rok, w tył 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Miałem szybciej wydorośleć, no bo każdy mówił duży chłopak. Jak był problem, to nie mogłem się już skulić, schować. Oczy w oknie, włosy mokre, pościel kolorowa. Chciałem biec na oślep, zacząłem się gubić w blokach. Przełączałem Cartoon Network na Eurosport i przyspieszało tętno, kiedy

Już nigdy nie będę czuł się tak dobrze jak wtedy, kiedy życie wydawało się okropne. Jak wtedy, kiedy zarywałem każdą nockę. Byłem zaniedbany tak bardzo jak moja pościel. Każdej nocy szlajałem się po ulicach. Spałem po nieznajomych i brudnych kamienicach. Po mokrych ulicach była blisko mnie kaplica. Gdyby nieszczęście

złota jak ze starych dobrych czasów. Dostać w łeb jak ze starych dobrych czasów. Czuć się źle jak ze starych dobrych czasów. W kawalerce we trzech jak ze starych dobrych czasów. Za nic w świecie nie chciałbym mieć znów 16 lat. Ale teraz myślę, że to chyba mój najlepszy czas. Myślałem, że to koniec.

0: Zostaliśmy już tylko my i umyte stoły. Jest za 20 i chcesz dzisiaj szybciej wyjść. Czaję się jak złodziej, jak meble z Ikei, masz plany na dziś. A ja jestem głodzien, ciągle głodzien. Patrzymy na te same drzwi. Nie widzimy wspólnych wyjść.
1: Sprawdzam, czy jeszcze masz dzisiaj otwarte.

jara. Ale jeśli w jednym wersie znajdziesz siebie, to się staram i wyrzucam wszystko z siebie, narażając się na śmieszność. Ale masz to ode mnie, żebyś mógł spokojnie przebrnąć. I masz mnie w oczach ludzi, którzy czują to jak ja czy ty. Teraz spokojnie.

0: facebook.com/radiocampus.
1: To jest miasto, a w nim ja. W konstelacji ulic tylko jedna z gwiazd. Zanurzam się w jasnych neonów las. Rozpędzona w aucie sama na jednej z tras. Skręcam z autostrady w jedną z dróg. Deszcz rozmywa kolorowych reklam łańcuch. Odbija się w witrynach ludzkich twarzy tłum.

opieram czoło o brudną ścianę. Ja nie jestem tutaj nowy. Ta sama scena, niebo jest czarne, ulice są neonowe. Serce złamane, ponure myśli kapią jak krew z mojej głowy. Oddycham wolno, gdy wokół są drzewa. Brak tutaj tlenu, lepszy zły chleb od braku chleba. Chmury tak smutne, że bruk przy nich prawie tęczowy. Na twarzy blizny i zmarszczki zmartwienia, ubrany w codzienne szaty zwątpienia. Jak kiedyś mi wyjdzie, to wykopię tę trumnę ze swego podziemia.

0: być, ja powiem, że widzę cię do połowy. Końcowy efekt mody, nie usta czerwone. Lecz rany opuszczam to miasto jak swoje powieki, uciekam w głąb własnej głowy. Tam jestem przy tobie cały, nie do połowy.
1: Weź mi. Lubię jak śpiewasz i myślisz, że nie słyszy cię nikt. Mówi

Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, buena sera, mio amore. Choć miało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi mnie udany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

Jak reguł, czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu, czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

Na świeże siniaki od życia przykładam zimną butelkę i pielotrę. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciskam je na ośmiorniczki.

wsiedli w furmankę, zabrał ją na morskie oko. Gdy tak jechali, patrzył w oczy jej. Zjedli oscypek, po nim słony pocałunek. Jakiś SMS, pierwszy rodzin

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Hej, hej.
2: Kiedyś ktoś bardzo dla mnie ważny powiedział mi słowa, które zmieniły wszystko na zawsze.

tylko sobie mogę udowodnić. Robię to tak, bo tak nikt już nie robi. Huśtam się, bujam się, gdzieś tam, gdzie wirują obłoki. Lecę wysoko, przy twoich bitach ja zamykam trzecie oko. Ta muzyka ma oddychać. Nie mów do mnie rapy, ja ci nie ubliżę. To wasze nieszczere otoczenie, horror.

Wreszcie być true, a nie truć atmosferę. Szkoda, ale brzydzę się raperem. Wszystko po to, by zrobić karierę porno. Chcę być tam, gdzie kipi zajawa. Jeśli myślę, to o niebieskich migdałach. Bryza wolności i świadomości hałas. Albo to kochasz, albo przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co zabijać to, co daje życie?

0: 101 FM.
1: Ej, 120. Chciałbym sprawić, żebyś chociaż przez sekundę poczuł się tak jak kiedyś. Choć

on rzuca spod kaptura uśmiech i rzecze mu nie, ale kim ty w ogóle jesteś? Nie znam cię. Nie znam cię. A ty mnie.

0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

Bemo chodnik i to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni.

0: Ale kiedy?
1: Kiedy?
0: Wtedy kiedy?
1: Kredy wyrysują na szlaki,
0: dając kalendarz
1: szybujący jak ptaki.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jaki sposób?
0: Zróbmy na sposób powstania kosmosu.
1: Dla wszystkich osób w świecie chaos,
0: wszystkim bliskim sercu śliwka i fokus.
1: Zróbmy kawałek,
0: dobra, ale gdzie?
1: Zróbmy kawałek jak wałek na giełdzie.
0: Co to będzie, jak to przejdzie?
1: Będzie rosło napięcie.
0: Zróbmy kawałek,
1: ale w jakim stylu?
0: Cudowna podróż po winylu.
1: Od paru minut obrany azymut.
0: Rymu w bruk, cud dymu.
1: Chilluj,
0: chilluj. Chilluj.
1: Zróbmy kawałek.
0: Kawałek czego?
1: Czegoś niepowtarzalnego.
0: PFK jego, posłuchaj tego.
1: Brzmienie serca wpadające do ucha jak mucha.
0: Zróbmy kawałek jak
1: ucha.
0: Ściągam MP3 z sieci jak

0: kolender.
1: Zagra fader, stopa, hi-hat, werbel i bas.
0: Tworzący hałas, cała sala
1: naraz
0: oszalała.
1: Zróbmy kawałek,
0: nie mam pytań.
1: Znikam.

0: Dzięki tobie, DJ Blik, Dominika Płonka, to z nami godzina 7:06 i zaczynamy ten poranek. 886-971-971, wy też dajcie nam znać, że jesteście z nami, że zaczynacie ten poranek razem z nami i że będziecie go razem z nami prowadzić. Jak to prowadzący
1: to
0: robią co tydzień? No właśnie, chciałam się przedstawić, ale się spóźniłeś, więc jestem tutaj ja, Ewa Ekła.
1: I Damian Broszko.
0: Tak, to prawda. I będziemy w takim składzie z wami do godziny 10:00. I będziemy rozmawiać o różnych rzeczach, o tym, jak w ogóle czujecie się z tym, że za chwilę kończą się wakacje. I nie mówię tutaj o takich wakacjach na zasadzie szkoła, wrzesień,
1: tylko lato
0: po prostu zaczyna się kończyć już powoli.
1: Meteorologiczna jesień już jest.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak dzisiaj słyszałem o tym gdzieś w telewizji.
0: Dramat. Więc właśnie, jak wy się z tym w ogóle czujecie? Jak, czy jesteście gotowi na zimę? Jak w ogóle się do niej szykujecie? Te wszystkie pytania są bardzo ważne.
1: Jakieś takie pomysły, możemy jakoś pomysły dzisiaj stworzyć, które przydadzą się na te parę miesięcy.
0: Dokładnie, takie jak niedźwiedzie zasypiają w zimie, to po prostu co my możemy zrobić, żeby to przetrwać?
1: Tak, możecie pisać 886-971-971. Ewa, powiedz, jaki jest numer do studia?
0: No, taki SMS-owy jest właśnie taki, a numer telefoniczny to 22 827 7205. Victoria w Radio Campus. Bitch on Depop, she a little teapot, two left feet, them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Should've never left the bitch alone with my seat mines. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. Talk grown.

0: Super Shy na szczęśliwy początek dnia dla nas wszystkich i mam nadzieję, że taki będzie. Ja jadąc tutaj nie widziałam jakichś gigantycznych korków, więc jestem dobrej nadziei, że ten dzień też będzie dobry.
1: Oj, będzie.
0: A skąd ty to wiesz?
1: No bo ja zawsze jestem pozytywny, jeśli mowa o, o tym, jaki będzie dzień.
0: Oglądałeś... A w historii co się działo tego dnia dzisiejszego?
1: Tego dnia w historii?
0: Historycznie. A, czy mamy takie podwale do tego, żeby to faktycznie był dobry dzień?
1: Tak, tak. Ale ja nie będę mówił, zaczynał od tego wydarzenia, bo jeśli powiem o tym wydarzeniu, to nie będzie nas nastrajało na dobry dzień. To może zacznę?
0: Możesz mieć rację. No.
1: Dobrze, to ja zacznę mimo wszystko od tego, że dzisiaj mamy 16 września. Imieniny między innymi Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Ninian, Sebastiana, Sędzisław i Wiktor. I co? I dzisiaj jest parę fajnych dni i chciałem zaznaczyć, że dzisiaj mam tak, dzień bluesa, to jest dobre.
0: No. To trzeba puścić jakiegoś bluesa.
1: Dzień bluesa. Dzień maszynisty, także pozdrawiamy wszystkich maszynistów, którzy...
0: maszyniści ciężko.
1: Ciężko mają, ale to też nie przez maszynistów w sumie.
0: Ale no, tylko... oni mają ciężko, nieważne czy przez nich, czy nie, ale ostatnio
1: mają. Także
0: moment.
1: Pozdrawiamy, bo ja uważam, że bardzo potrzebna praca nam.
0: Ostatnio jest... były nawet strajki chyba.
1: Tak, przez ten wypadek na przyjeździe.
0: Ja byłam wcześniej w pociągu i mnie ostrzegł pan z warsu.
1: O, to super, a ja byłem dzień po, jak już wszystko się skończyło, więc po prostu się uśmiechnąłem.
0: No dobrze, to wszystkiego najlepszego dla maszynistów.
1: Tak, jest też Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, Dzień Kardiologii Interwencyjnej i takie rzeczy, a najważniejsze dla mnie dzisiaj, chociaż to dziwne, Światowy Dzień Fryzjera, bo idę do fryzjera dzisiaj.
0: Wow!
1: Ale przypadkiem.
0: I co będziesz robił?
1: Przypadkiem.
0: Będziesz ścinał
1: skracał
0: się na
1: tylko,
0: krótko?
1: Tylko skracał będę.
0: Okej. Okay.
1: Tak, ale żeby przypadek
0: myślę,
1: nie zrzucał.
0: Myślę, że nikt by nie był zadowolony, gdybyś obciął te swoje loczki.
1: No, to prawda. Myślę, że nikt. No dobrze, a powiem wam o nietypowej sytuacji, ponieważ w 1497 roku tego dnia w Darłowie u nas w Polsce, Darłowo zostało zalane przez tsunami wywołane eksplozją metanu uwolnionego z dna morskiego.
0: Ja wiem, że kiedyś się jeździło na kolonie do Darłowa. Jak ktoś jest z Warszawy, to może kojarzy taką sytuację.
1: A to jak byłeś na koloniach, to widziałaś taką wielką falę wody?
0: Nie, bo nie urodziłam się w 1834 roku.
1: 1400.
0: Ale może cię to zaskoczy. No to tym bardziej.
1: A ja znasz teorię, a to nawet chyba jest naukowa, że podobno ileś tam pokoleń wstecz, daleko, prawdopodobnie był jakiś tam twój przodek, który nie identycznie, ale bardzo, bardzo podobnie wyglądał jak ty. Wyglądała jak ty.
0: Nie słyszałam tej teorii, znaczy jakby ona ma sens, no bo w sumie to jest moja rodzina, ale powiedz mi, gdzie, o co chodzi z tą teorią?
1: No po prostu, że jakbyś się cofnęła, nie wiem, x lat, powiedzmy, nie wiem, 500, 600.
0: Ale kto to powiedział i w ogóle o co chodzi? Dlaczego mam się cofnąć 600, a nie na przykład
1: No nie wiem, no po prostu 100. Duży, duży skok w przeszłość i gdzieś tam jakiś przodek wyglądał prawie, że jak ty.
0: Tak w tych filmach, kiedy ktoś się cofa w przeszłość. Cofa w przeszłość, co ja powiedziałam? Ojejku, no w każdym razie, kiedy ktoś idzie do przeszłości albo podróżuje do przeszłości i tam spotyka swojego jakiegoś kuzyna, rozpoznaje go po tym, że ten kuzyn wygląda dokładnie tak samo jak on, czyli było w tym ziarno prawdy.
1: O, tak, było.
0: Difference. Jedna Denzel Curry, Kenny Beats w Radio Campus.

0: thumbs up. Tremendous disclosure. W Radiu Campus za 6 minut wiadomości, a tu dalej same sztosy. 97.1 FM.
1: Ale pięknie to powiedziałeś. Tak rytmicznie, fajnie.
0: Tak?
1: No.
0: Dziękuję.
1: Superancko, no. Słuchajcie, jest taka sprawa, że 84-letnia pani Krystyna zdobyła rysy w 6 godzin i co ciekawe, skończyła tym samym zdobywanie Korony Gór Polski. To był ostatni szczyt, który brakował jej na tej liście.
0: Ja nie wiem. Ja mam niestety wspomnienia z gór takie, że jeździłam na jakieś kolonie i ktoś po prostu był pierwszy i biegł jak najszybciej. Ja miałam małe nóżki i mnie bolały. A potem wchodziliśmy na górę i byliśmy tam 3 minuty i schodziliśmy od razu i nie podobało mi się to w ogóle. To nie było fajne doświadczenie, więc jak sobie myślę, że miałabym zdobyć rysy, to pewnie bym ich nie zdobyła.
1: Ale to jakieś, bo to jak byłaś młodsza, tak?
0: No
1: byłaś
0: tak,
1: z opiekunami.
0: Tak, tak no z grupą tam.
1: Z grupą, no tak, no ale to jest opiekunowie jakby zarządzają tym, co tam robicie.
0: No dziwi wiesz, ale to były inne czasy.
1: No tak, no ale dziwi mnie to, że po prostu się nie zbieracie, jak już weszliście, to ja z pół godziny posiedział tam.
0: Wiesz co, no może to jest moje wspomnienie, może to trwało pół godziny, ale jak wchodzisz tam 10 godzin, to te pół godziny jeszcze potem może brzmi jak 7 sekund.
1: No to może brzmi też, że byłaś szczęśliwa, bo szczęśliwi czasu nie liczą,
0: nie,
1: a wtedy
0: nie,
1: szybciej
0: nie, to
1: leci.
0: Na pewno nie, nie byłam szczęśliwa, uwierz mi.
1: No nie wiem, jak ciekawe jak pani Krystynie mijał ten czas, w 6 godzin szła.
0: A pani Krystyna miała lat?
1: 84 lata
0: ma.
1: I weszła.
0: 84
1: ma,
0: lata.
1: Ma, tak, wyruszyła o 5 rano razem z rodziną. I ta rodzina wspierała i asekurowała ją na trudniejszych fragmentach trasy. I mimo deszczu i silnego wiatru weszła na sam szczyt, a później zeszła o własnych siłach, spełniając swój górski cel.
0: No to chyba jest taki znak dla wszystkich, że sky's the limit.
1: No tak, no. Ja o 5, co prawda, ona wyszła w góry o 5, ja o 5 nie potrafię wstać po prostu z łóżka, ale
0: no ja
1: być
0: też
1: może
0: nie za bardzo.
1: Tak, no.
0: Nie no, w sumie potrafię wstać o 5 i czasem się zdarza, że muszę o 5 wstać tutaj do radia.
1: No.
0: Nie jestem fanką.
1: Ale jestem.
0: No ale jakbym miała zdobywać jakieś szczyty, to bym pewnie wstała. Pewnie bym się obudziła. W każdym razie, jakie są takie wasze marzenia na jakiejś waszej liście, które wydają się zupełnie nie w waszym zasięgu? No bo w sumie marzenia chyba trochę takie mają być. Gdyby były w zasięgu, to by były bardziej planami niż marzeniami.
1: Możliwe, możliwe.
0: Ale może chcecie zdobyć właśnie rysy. Ale ja się chętnie tego dowiem. 886-971-971. A teraz, of course, jeba w Radio Campus. He calls me mademoiselle, of course. I'm thick as fucking fine as hell, of course. He wants to pay for hair and nails, of course. I hope that he kiss and tells, of course.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.
4: Wybiła godzina 7.30. Basia Jankowska, znana jako Barbs i wiadomości.
3: Akademickie Radio Campus.
5: Polska 2050 bez decyzji w sprawie szefa. S8 dalej w remoncie, a recydywista z Otwocka wciąż bez aresztu.
3: Wiadomości.
5: Podczas spotkania klubu Polski 2050 nie zapadła żadna decyzja w sprawie kandydatur na szefa klubu. Na początku września media informowały, że były lider partii Szymon Hołownia miałby zastąpić na stanowisku przewodniczącego klubu Pawła Śliza. Ze względu na późną porę obrady klubu zostały jednak przerwane. Trwa remont trasy S8. Teraz prace przeniosą się za most Grota Roweckiego na węzeł z ulicą Modlińską. Drogowcy zamknął tam lewy pas. Kierowcy nie wjadą z jezdni bocznej na główną jezdnię trasy S8. Zjazdy na Modlińską i Jagiellońską oraz dojazdy do Marywilskiej i Wysockiego będą otwarte. Roboty będą prowadzone między godzinami 20 a 5 rano. Prokuratura Federalna w Nowym Jorku ogłosiła zarzuty dla dwóch oficerów rosyjskich służb oraz ich trzech współpracowników z Kuby i Wenezueli, którzy mieli planować i koordynować próby zabójstw i aktów sabotażu w USA i Europie. Chodziło o niezrealizowane plany zabójstw rosyjskich dysydentów w Waszyngtonie i Wilnie, a także o podpalenie przystanków autobusowych w Czechach i zakładów produkcyjnych w Szawlach na Litwie. Całą piątkę oskarżono o spisek w celu finansowania terroryzmu oraz o próbę morderstwa na zlecenie. Policjanci zatrzymali kierowcę w niedzielę w Wiązownie. 46-letni kierowca białego Land Rovera był wielokrotnie zatrzymywany przez otwockich policjantów, gdy prowadził auto mimo sądowego zakazu. Mężczyzna ma orzeczone 2 zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Po ostatnim zatrzymaniu pirata drogowego otwocki sąd odmówił aresztowania recydywisty. Nie zastosował wobec niego nawet dozoru. Mężczyzna ma jednak cały czas obowiązek stawiania się na policji w związku z zatrzymaniem go latem.
4: Dziękujemy, Basia, to były wiadomości, a teraz...
3: Pogoda.
6: Słuchajcie, dzisiaj to będzie naprawdę ładny, piękny dzień, bo przez większość czasu będzie takie pełne słońce, czyste niebo. Potem troszeczkę chmur wejdzie, ale i tak z przewagą słońca. Do 25 stopni dzisiaj nawet będzie, więc no ciekawy
4: to
6: dzień.
4: To całkiem nieźle jak na jesień. Basia, ty tak. Jesteś jesieniarą?
7: Jesieniarą nie, ale jesień lubię.
4: Okej, a bardziej niż lato?
7: Zdecydowanie, jest chłodniej.
4: Okej,
6: czyli można powiedzieć, że jednak jesteś kryptojesieniarą.
7: Nie jestem taką stereotypową jesieniarą, bo nie lubię ani swetrów, ani pumpkin spice latte, ale samą jesień jako pory roku bardzo lubię.
4: Okej.
6: Dobrze.
4: To jeszcze nie jest teraz, bo lato. Dzisiaj będzie 25 stopni. Więc...
6: Tak, no, dzisiaj. Teraz mamy 11, więc Basia może wyjść teraz na dwór, pokorzystaj.
4: Dokładnie, potem będzie 25.
7: Nie mogę, trzeba pisać dalej serwisy.
6: A to przestań.
7: Okno otworzę.
6: Powiedz to samo i powiedz, że nic nie wydarzyło po prostu.
4: Super, świetna to jest rada. Na antenie w ogóle
6: jakby najlepsza. Jakby co, to nie wiesz tego ode mnie. Ciśnienie jest 1015 hektopaskali. Jakoś powiedz, to...
7: W środę są heteropaskale.
4: Tak.
6: Dobrze.
4: Dziękuję, Basia.
6: Ja się nie nauczyłem tego po prostu. Jestem słaby właśnie. No i w sumie to tyle, no, można powiedzieć.
3: Korki.
4: A co w korkach?
6: A w korkach nie ma za bardzo nic. Przecież sama powiedziałeś, że jak tu jechałaś, to dziwiłaś
4: no,
6: się.
4: Pustki. Normalnie
6: no.
4: Są, bo wiecie, też jest dużo remontów, jeszcze po wakacjach to wszystko jest niepokończone. I dużo ulic po prostu gdzieś tam się korkuje, a dzisiaj nie miałam takiego wrażenia, więc może dlatego wy możecie dać nam znać. 886-971-971. Widzę, że Wisłostrada jest zakorkowana. To jest klasyczne dosyć dla Wisłostrady, ale też pewnie szybko to dosyć

0: przechodzi.
1: Wał międzyszyński, nie? To też jest...
0: Solec troszeczkę, Armii Ludowej.
1: A to takie neurologiczne punkty.
0: No takie, gdzie można się tego spodziewać. Tutaj Grzybowska, Prosta, Tytusa Chałubińskiego.
1: Tak. Koszykowa momentami. No trochę
0: no,
1: tego jest.
0: Jeździcie rano, to wiecie, jak to mniej więcej
1: Też pamiętajmy, że jesteśmy w Warszawie, a nie gdzie indziej. No muszę
0: być. Skąd jesteś?
1: Z Grudziądza.
0: A nie w Grudziądza.
1: A nie w Grudziądza.

0: Get Me Down, Georgia Smith, Mia Archives. Za 18 minut godzina 8, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Zapytaliśmy was wcześniej o to, jakie macie marzenia, a zapytaliśmy was o to w związku z 85-letnią?
1: 84-letnią.
0: Panią, która zdobyła szczyt Rysy właśnie w takim wieku. No i tutaj pada pytanie, jakie wy macie marzenia, bo domyślam się, że ona, mając 20 lat, pewnie nie myślała nawet o tym, że zdobędzie Rysy, a udało jej się to w wieku 84 lat. Więc wy też wysyłaliście nam kilka SMS-ów i daliście nam znać, co wy chcielibyście robić. Znaczy, co, jakie wy macie marzenia? Ktoś chciałby zarabiać średnią krajową i żeby Legia spadła z ligi. Dziękujemy bardzo za taki wiadomość.
1: Rozumiem, że to jest takie jedno z tych marzeń sprzecznych z innymi pewnie marzeniami.
0: Mam marzenie płynąć żaglówką majestatycznie rozwiniętymi wszystkimi żaglami. I myślę, że to jest marzenie, które totalnie jest w zasięgu możliwości.
1: Tak,
0: i to nawet
1: rok,
0: przed 84 rokiem życia.
1: Za rok Mazury i rób to po prostu.
0: Ja bym chciała w ciągu 5 lat od teraz rozdać swój pierwszy turniej. To jest może jakiś turniej tenisa. Wielkoszlamowy.
1: Wielkoszlamowy, osiedlowy program.
0: Czekaj, nie, może zobaczymy w internecie. To ty masz klawiaturę.
1: Czekaj, to ja zobaczę na telefonie, na spokojnie. To,
0: dobrze,
1: bo jest następny SMS.
0: Co to jest WSOP.
1: WSOP.
0: Marzę o własnym mieszkaniu i żebym mógł się podciągnąć 10 razy. Sztos! W ogóle mój brat ma taką inicjatywę, gdzie, znaczy inicjatywę, no taką siłownię, która nie jest zupełnie taka jak każda inna, w tym sensie, że macie rowerek i bieżnie, tylko że są takie rzeczy, które jakbyście po raz pierwszy zobaczyli, to byście się zastanawiali, czy w ogóle mogę ćwiczyć na tej siłowni. Ale ogólnie dowiedziałam się od niego, że to, ile razy umiemy się podciągnąć, jest jakimś takim...
1: Wyznacznikiem siły?
0: Nie, odzwierciedleniem naszego zdrowia trochę w jakiś sposób.
1: Ale to od kogo się dowiedziałaś?
0: Od mojego brata.
1: A, twój brat jest mądrym człowiekiem.
0: No, to właśnie ci opowiadałam, jak nie słuchałeś, bo sprawdzałeś, że on prowadzi też taką siłownię i robi właśnie takie treningi siłowe. Widziałam, że niektóre kobiety właśnie zaczynają się podciągać. No robią takie rzeczy, które myślały, że nie są w ich zasięgu. Tak jak to 10 podciągnięć. I mówię to tylko dlatego, że jest to na pewno w twoim zasięgu.
1: No pewnie, że tak. Tylko, że to systematycznymi krokami.
0: Ale ja sama na przykład z tym całym moim teraz przemówieniem nie umiem się pewnie podciągnąć.
1: Ja bym się podciągnął pewnie z 3 razy.
0: Ja? Myślę, że raz.
1: No ja bym z 3 razy. Ale kiedyś trenowałem, to było 7. Tak, a teraz już wiem, co WOS. Nie,
0: WSOP.
1: WSOP. To chyba chodzi o pokera po prostu. Najbardziej prestiżowy cykl turniejów pokerowych na świecie. I to tłumaczy rozdanie. Bo tam było słowo rozdanie. Czyli on chce rozdać.
0: Ale super jest. W ogóle poznawać wasze marzenia. 886-971-971. Możecie nam jeszcze dać znać, jeżeli...
1: Tak jest.
0: Jeżeli, ojejku, zamknąłam.
1: I idąc też przykładem, albo brać przykład z pani 84-letniej, która weszła na te rysy, no to nigdy nie jest za późno w takim razie. Zobacz, no jak masz 20 lat, odkładamy dużo rzeczy i w końcu mówią, że za późno jest.
0: No zobacz, to tak jak ja bym sobie powiedziała teraz, no rysy pewnie to nie jest szczyt dla mnie, w sensie to też przy okazji nie jest moje marzenie, ale powiedziałabym sobie nie. A może jak będę miała 84 lata, okaże się, że jednak tak.
1: Ewa, jakie jest twoje marzenie?
0: Jakie ty masz marzenie? Nie, ty mi pierwszy powiedz.
1: Nie, ja myślę, że słuchacze chcą ciebie poznać lepiej.
0: Nie, ja myślę, że ciebie, bo ty rzadko tutaj bywasz.
1: No, ale ty częściej jesteś jak rodzina już.
0: No i ja będę miała więcej okazji, żeby im odpowiedzieć na to pytanie, więc proszę bardzo. Jakie jest twoje marzenie?
1: Ja bym chciał wsiąść...
0: Do pociągu byle jakiego.
1: Nie, wsiąść teraz w kamper. Wsiąść w kamper i pojechać w jakąś objazdówkę. Byłem już na autostopie, co prawda nie był to długi autostop, więc muszę powtórzyć, no ale można powiedzieć, że spełniłem to marzenie. Więc teraz chyba kamper albo przynajmniej inny kontynent, jeśli mowa o
0: podróżach. Powinnam sięgać po jakieś takie chyba większe rzeczy, ale to jest dosyć duża rzecz. Ja bym chciała zwiedzić nie może każdy kraj na świecie, ale przynajmniej być na każdym kontynencie na świecie.
1: To jest dobre. Ja jeszcze poza Europą nie byłem, a ty?
0: Byłam.
1: Gdzie byłeś?
0: Byłam w Azji, byłam w Afryce, ale nie byłam na przykład w Ameryce, ani w Australii.
1: To i tak masz fajne kierunki.
0: Na przykład nie byłam dalej w Indiach. Byłam w Tajlandii, w Kambodży. Więc dalej są takie miejsca jak jakieś Japonia, Chiny.
1: Ty w ogóle czaisz, że w Chinach jest taki, oglądałem ostatnio jeden program, i są w ogóle schody ruchome, które mają czas trwania 20 minut?
0: W Chinach w ogóle dzieje się bardzo dużo rzeczy, ale teraz O'Flynn i I Just w Radio Campus.

0: wiadomości, godzina 8 rano. A my zadaliśmy wam wcześniej pytanie o to, jakie macie marzenia. I zaczęliście nam odpowiadać i te odpowiedzi są naprawdę świetne. I jestem mega szczęśliwa, że zadałam to pytanie, bo nie wiedziałabym, gdybym się nie zapytała, że chcielibyście na przykład licencję pilota na samoloty turystyczne i odwiedzić 5 kontynentów.
1: Tak jest. To jest bardzo piękne marzenie. Trzymamy kciuki za to.
0: I jeden z naszych słuchaczy wysłał nam zdjęcie takiego samolotu, który od razu mi się skojarzył ze zdjęciem, znaczy z samolotem z bajki, w którym latał pies, tak? Napisałam tak. Dokładnie w internecie, bo nie pamiętam, jak się nazywała ta bajka. Ta bajka nazywała się...
1: Dastardly Matli.
0: Matli. I mam wrażenie, że nigdy w życiu nie słyszałam tej nazwy.
1: Tak, ja
0: więc
1: też.
0: Więc może
1: ja
0: po tylko... polsku miała jakąś inną
1: ja
0: nazwę.
1: Ja kojarzę, że ten pies się po prostu śmiał tak...
0: O, i ten sam słuchacz napisał, że to najlepsza bajka i że to była złota era bajek.
1: O.
0: Ja pamiętam, że on się właśnie tak cały czas śmiał, ale to właściwie jest wszystko, co pamiętam
1: ja
0: na temat
1: też,
0: tej bajki.
1: Ja w ogóle nic więcej nie pamiętam, bo trochę byłem za mały, żeby więcej pamiętać, ale pamiętam ten śmiech charakterystyczny.
0: I ten samolot, pamiętam.
1: Tak, tak, i ten charakterystyczny gest, że on tak zakrywał teoretycznie swój pyszczek.
0: Myślę, że maszyniści, szczególnie, że jest ich dzień, życzyliby sobie i ich marzeniem byłoby to, żeby mieć trochę spokoju po tych wszystkich tygodniach szaleństw.
1: Tak.
0: Ostatnio w Warszawie na torach pojawił się łoś.
1: Tak, i to Warszawie centralnej. To jest w ogóle bardzo ciekawe.
0: Dla wszystkich, którzy może słuchają spoza Warszawy, nie jest to jakiś otwarty dworzec, tylko jest to dworzec zamknięty. Nawet nie mam pojęcia, jak on tam wszedł. W sensie nie umiem sobie tego wyobrazić do końca.
1: Ale ja bym chciał zobaczyć ten widok nie tyle samego łosia, co łoś, a za nim łowczy i około 20 policjantów. To była obława za łosiem na Warszawie Centralnej.
0: To musiało być niezłe, bo im jest ciężko złapać człowieka, a co dopiero łosia.
1: A rozumiesz, że wchodzi kierownik pociągu i mówi: pani maszynisto, musimy się zatrzymać, łoś na torach. Co ty mi gadasz? Jaki łoś? Jaki
0: człowiek? Ale teraz oni już pewnie nawet się nie pytają dwa razy po tym wszystkim, co się działo w ostatnich tygodniach. Okej, łoś zatrzymuje się od razu, nie ma problemu.
1: Łap gołębia?
0: O, łap gołębia, łap gołębia. Była jakaś taka piosenka. No widzicie, odblokowujecie mi wspomnienia w głowie. Czyli to się nie nazywało Matli ktoś tam, tylko to po polsku nazywało się Łap gołębia.
1: Mm.
0: Kocham polskie tytuły, możemy w ogóle też o tym porozmawiać swoją
1: tak,
0: drogą. Wspaniałych polskich tytułów.
1: Die Hard, Szklana pułapka.
0: Dokładnie.
1: No.
0: I z tego co pamiętam, w pierwszej części to miało jeszcze sens, bo tam faktycznie była jakaś pułapka ze szkła, z której trzeba było się wydostać, ale w drugiej już nie było tej pułapki, więc ten tytuł zupełnie...
1: Ale łatwiej zrobić Szklana pułapka 2.
0: A jak byś to nazwał po polsku, gdyby ten tytuł miał odzwierciedlać faktycznie... oryginalny tytuł, czyli Die Hard.
1: Ty, to jest dobre
0: ciężko
1: pytanie.
0: Ciężko umrzeć.
1: Ale ciężko umrzeć, no. A trudne umieranie.
0: Trudne umieranie. No myślę, że jesteśmy znacznie lepsi w wymyślaniu tytułów niż osoby, które to robią do tej pory i myślę, że wy też bylibyście w tym lepsi.
1: Ale trzeba oddać, że są takie tytuły, które idealnie pasują, czy na przykład Grę o Tron.
0: No, Henio napisał, że Matli to jest ten chichoczący pies, czyli po prostu wszystkie komórki myślące, jak ze sobą złożymy, my i wy, to mamy jakąś całość z tego się
1: musimy
0: układa.
1: Się trzymać razem. Pozdrawiamy też, czy pozdrowienia dostaliśmy.
0: Nie można mówić, że ktoś ma piękniejsze marzenie od kogoś innego. To, że ktoś chce licencję pilota, to ktoś milion złotych, nie oznacza, że pilot to bardziej piękne marzenie.
1: No, ale przecież nikt nie powiedział, że ma ktoś piękniejsze marzenie.
0: No to prawda, nikt tak nie powiedział, ale może numer 535...
1: W sensie ja powiedziałem piękne marzenie, no ale wszystkie są marzenia
0: piękne.
1: Wszystkie
0: piękne, ale też na przykład po prostu chodzi o to, że sięgamy, wiecie, chmur.
1: Ale na przykład...
0: Jeżeli ktoś mówi, że moim marzeniem jest to, żeby zjeść pączka, to jest to oczywiście też piękne marzenie, ale chyba każdy może mieć jakąś opinię. Natomiast dziękujemy 535, że stoisz na straży takich sytuacji. Aj, dzieciaki. Polski tytuł to Dick Wredniak i Bauman. Nie wiem, jest bardzo dużo wersji na temat. To jest, i potem jeszcze jest Franszyzna Hanna-Barbera. Nie wiem. I jeszcze ktoś mówi, że to był... A, to nie był tytuł, tylko to był Kapitan Caveman. No razem, tak jak wam powiedziałam, jak złożymy te wszystkie nasze komórki, które są nam dostępne, to naprawdę coś z tego wychodzi. Teraz Punch Drunk i Kanye West.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
3: Wybiła godzina 8, wiadomości sportowe. Basia Jankowska, znana jako Barbs.
4: Sportowy kampus.
5: Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B Mistrzostw Europy. Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0, kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną. Polacy dzięki zwycięstwu z Ukrainą zostali liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta. Na zakończenie zmagań w grupie biało-czerwoni zmierzą się z Bułgarią. Początek spotkania już o 18:00. 22-letni Filip Pieczonka nadal wygrywa w szczecińskim challengerze Invest in Szczecin Open. Po pomyślnym przejściu eliminacji pokonał Portugalczyka Tiago Pereira i awansował do drugiej rundy turnieju. Niestety Pieczonka to jedyny Polak, któremu udało się awansować do drugiej rundy. Z turniejem pożegnali się Daniel Michalski, Alan Ważny i Kacper Niter. Reprezentacja Polski koszykarzy na wózkach przegrała w ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Włochami 68-75 i zagra o miejsca od 5 do 8. Wcześniej biało-czerwoni pokonali sensacyjnie Mistrzów Europy Hiszpanów 86-85 i Kanadyjczyków w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Wygrana z Kanadyjczykami dała biało-czerwonym awans do najlepszej 8 i pozwoliła zrealizować zakładany przed turniejem cel. Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań są wśród 36 klubów, które zaczną rywalizację w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy, drugich pod względem prestiżu rozgrywek UEFA. Ich pierwszymi rywalami będą odpowiednio Olympiakos Pireus i Crystal Palace. Polskie drużyny w pierwszej kolejce wystąpią na wyjeździe, ale w różnych dniach. Mecz Jagiellonii w Grecji możemy śledzić już o 21:00, a Lecha w Anglii o tej samej godzinie, ale jutro. Rywalizacja ligowa potrwa do 28 stycznia.

0: Nudy, ale z nami nudy nie będzie. Będziemy z wami do godziny 10:00. Ewa Ekła
1: i Damian Broszko.
0: Słuchajcie, zapytaliśmy was o wasze marzenia. To przerodziło się w rozmowę o bajce Łap Gołębia, a potem to przerodziło się w disy o tym, że żadne marzenia nie są większe niż mniejsze. I myślę, że na tym zakończymy nasz temat. Wszystkie wasze marzenia, dziękujemy, że się z nami podzieliliście w ogóle nimi. Były ciekawe, chcieliście zostać pilotami, zwiedzić świat i dawaliście nam dużo bardzo ciekawych pomysłów. Jeszcze zobaczę tego słuchacza, który się zdenerwował, że jego marzenie nie było wzięte pod uwagę.
1: Co on chciał?
0: A on się tylko zdenerwował, że nie wybraliśmy wszystkich marzeń, ale sam nam swojego nie podał.
1: Tak, no.
0: No dobrze, no tak też się zdarza. Ostatnie miejsce miał koncert Eda Sheerana, na którym support zagrał Michael Moore, i tam powiedział o Palestynie, co w dużym skrócie spowodowało, że został wyeliminowany, usunięty z tej trasy koncertowej. Podobno według oficjalnego oświadczenia Eda Sheerana nie dlatego, że to była jego decyzja, tylko dlatego, że miał podpisaną umowę z organizatorami i ze stadionami, które po prostu tą umowę wycofały. No i właśnie wiele ze stadionów powiedziało, że nie chce współpracować z Macklemorem, a Ed Sheeran no nie za bardzo się temu sprzeciwił, ponieważ w swoim oświadczeniu powiedział, że są ludzie, którzy czekają na te koncerty, że on nie ma na to wpływu, że nie chce właśnie ich zawieść, że jego platforma nigdy nie była platformą polityczną, ale wtedy ludzie zwrócili uwagę, że kiedy chodziło o Ukrainę i o koncerty na rzecz Ukrainy, no to zabierał w tym głos. Czyli jednak coś tutaj się do końca nie zgadza.
1: No nie zgadza się. Tym bardziej, że mógłby zawalczyć o tego gościa, żeby jednak pojechał z nim na trasę, bo myślę, że ma taki wpływ na to, że jednak
0: myślę, że tak. Internet zareagował i zareagowała też Pink, co jest ciekawe. Pink zareagowała przeciw Macklemorowi i powiedziała, że to jest w ogóle nie na miejscu, że on podczas koncertów mówi takie rzeczy i że sieje nienawiść, a żeby było jasne, w swoich słowach po prostu powiedział, że chciałby wolnej Palestyny, że chciałby, żeby dzieci nie ginęły w Palestynie, i to były jego słowa. Myślę, że nie było tam żadnej agresji, nawoływania do agresji, no ale i teraz Pink też przez to dostała pewnego rodzaju cięgi od opinii publicznej. No i teraz można się zastanowić, bo Ed Sheeran, tak jak powiedziałeś, mógłby zabrać w tym głos, mógłby powiedzieć, że jeżeli Macklemore nie weźmie udziału w tej trasie koncertowej, to on nie weźmie udziału w tej trasie koncertowej. Nie zrobił tego, natomiast inne supporting acts, inni, jak się mówi...
1: Inni supporting acts? Nie wiem, o co chodzi.
0: No, ludzie, którzy grają przed support. Czyli nie ma po polsku tego słowa.
1: No, myślę, że żyjemy jeśli mówimy o tych, no to mówimy support zazwyczaj. Jest na pewno polskie słowo, ale kompletnie zawsze słyszałem support i nie wiem, jakie jest określenie.
0: No dobrze,
1: osoby,
0: no to w takim razie już myślę, że opowiedzieliśmy o tym w szczegółach, więc wiecie, o co chodzi, kiedy mówimy support. Większość artystów poza, bo Macklemore był jednym z artystów, którzy występowali jako support przed Edem Sheeranem, zrezygnowała z trasy koncertowej właśnie żeby okazać solidarność, nawet brat Billie Eilish, żeby okazać solidarność Macklemore'owi. No i tutaj jest takie pytanie, jak dla mnie, na nie odpowiedź jest oczywista, ale nie będę na razie odpowiadała, bo po prostu może chcemy usłyszeć od was.
1: Tak, możecie
0: czy
1: powiedzieć.
0: Taki koncert nie jest miejscem na takie statementy, na takie oświadczenia? Czy Macklemore zrobił coś nie na miejscu, to co powiedział?
1: Myślę, że bo Ed Sheeran, będzie fajnie posłuchać słuchaczy.
0: Tak, dokładnie. Ed Sheeran powiedział w swoim oświadczeniu, że jego platforma zawsze miała łączyć ludzi, nie ich dzielić, i on dlatego nigdy nie zabiera głosu w sprawach politycznych.
1: Ale zrobił to kiedyś.
0: No więc właśnie dlatego może zapytamy was, jakie wy macie odczucia związane z tym tematem. 886-971-971 to jest nasz numer. Unemployed Tierałak w Radio Campus.

0: Pasty, Fred Again i Bija w Radio Campus, to za nami godzina 8.20, za 10 minut wiadomości, za 10 minut korki będziemy mieli gościa niezapowiedzianego, więc możecie zgadywać, chociaż domyślam się, że pewnie nie zgadniecie, ale...
1: Gość niespodzianka.
0: Gość niespodzianka, dokładnie. Ale zachęcam was do zgadywania, pomimo że nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy jeszcze o tej artystce i jest to artystka młodego pokolenia. Więcej powiemy wam trochę później. A wracając do naszego tematu, tego czy artyści na scenie powinni w ogóle poruszać tematy, które są niezwiązane z muzyką, czy... Koncerty powinny być dla nas tylko ucieczką od rzeczywistości i wy wysłaliście nam bardzo dużo
1: odpowiedzi. Mogę przeczytać?
0: Z całą które?
1: To właśnie. A. Z całą sympatią do Eda. Niech pali gumę. A co do tego, czy to dobre miejsce? Nikap.
0: XS.
1: XS. Nie, ale to miało być XD pewnie.
0: A.
1: Tak zgaduję.
0: Wolna Palestyna. Może to jest kwestia bezpieczeństwa na wielkich koncertach, żeby nie prowokować ataków terrorystycznych i nie zwracać uwagi na trasę koncertową w taki sposób. W co raczej wątpię, ale tak mi przyszło do głowy. Słuchaj, dobrze, właśnie po to rozmawiamy o tym, tak. Bo to jest jakieś, to jest faktycznie masowe spotkanie i może coś w tym jest.
1: Ale trochę nie wyobrażam sobie
0: chociaż
1: takiej sytuacji.
0: Chociaż nikt tego nie powiedział. Nie wyobrażam było, no to chyba ktoś powinien o tym wspomnieć.
1: Ale nie wyobrażam sytuacji, że jeśli ktoś coś powie, to wtedy powie, terrorysta stwierdzi, no to robię ten zamach. A jak nie powie, to jednak nie robię. Myślę, że i tak to zrobi, niezależnie
0: myślę,
1: czy powie,
0: że największą rolę zagrały tutaj wpływy finansowe i różnego rodzaju układy. No, bo wielu właścicieli, tak naprawdę to się sprowadzało do wielu właścicieli tych stadionów, którzy stwierdzili, że nie chcą Macklemora w swojej trasie już. Tutaj proszę.
1: Oczywiście, że należy. Rozgłos dla spraw, które próbuje się zamieść pod dywan, nabierają rozgłosu. Chociaż to miecz obusieczny. Patrz, Nicki Minaj.
0: Minaj, przepraszam. Minaj.
1: Minnesota. No, albo M-A-I. I-A. M-A-I-A. Nie wiem, czy głośno to robiły na scenie, ale wspierają Trumpa. Więc wiadomo, jaką linię by obrały podczas tego statementu.
0: No, w sumie nie jestem pewna, czy to się zawsze układa w jedną całość.
1: To jest bardzo długi komentarz, więc możemy go przeczytać później,
0: no ale ogólnie wychodzi na to, że jeżeli chodziłoby o wasze głosy, jeżeli to wy bylibyście na tej widowni, no to czulibyście, że jest to odpowiednie miejsce. I tak i nie, pisze Krzyś. Przede wszystkim niech artyści pamiętają, że nie są ekspertami. Niech publiczność pamięta, że nie są ekspertami i ponownie artyści niech się nie dziwią reakcjami, gdy zabierają głos w niełatwych sprawach. To też jest prawda. I wydaje mi się, że chyba każdy bierze to pod uwagę, że, to, że zabieranie głosu w takich sprawach niesie za sobą swego rodzaju konsekwencje, jak na przykład bycie wyrzuconym z trasy koncertowej. Z drugiej strony nie jesteśmy ekspertami, no ale gdyby przenieść się do czasów, kiedy to Polska była krajem okupowanym, no to na przykład wtedy by znaczyło, że nie byłoby znaku Kozakiewicza.
1: Ale wiesz,
0: i że nikt nie miałby prawa w żaden sposób sprzeciwić się reżimowi, który go uciska.
1: To prawda. No i ogólnie prawo to jest takie prawo głosu. No, gdyby weryfikować, kto jest ekspertem, to na przykład nie mogłobyś podejść do, nie wiem, do głosowania na przykład w wyborach, tak? W Polsce, bo na przykład ktoś ci powie, a nie jesteś ekspertką, więc nie powinna się wypowiadać.
0: No właśnie. Z tego, co mówicie, wynika, że jesteście raczej za tym, żeby artyści zabierali głos w ważnych sprawach, no ale potem mamy Edytę Górniak, która na przykład mówi nam, jak się mamy leczyć. Więc faktycznie
1: trzeba znaleźć
0: środek.
1: Jest granica,
0: Black Techno Guy i Channel Trees w Radio Campus.

0: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brikomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz, ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Godzina 8.30, wiadomości i Basia Jankowska, znana jako Barbs.
3: Akademickie Radio Campus.
5: Lotnictwo wojskowe ruszyło w powietrze. Marszałkowie pojechali na konwent, a żelazna idzie do remontu.
3: Wiadomości.
5: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad Ukrainą rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu otrzymali alert RCB. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Działania mają jedynie charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Ruszył konwent marszałków województw RP w Płocku. Najważniejsze tematy: rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami. Jednym z kluczowych tematów będzie też transport publiczny. Wielu mieszkańców nadal zmaga się z wykluczeniem komunikacyjnym.
6: Mamy nadzieję, że wypracujemy wspólnie z rządem, z Ministerstwem Infrastruktury i z ministrem Bukowcem takie rozwiązania, które poprzez rozporządzenia umożliwią nam taką pewną podmiotowość w zakresie koordynacji i regulacji rynku przewozów autobusowych, busowych.
5: Mówił Olgierd Geblewicz, prezes zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Posiedzenie zakończy się przyjęciem stanowisk, które zostaną przekazane prezydentowi RP i administracji rządowej jako głos wszystkich województw. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli prawie 4 tony nielegalnych wyrobów tytoniowych o wartości prawie miliona złotych. Funkcjonariusze skontrolowali jedną z prywatnych posesji w Szprotawie. Podczas kontroli na gorącym uczynku zatrzymali dwóch mężczyzn. W pomieszczeniach gospodarczych mundurowi znaleźli ponad 3 tony suszu tytoniowego, blisko 800 kg krajanki tytoniowej, dwie maszyny do cięcia suszu oraz noże do maszyn krojących tytoń. Mężczyznom grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do 3 lat. Jutro drogowcy zaczną pracę na Żelaznej przy Grzybowskiej. Kierowcy pojadą połową jezdni w obu kierunkach. Dodatkowo Wronia straci połączenie z Grzybowską, a na Karolkowej ruch będzie drugą stroną jezdni. Na Żelaznej staną znaki zakazu parkowania, także na miejscach postojowych. Kierowcy jadący Żelazną od strony Krochmalnej nadal nie skręcą w lewo w Grzybowską, a od strony Pereca przejadą przez skrzyżowanie z Grzybowską jedynie prosto. Więcej o zmianach przeczytacie na portalu Info Ulice.
4: To była Basia Jankowska i wiadomości, a teraz...
3: Pogoda.
4: 13 stopni jest w tej chwili, odczuwalna 12. Wiatr 13 km na godzinę. Nie wiem, czy kiedykolwiek, kogokolwiek interesuje to, ile kilometrów na godzinę jest wiatru. Jak myślisz, Basia?
7: Raczej nie. Raczej wszystkich obchodzi, czy jest silny.

0: czy słaby.
1: Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, co to znaczy. Czy 13 km na godzinę to szybko, czy wolno?
0: Szczerze, ja też nie wiem.
1: To wolniej niż hulajnoga miejska, bo one jadą do 20 km na godzinę.
0: No to chyba nie jest aż taki zły wiatr.
1: Dzisiaj maksymalnie będzie stopni... Zaraz wam powiem. Maksymalnie będzie 25 stopni z tego, co słyszałam wcześniej od Damiana. I co? No i tyle, jeżeli chodzi o pogodę.
2: Korki.
1: Teraz korki w Warszawie. Jest ze mną... O, przepraszam cię, musisz założyć słuchawki. Jest ze mną Vera Lis i za chwilę zrobimy korki. Jej koncept, który jest na Instagramie. I za chwilę sobie w ogóle o tym porozmawiamy po korkach. Jest taki, że śpiewa utwory, które są po polsku, tylko tłumaczy je na angielski. Więc dzisiaj zrobimy korki po angielsku. Przynajmniej ich fragment. Jesteś gotowa? Super, tylko muszę ci jeszcze włączyć mikrofon. Chyba masz, powiesz coś jeszcze?
3: Halo, halo?
1: Dobra, to jakbyś mogła troszeczkę bliżej do mikrofonu, żeby na pewno było cię słychać. No dobra, to w takim razie... A, jeszcze sobie włączę nasz refren. Okazało się, że w ogóle ten refren, myślałam, że Vera go napisała, bo piszesz wiele utworów sama, co się tłumaczysz. Tak. Ale tutaj akurat ta piosenka ma już swoje tłumaczenie polskie i... Tak jak zresztą w oryginalnych słowach, jest tam trochę nawiązania do drogi. Zresztą sami zobaczycie. Dobra, lecimy.

0: nie warto.
1: Za 16 minut godzina 9, przed chwilą były korki w Warszawie, które zrobiła ze mną Vera Lis i ona właśnie jest tutaj ze mną i za chwilę porozmawiamy, bo wy zadajecie pytanie, niektórzy z was już w wiadomościach, dlaczego te korki po angielsku? No i właśnie jeszcze raz to wytłumaczę, korki po angielsku, ponieważ Vera ma taki koncept na Instagramie, który zobaczyłam i który bardzo mi się podoba, czyli to, że tłumaczy polskie utwory na język angielski, no i wtedy można zobaczyć, jak zupełnie inaczej brzmią. Cześć Vera.
2: Cześć.
1: Po pierwsze cię zapytam może o to, jaki jest twój background, w tym sensie, że to, że w ogóle tłumaczysz utwory na angielski, chyba jest powiązane z twoim, nie wiem, czy pochodzeniem, czy zamieszkaniem. Czy twoje pochodzenie jest mieszane, czy po prostu w którymś momencie zamieszkałaś w Anglii?
2: Znaczy się urodziłam i wychowałam się tak naprawdę w Anglii, ale moi rodzice są z Polski, a pomysł na serię ogólnie był inspirowany serią Adama Kalinowskiego, który robi serię Ale po angielsku, gdzie on robi bardziej rockowe wykonania, a ja robię bardziej balladowe na socjalach.
1: Mhm. I kiedy zaczęłaś to robić?
2: Kilka lat temu już.
1: I od razu to wystrzeliło, czy w jakimś ostatnim czasie zrobiło się bardziej popularne?
2: Tak, powoli, powoli. Ogólnie zaczęłam to z postowaniem na TikToku i ostatnio dopiero zaczęło to iść na Instagramie, tak jakby.
1: Mhm. A teraz mieszkasz w Polsce, czyli czy cała twoja rodzina wróciła do Polski, czy ty po prostu wróciłaś do Polski sama?
2: Ja wróciłam do Polski sama z powodu muzyki i tworzenia muzyki, ale ogólnie tutaj mam większość rodziny i tak.
3: A rozwiń to, co dokładnie był to za powód związany z muzyką?
2: Jest ogólnie, no jest cztery główne takie powody są, dlaczego akurat do Polski wróciłam. Jeden z głównych powodów to jest Zykes Music Camp, na którym byłam w kwietniu, gdzie oni po prostu dali mi wsparcie i tak jakby mnie zachęcili do tego, żeby napisać piosenkę po polsku, gdzie nigdy tego wcześniej nie robiłam. Drugie to jest oczywiście ta polska muzyka po angielsku, bo bardzo się zbliżyłam do tak jakby polskiej muzyki i polskich tekstów, próbując je zrozumieć. Trzecie to jest, że skończyłam szkołę, The Brit School w Anglii i no to jest tak akurat taki perfekcyjny moment, żeby tutaj się przeprowadzić. I czwarte, rodzinę tutaj mam, więc no.
1: A skoro wychowałaś się i urodziłaś w Anglii, no to na pewno w jakiś sposób, pomimo że oboje twoich rodziców jest Polakami, w jakiś sposób pewnie twoja tożsamość też jest brytyjska. Czy nie czujesz się w ten sposób?
2: Czuję się.
1: I teraz jak wróciłaś do Polski i tu mieszkasz, bo też inaczej jest doświadczać Polski na wakacjach albo tak przez tydzień, niż mieszkać tutaj. Jakie są największe różnice między byciem w Anglii, a byciem tutaj, albo co cię najbardziej zaskoczyło?
2: Znaczy, ja przyjeżdżam do Polski co rok praktycznie i tutaj mieszkam od miesiąca gdzieś dopiero, więc nadal się czuję, jakbym była na wakacjach trochę, ale powoli to się przetwarza w coś innego. Oczywiście dla mnie dużą różnicą jest czucie się bezpieczniej. Ogólnie, nawet w muzycznym kontekście albo chodzenia po nocach i tak dalej.
1: Mhm. Twój utwór, który ostatnio często słuchasz, to jest Nicole Kidman i Adela, więc teraz poleci ten utwór, a za chwilę jeszcze wracamy z Verą Lis.

0: Nicole Kidman od Adeli, za 9 minut godzina 9, my dalej jesteśmy z Werą Lis i rozmawiamy o muzyce. Jeszcze raz cześć Wera.
1: Cześć znowu.
2: Cześć Wera.
0: Super, że jesteś z nami. Wera śpiewała dzisiaj z nami korki dla wszystkich, którzy być może włączyli się właśnie teraz. No i jeszcze wracamy na chwilę do tematów muzycznych. Utwór, niedawno wydałaś utwór. To nie jest twój pierwszy utwór, bo widziałam, że wcześniej nagrywałaś właśnie po angielsku.
1: Tak.
2: Ale pierwszy po polsku.
1: Tak, to jest pierwszy po polsku i pierwszy pod tak jakby moim nowym imieniem scenicznym, czyli Werą Lis. I tak jakby rozpoczęcie nowego rozdziału dla mnie.
2: A jak się czułaś w tym polskim? No bo mówiłaś o tym, że na tym kampie pierwszy raz dali ci zadanie takie, wsparli cię, żebyś napisała polską piosenkę. I jaka to jest dla ciebie różnica?
1: Dla mnie no, były trudności. Na początku byłam niepewna, ale atmosfera na zajście to była taka, że po prostu się czułam na to i bardzo jestem szczęśliwa, że w ogóle spróbowałam to zrobić. Miałam oczywiście ogromne wsparcie od Mimi Wydrzyńskiej, która mi pomagała napisać piosenkę.
0: Pozdrawiamy Mimi. Widziałam też, że Marika wspiera twoją twórczość. Czy to jest właśnie owoc tego kampu, czy po prostu gdzieś indziej zobaczyła twoją muzykę?
1: Poznaliśmy się na kampie i ona została tak jakby naszą kampową mamą, więc no od tamtego momentu to bardzo dużo nas wszystkich wspiera.
0: Czy ten utwór, który teraz wydałaś, to jest taki kierunek, w którym chciałabyś muzycznie zmierzać? Czy to jakiś pierwszy eksperyment?
1: Na pewno to jest coś, w czym się najbardziej czuję na chwilę obecną.
0: A w Warszawie mieszkasz w Gdańsku.
2: W Warszawie mieszkam w Gdańsku. Tak,
0: warszawskie
2: jest.
0: Zapalenie o podwózkowych. W Polsce tak. Mieszkasz w Gdańsku.
1: Tak.
0: Od miesiąca, ale masz tam rodzinę. Czyli rozumiem, że jak przyjeżdżałaś wcześniej do Polski, to właśnie głównie do Gdańska?
1: Tak, tak.
0: I jak Gdańsk?
1: Nie wiem, tak jak Gdańsk. Ja jestem przyzwyczajona do Gdańska, ogólnie do Trójmiasta, bo mam w Gdyni rodzinę i w Gdańsku głównie, ale też mam w Lublinie rodzinę, do której też jeżdżę, więc...
0: A czy masz wrażenie, że żeby kontynuować karierę muzyczną albo ją powiększać, będziesz musiała w którymś momencie przenieść się do Warszawy?
1: Tak. Ale niestety, dlatego że jestem młoda i jeszcze nie mam takiego zarobku, żeby się utrzymać w Warszawie, to na chwilę obecną się skupiam na tworzeniu muzyki i robieniu tego, co robię na socjalach i może w jakimś momencie będę mogła sobie pozwolić na takie coś.
2: A jak Trójmiasto działa na twoją artystyczną wrażliwość? No bo mam wrażenie, że różni artyści w różnych miastach czują się lepiej, gorzej i wtedy wenę mają lepszą, gorszą i tak dalej. Jak ty się czujesz w Trójmieście i w Polsce?
1: Znaczy ja się mega komfortowo czuję w Trójmieście, dlatego że to jest miejsce, które znam i nadal się przyzwyczajam do mieszkania tam, ale ogólnie to mam dużo czasu dla siebie i skupiania się na tworzeniu tej muzyki.
0: I chyba taką fajną aurę, no bo to jest super móc się przejść nad morze i tam coś napisać. To cię trochę inspiruje?
1: No, jeszcze tego nie robiłam, ale może po tym wywiadzie zrobię.
2: No Wera, wiesz ty co? No iść na plażę w takim razie.
0: W takim razie, gdybyś mogła nam powiedzieć, jak możemy znaleźć cię w social mediach i wszystko to, co robisz, czyli poza utworami, które tłumaczysz na angielski i które właśnie sprawiają, że stajesz się viralowa, też twojej muzyki.
1: Wszędzie można mnie znaleźć pod imieniem Wera Lis, username veralis_official na wszystkich platformach.
0: W takim razie dziękujemy ci bardzo, że byłaś z nami. Dzięki, że zrobiłaś korki. I wracasz dzisiaj do Gdańska?
1: Nie, jutro.
0: W takim razie mam nadzieję, że nie będziesz stała w korkach w drodze powrotnej. Jeszcze raz dzięki, że byłaś z nami. Sprawdzajcie Werę Lis we wszystkich kanałach. Bye!
1: Bye!

0: Dziewiąta godzina właśnie wybiła. Wy dalej słuchacie Radia Campus 97 i 1 FM. Ewa Ekła.
1: Damian Broszko.
0: Jeden z naszych słuchaczy napisał: pozdrów proszę kolegę Patyka, który uwielbia wasze korki. Pytanie od niego: czy Ewa ma Instagram?
1: Nie ma.
0: Mam. madam.ekwa to mój Instagram.
1: Tak jest, tak jest. Odwiedzajcie ją.
0: I zazdrośnik. Zazdrośnik, no?
1: Nie, no nie przestań. Przestań, dam wam follow po prostu i wiesz. No dobrze, no moi drodzy, dzisiaj jest 16 września, robiliśmy kalendarium i zróbmy też kalendarium kulturowe, takie małe. O jednym wydarzeniu powiemy, ponieważ dzisiaj na wychodzi serial Lalka. Reżyser Paweł Maślon. Paweł Maślona. Reżyser udzielił już paru wywiadów i z tego co wiemy, no to jest taki cytat z wywiadu jednego dla Pawła Maślona. Literatura jest dla nas, a nie my dla niej. Nie jesteśmy po to, żeby próbować rozszyfrować, co autor miał na myśli, a ekranizacja to nie wideo do książki. No i chodzi o to, że on podchodzi dużo bardziej swobodnie do tego, jak zrobić lalkę. Tak, nie.
0: Bo będziemy mieli dwie ekranizacje. Jedna będzie bardziej tradycyjna, jedna będzie filmem, druga jest serialem i jest na Netflixie. Tak. I ta na Netflixie właśnie wychodzi dzisiaj. No i już jest zapowiedziane, że nie będzie wiernym odwzorowaniem książki. I myślę, że to jest okej, chociaż dużo osób może poczuć się zwiedzionych. Ja pamiętam, że kiedyś jako dzieciak liczyłam na to, że filmy będą dosyć wiernymi odzwierciedleniami książek, żebym nie musiała po prostu czytać książek.
1: No ale wtedy filmy miały 15
0: godzin. Ale teraz jest chat GPT, więc no. Jakby...
1: Harry Potter.
0: Wyobraź to sobie, ja już naprawdę brzmię jak jakiś taki antyczny człowiek. Tak. Biorąc pod uwagę, że pisałam ręcznie jakieś wypracowania na kolanie podczas przerwy, albo wszyscy, i nie było żadnego czatu GPT, nie czytając książki, czytając jakieś średnie streszczenie, albo co więcej, po prostu biorąc czyjąś pracę i ją redagując tak, żeby nie wyglądała, albo kilka osób tą samą pracę tak, żeby nie wyglądała jak ta pierwotna praca.
1: A co
0: no naprawdę
1: sądzicie?
0: Musimy być jakimiś wielkimi mózgami wszyscy ci ludzie, tacy antyczni jak ja.
1: To prawda. Ty w ogóle jesteś najlepszym przykładem tego. Ale co wy sądzicie? Czy rzeczywiście takie podejście do interpretacji, ekranizacji jakiejś powieści jest okej, czy nie jest okej? Ja mam teorię, że im dalej w las, tym większa powinna być swoboda rzeczywiście do tego, jak się przekształca to na ekran. Dajmy na to jeszcze taki tytuł Odyseja, który miał swoją premierę w wakacje. No to jest to przecież tak stary... Tak stary epos, że przecież nawet te tłumaczenia, które mamy dzisiaj, już nie są pewnie odzwierciedleniem tego. Naprawdę.
0: Nawet myślę, że pierwotnie Biblia wyglądała dużo
1: inaczej. No, na przykład, nie?
0: Teraz.
1: Więc jakby
0: Więc
1: swoboda.
0: Zmiany
1: są spoko.
0: Ale możecie też powiedzieć, czy bardziej czekacie na film, na serial, albo w ogóle na jakie premiery, jakich seriali, filmów czekacie jeszcze w tym roku.
1: Tak, bo może w ogóle gadamy o czymś, co was nie interesuje.
0: A teraz Skin to Skin, Duvel 19, Keisha w Radio Campus.

0: The Way I Love You, 9.11. My dalej rozmawiamy o filmach.
1: Dalej.
0: W filmach i serialach, o tym, że właśnie dzisiaj będzie miała premierę Lalka, a niedługo prawdopodobnie też będzie miał premierę film, bo mniej więcej w tym samym czasie te produkcje były nagrywane.
1: Tak, około 2 tygodnie, 3 pewnie jeszcze, coś takiego.
0: I jeden film będzie bardziej odzwierciedlał książkę, a serial, tak jak zresztą powiedział reżyser, jest luźnym, bardziej luźnym nawiązaniem i po prostu jakąś własną interpretacją.
1: Zachowuje trzon,
0: czyli będzie Izabela Łęcka na przykład.
1: Tak, i ta historia miłosna dalej też będzie.
0: A wy też
1: zawierała.
0: Nam piszecie o tym, jakie filmy i jakie seriale,
1: ale
0: na jakie czekacie.
1: Gry.
0: I
1: także
0: nawet
1: gry, bo tutaj dostajemy wiadomość, że ja się jaram Wiedźminem 3 remasterem. Jakby wychodził jeszcze raz. No i super.
0: Wiem
1: bardzo dobrze.
0: O jednym, na co już chyba wszyscy powinni przestać czekać, czyli GTA.
1: A z jakiego powodu?
0: No bo oni już co roku od lat obiecują, że ono wyjdzie i jest już kolejny rok, w którym nie wychodzi. Ono
1: nie,
0: chyba...
1: no w listopadzie teraz wyjdzie.
0: Ale tak już mówili kilka razy.
1: Nie, no teraz naprawdę wyjdzie.
0: Ale wtedy też tak mówili.
1: No teraz naprawdę.
0: Więc
1: no,
0: nie wiem, myślę, że powinniście opuścić te marzenia o tym i nadzieje. I po prostu jak będzie, to będzie. Ale ciekawe. Przynajmniej się nie zawiedziecie, jak jednak go nie będzie.
1: No nie, lepiej się nastawiać na to, że czegoś nie będzie, a potem się zaskoczysz, że jest.
0: Dokładnie. No. Z ostatnich filmów, które się pojawiły, to na przykład Obsesja jest dosyć głośnym tytułem. Jest to produkcja, która pojawiła się na Netflixie, czy nie? Czy oddzielnie
1: nie, normalnie w kinach była.
0: Okay.
1: Normalnie w kinach była.
0: Czemu Obsesja? Tak na mnie patrzysz? A, dużo światu.
1: Tak, Obsesja już miała premierę jakiś czas temu, ale ty wczoraj oglądałaś.
0: Wczoraj albo przedwczoraj obejrzałam Obsesję i jest to...
1: Zasłaniałaś oczy?
0: No bałam się trochę, bo ja lubię horrory, ale się ich boję.
1: A sama
0: i chyba
1: oglądałeś?
0: Taki jest sens. Nie, nie oglądałam sama.
1: To było trochę lepiej, nie? Niż...
0: Nie jestem pewna. W każdym razie sam w sobie film, może opowiesz trochę o kulisach.
1: Kulisach? Kulisy są takie, że... YouTuber to nagrał, to jest bardzo ciekawe. W sensie, że YouTuberzy to nie jest też pierwszy YouTuber, który wchodzi w branżę filmową. Bardzo ciekawe jest to, że YouTuberzy zaczynają wchodzić właśnie w tę branżę filmową i robią takie filmy jak Obsesja, bo Obsesja moim zdaniem jest dobrym filmem. A daje chyba temu też przykład to, że zrobiono to za 700 tysięcy dolarów, co wydaje się astronomiczną kwotą dla nas, ale nie dla przemysłu filmowego, tym bardziej w Hollywood, a zarobił ten film pół miliarda.
0: Wiele filmów, które miały być wielkie tytułami. Kończy się tym, że jakby budżety są gigantyczne, ale potem nie zdobywają takich samych osiągnięć.
1: Tak, tak.
0: Te pieniądze się nie zwracają bardzo często przy wielkich produkcjach. Zastanawiam się teraz w sumie w świetle ostatniej dramy, którą ja osobiście uważam, że to ja to tak nazwałam i potem wszyscy zaczęli to zabierać ode mnie, ale może nie mam racji. W każdym razie Tosia Gate. Czyli Nigdy w życiu i Joanna Jabłczyńska, wszystko to, co widzieliście pewnie w mediach, co wam się obiło o uszy, związane z tym, że Joanna Jabłczyńska, która 20 lat temu grała Tosię, jej nie zagra, no i teraz wiele osób zapowiada, że nawet nie pojawi się w kinie. Chociaż nowa ekranizacja ma, nie pamiętam teraz, jak się nazywa aktorka, która wcieli się w rolę Tosi, ale podobno cała akcja bardziej właśnie skupia się na tej Tosi i... co ma odbiegać od tego, co poznaliśmy 20 lat temu. No, myślę, że zobaczymy, czy z korzyścią, czy na minus tej produkcji, no ale już wiele osób zapowiedziało, że ten element nostalgii się nie pojawi i oni też nie pojawią się w kinach. Czyli duże budżety, duże oczekiwania, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy YouTubera, który z kolei jak na film budżet miał niewielki, ale ostatecznie ten film zarobił ile?
1: Pół miliarda. To jest 500
0: tysięcy dolarów.
1: Jeśli się nie mylę, w ogóle oni szukali dystrybutora po różnych tam festiwalach. Wiesz, to były, na pewno stawali na rzęsach, żeby ten film trafił do szerokiej publiczności. Bo to też nie jest takie łatwe, żeby po prostu, to nawet jak zbierzemy kasę na to, żeby nakręcić, zrobić ten film, no to przecież jeszcze trzeba go rozpromować, wydystrybuować.
0: Tak,
1: chyba
0: tak.
1: Dobrze powiedziałem.
0: W końcu jakoś się tam doczołgałeś. No
1: tak, jakoś tak, jak po prostu żołnierz na froncie, gdzieś tam się przyciskałem przez chaszcze.
0: Ale
1: i
0: jeżeli
1: dotarłem.
0: Wy macie jakieś filmy, które teraz zwracają waszą uwagę, seriale, które mają się pojawić, czy nawet gry, to dajcie nam znać. 886-971-971. Radio Campus.

Yo, yo, big bro, check that now, Roachy Unchained. Whoa!

Stays. Yeah, roll deep, best in the game, shut your mouth. Yo.

0: fire.
1: Za 8 minut wiadomości, 9.30 za 8 minut, a tymczasem mam do Was pytanie. Czy jesteście osobami, które raczej się spóźniają, czy raczej są na czas? Jedna z instagramowych influencerek wniosła taką tezę, że ten temat jest zależny od tego, w jakiej kulturze się wychowujemy. Że na przykład często, kiedy chodzi o Włochów, oni nawet nie biorą pod uwagę tego, że ktoś, kto spóźnił się 5 minut, 10 minut na spotkanie, że jest spóźniony. I że w takim jakby trzonie tego, o czym myślimy, to w ogóle bycie na czas nie ma dla nich większego znaczenia. Natomiast dla nas, załóżmy w Polsce, czy w wielu innych krajach europejskich, jest to odbierane często jako brak szacunku. Jak wy macie? Czy wy się spóźniacie? Czy jesteście na czas? Czy czujecie, że ktoś okazuje wam brak szacunku, kiedy się spóźni? Czy być może macie takich znajomych, którym nawet mówicie, że powinni przyjść wcześniej na spotkanie, bo wiecie, że i tak się spóźnią? Ktoś tu napisał, Kamio Kuchni coś o tym wie. Kamio Cucini? Coś o tym wie. Nie wiem, kto to jest, ale widzę, że Jacob się uśmiecha, więc może Jacob wie, kto to jest. Jacob, wiesz, kto to jest? Halo, halo? A, to ten mikrofon, no dawaj.
2: A nie słyszycie w ogóle, wiesz? W słuchawkach. Test. Czekaj.
1: A to dziwne, a teraz mnie słyszysz?
2: A, teraz ci słyszę. No, a jakie było pytanie?
1: Pytanie było takie, czy, bo ty się uśmiechałeś na... A, Kamio Cucini, czyli Kamil Kuć. Że się spóźnia. Rozmawiałam o spóźnieniach i o tym, że jedna z instagramowych influencerek powiedziała o tym, że właściwie spóźnianie się to jest kwestia kulturowa.
2: Cucini to wiesz, to tak jakby zajmował się gotowaniem.
1: No właśnie tak pomyślałam i od razu myślałam, jakiś włoski kucharz, że tu chodzi o Kamila Kucia.
2: Składa, no
1: a on się recepturnieje. Więc wszystko się zgadza faktycznie. Ale jedna z instagramerek powiedziała, że to jest kwestia kulturowa, że na przykład właśnie we Włoszech nikt nie czeka na nikogo tak naprawdę na czas i że bycie na czas jest dla nich właściwie w jakiś sposób ograniczające i że ta kultura skupia się w ogóle wokół czegoś innego niż punktualności i że to nie ma dla nich znaczenia.
2: W Japonii bycie na czas jest traktowane jako tolerowany stan, bo powinno być się wcześniej. Powinno się być wcześniej.
1: I z tego co wiem, wielu krajów azjatyckich w ogóle ma coś takiego, że jeżeli ktoś ma się spóźnić, to dostaje, na przykład metro się spóźnia minutę, to i tak dostaje taki jakiś kwitek, żeby okazać w pracy, że nie spóźnili się z własnej winy, tylko że faktycznie pociąg się spóźnił, a pociągi spóźniają się tak rzadko, że no jakby to by było nie do uwierzenia, gdyby nie dostali tego papierka. I nawet co do tej jednej minuty to jest faktycznie problem. Myślę, że mówię o Chinach, ale może jestem w błędzie.
2: Jak byłem z zespołem Kirschen Baum w Japonii, to była taka historia, że jechaliśmy, wszędzie jeździliśmy w ogóle komunikacją miejską, pociągami, głównie metrem, bo tak się skończyło, że to wszystko nam pasowało. No i generalnie jechaliśmy w jedno miejsce, gdzie byliśmy tak na styk zaplanowani. Znaczy, że będziemy na 17 i za 17 dzwonił do nas promotor, pytając, gdzie jesteśmy, dlaczego nas jeszcze nie ma, nie? Ja sobie przypomniałem, faktycznie powinniśmy tam być za 15, żeby to było w dobrym guście. Oczywiście byliśmy na czas i wszystko się udało w czasie zrobić, ale...
1: Ale też pewnie pracując z zagranicznymi artystami jest jakiś taki wentyl tego, że no...
2: Spodziewał się pewnie, że na przykład jesteśmy spóźnieni pół godziny. To może tak być rzeczywiście, bo faktycznie no, podróżowanie po Tokio było wyzwaniem takim rzeczywiście, trzeba było to mocno planować, ale no, pamiętam, że zdziwiłem się tak trochę, mówię, kurczę, w Warszawie czy w innym mieście w Polsce, byśmy byli 15 po tej 17, to nikt by nawet, wiesz, nie...
1: Ten kwadrans studencki to jest, że kwadrans studencki to jest takie spóźnienie do przyjęcia w naszej kulturze, natomiast bycie na czas to jest bycie na tą godzinę, na którą się umówiło, do 5 minut po, czy tam 10 minut po, myślę. Czy tak mi się wydaje, że tak bym interpretowała to, co się dzieje w Polsce. Jeden z naszych słuchaczy 604 napisał, że spóźnienie się to masakra, brak poszanowania dla czasu innych ludzi. Rocznik 79 zawsze przed czasem, więcej mówić nie trzeba. Pozdro dla Kubanka.
2: W niektórych środowiskach ktoś nazywa natręctwo, żeby być przed. Ale nie, w sensie ja mam na przykład taki, po prostu śmieję się trochę sam z siebie, bo ja wiesz, jak to wygląda w radio od 6 lat, że jestem za wcześnie zawsze, ale tak zupełnie szczerze, to ja bardzo nie lubię być spóźniony, dlatego zazwyczaj jestem za wcześnie i sobie gdzieś tam łażę dookoła budynku na przykład, bo jeszcze nie ma tej osoby.
1: Łażę dookoła budynku, biedny.
2: No bo na przykład, nie wiem, umówiłem się z kimś, że wchodzimy do środka o 17, jestem 16.30 i chodzę dookoła budynku.
1: Czyli też jesteś tą osobą, która przeważnie raczej jest przed czasem.
2: 98 razy na 100 będę za wcześnie, tak.
1: I jak wtedy czujesz się z ludźmi, którzy się spóźniają?
2: Nauczyłem się już to tolerować. W takim sensie, że jeśli to jest niepodszyte jakąś taką wprost lekceważeniem, albo takim czymś, że po prostu czuję, że ktoś po prostu miał to w nosie, że ma być z tobą umówiony na 17 i sobie po prostu przyjechał na 17.20, to cała reszta, zwłaszcza w takich miastach jak Warszawa, to wiesz, spóźnienie się na spotkanie to nie jest takie wcale trudne, no nie? W sensie, że można po prostu przyjechać.
1: To prawda, szczególnie teraz jak są te remonty. No ale są tacy, którzy by wnosili tutaj w tym miejscu, że po prostu trzeba to wziąć pod uwagę,
2: oczywiście.
1: I lepiej być przed czasem niż po czasie.
2: Szanujemy
1: ja jestem
2: to.
1: Jedną z tych osób, która stara się być na czas, wychodzi różnie. Arc the Triumph, Aminę w Radio Campus.

0: oprocentowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
1: 9.30, wiadomości. Basia Jankowska, znana jako Barbs.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Alert RCB odwołany. Michał Woś usłyszał zarzuty. Powiemy też o jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiej agresji.
2: Wiadomości.
3: RCB odwołało ostrzeżenie wydane w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, które otrzymali mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Zakończyło się również operowanie lotnictwa wojskowego. W czasie działań nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prokurator przedstawił posłowi PiS i byłemu wiceszefowi MS Michałowi Wosiowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi m.in. o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej. Zebrane dowody, zdaniem prokuratury, dają dostatecznie uzasadnione podstawy do takiego podejrzenia. Woś nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Izba Reprezentantów odrzuciła wniosek o impeachment Donalda Trumpa w związku z działalnością służby imigracyjnej ICE. Więcej informacji Ala Gocławska.
4: Wniosek zainicjował kongresmen Al Green, który zarzucał prezydentowi USA używanie policji imigracyjnej ICE i Straży Granicznej CBP jako nieodpowiadającej przed nikim paramilitarnej siły policyjnej. Izba zagłosowała za odrzuceniem wniosku o postawienie prezydenta w stan oskarżenia znaczącą przewagą. Nie jest to prawdopodobnie ostatnie głosowanie nad impeachmentem w obecnej sesji Izby. Wcześniej złożony został wniosek wymuszający głosowanie nad postawieniem w stan oskarżenia szefa Pentagonu Pita Hegseta.
3: Głosowanie w tej sprawie przewidziane jest na jutro. Jutro przed pomnikiem poległym i zamordowanym na wschodzie będą uroczystości w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Początek oficjalnych uroczystości o godzinie 17. Ulica Muranowska będzie zamknięta w godzinach 14:22. Kierowcy pojadą ulicami Dawidowskiego, Słomińskiego i Międzyparkową lub Świętojerską i Andersa. Takimi trasami objazdowymi pojadą też autobusy linii 116 i 518. Tego dnia w Warszawie zaplanowano też kilka zgromadzeń publicznych. Szczegóły znajdziecie na portalu InfoUlice. Krakowska Galeria Zdzisława Beksińskiego świętuje dzisiaj dziesięciolecie. Poza stałą wystawą 50 obrazów, program obchodów rocznicy obejmuje oprowadzanie kuratorskie, ekspozycję wczesnych fotografii artysty oraz debatę z udziałem znawców sztuki. Z okazji jubileuszu otworzą się również dwie nowe wystawy. Pierwsza z nich będzie otwarta do wtorku, a druga pozostanie otwarta do końca września.
1: To były wiadomości i Basia Barbs Jankowska. Barbs! A teraz?
2: Pogoda.
1: W tej chwili jest już 16 stopni, dzisiaj ma być 25. Kiedy powiedziałam, że nikogo nie interesuje to, jak szybki jest wiatr, to zostało to sprostowane w komentarzach przez naszych słuchaczy. Powiedzieli ci, którzy jeżdżą na rowerach, że to jest informacja, która bardzo ich interesuje. Ci, którzy pływają statkami, też ich bardzo to interesuje. No i domyślam się, że wszyscy włączają Radio Campus po to, żeby właśnie usłyszeć, jaka jest prędkość wiatru. Więc
3: szczególnie ci, co pływają statkami w Warszawie.
1: Tak myślę. Więc 15 km na godzinę. To jest wiatr dla właśnie wszystkich tych osób. Taka jest jego prędkość. 1015 heteropaskali. Odczuwalna temperatura w tej chwili 16, a potem będzie to 25 stopni.
2: Korki.
1: Słuchajcie, korki. Dziewczyny. Więc jest taka sytuacja. Dzisiaj śpiewałam wcześniej korki z Werą Lis, która, zresztą Basia tu była, ciebie jeszcze nie było, która tłumaczy utwory polskie na język angielski i śpiewa je w internecie, więc oddając takie, puszczając oko tej serii, zrobiłyśmy korki po angielsku, ale teraz sobie myślę, że moglibyśmy zrobić korki po polsku. Te same. Tylko właśnie z polskim tekstem. No i postanowiłam, że może, właśnie w tej chwili to postanowiłam, w tej sekundzie, że może zaśpiewacie razem ze mną.
3: Co bardzo chętnie. Tak.
1: To wyślę wam tekst w tej chwili. Basia. Czy ja mam twój numer? To może ciebie...
3: Powinnaś mieć.
1: No właśnie wiem, bo piszemy ze sobą czasami, ale zaraz zobaczę. Basia. Jak się nazywasz na Instagramie?

0: Gramy.
1: Niekreatywna nazwa. Ale tam też do mnie pisałaś, więc...
0: No właśnie, tak, już cię mam i to jest tekst. Właśnie go napisałam w tej chwili. I zaczynamy od razu od refrenu, dziewczyny.
1: Dobrze.
0: Jesteście gotowe?
1: Jak najbardziej.
0: Let's go. Uwaga, wchodzimy.

0: Warszawie. Basia Barcjankowska, przepraszam cię, przedstawisz się?
1: Ala Gocławska.
0: Ala Gocławska, Ewa Ekła, madam.ekwa na Instagramie. A teraz Machine Gun Kelly, Fred Durst i Fix Your Face w Radio Campus.

0: Za 16 minut godzina 10, a ja jestem znowu z wami i nie jestem sama. Jestem z L. Jacobem. Witaj, L. Jacobie. A, to nie ten mikrofon.
1: Nie, ten mikrofon. Dzień dobry.
0: Bo wy zawsze stajecie przy innych mikrofonach i już nie wiadomo, co tu klikać.
1: Testujemy twoją czujność. No właśnie, jestem tu sam, ale...
0: najwyraźniej ona jest najlepsza. W każdym razie Jacob będzie po 10 prowadził sporty, program sportowy, nie wiadomości sportowe, żeby było jasne. I ja już jak zwykle mam tutaj do ciebie pytanie, takie o tenis. Wiem, że dużo rozmawiasz o tenisie z Szymonem Stępniem i w ogóle, że tenis ostatnio pojawiał się dosyć często w twoim programie.
1: Nie zgadniesz, co się dzisiaj wydarzy.
0: Będzie Szymon Stępień.
1: Będzie Szymon Stępień. Będziemy do niego dzwonili na Sycylii, bo jest na Sycylii na krótkich wakacjach, z tego co zrozumiałem, i będziemy się łączyli z nim tam.
0: To możecie przy okazji go zapytać o to, bo mam taką zagwozdkę. Ostatnio, wiesz, że ja ze sportem, no tak różnie to bywa, raczej interesuję się sportem najbardziej wtedy, kiedy on łączy się z jakimś światem popkultury. Naomi Osaka. Ona ostatnio pojawia się na swoich meczach w różnego rodzaju strojach, a to wywołuje bardzo dużo kontrowersji. No i zastanawiałam się nad tym. Bokserzy na ring wchodzą do muzyki, ubrani w różne tam stroje, nawet te nakładki na zęby często mają jakieś tam swoje czy emblematy. No a tutaj

0: sumie Serena Williams czy Venus Williams dużo bardziej surowo są oceniane niektóre z ich zachowań?
1: Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to była kwestia pochodzenia koloru skóry, czy wiesz, czy religii, bo na przykład taki bardzo mocny hejt się, na przykład hejt albo krytyka, to zależy jak się do tego podejdzie, skupił się na przykład na tym turnieju, na kimś innym, na wielkiej zawodniczce w osobie Aryny Sabalenki, która była krytykowana za bardzo różne rzeczy, zresztą postaram się, żeby Szymon o tym trochę opowiedział, bo to jest bardzo ciekawa taka zakulisowa rzecz.
0: Chyba nie wiem, czy nie znał mnie Osaką albo z kimś innym nazwała tą osobę małpą albo dzikusem, coś takiego było, prawda?
1: Wiesz co, nie pamiętam, czy to było tak, natomiast ona jest krytykowana za, wiesz, za to, że jest nerwowa, za to, że jest taka elektryczna, ktoś tam jej zarzucił, że no jest tutaj teraz w Stanach, ale czy twoja tam średniejsza forma, nazwijmy to, bo nie średnia, tylko średniejsza, to jest to słowo, które nie istnieje, a którego właśnie użyłem, jest spowodowana jakimś twoim tam, powiedzmy, nie do końca sportowym zachowaniem poza kortem.
0: Wiesz, bo to też nie jest jakby mój statement, to nie jest moje oświadczenie, że ja wiem, że tak jest, ale chciałam o to zapytać, bo widziałam, że też takie głosy się pojawiają, no że po prostu często te zawodniczki są traktowane w bardziej surowy sposób, a ich, na przykład była taka sytuacja z Sereną Williams chyba, albo z Venus Williams, że one zatańczyły po jakimś tam zdobyciu punktu czy coś, to też wywołało duże kontrowersje. Więc dlatego, że widziałam też taki temat w internecie, to podejmuję go z tobą, no bo lepiej się na tym znasz i będziesz w stanie się do tego odnieść.
1: To znaczy, ja naprawdę bym nie przeprowadzał tutaj tej linii po, wiesz, etniczności, bo serio, wydaje mi się, że te rzeczy, które się wydarzyły w ostatnim czasie, ostatnich latach nawet, związane z jakimiś kontrowersjami czy zachowaniem, to po prostu właśnie wynika z tego bardzo takiego sztywnego kodeksu zachowania, pisanego i niepisanego, pisanego nawet w taki sposób, o czym zresztą będziemy dzisiaj gadali, że na przykład jest bardzo konkretna jakby lista kar za zachowania na korcie i obok kortu.
0: Oczywiście. I teraz chyba te światy się ze sobą spotykają, bo z drugiej strony tenis, wydaje mi się, też chce wejść w ten świat trochę rozrywki, zapraszając na przykład influencerów, tak, którzy w trakcie gry nagrywają jakieś TikToki i robią hałas, a to jest zupełnie niestosowne, no właśnie, dla tego miejsca.
1: To jest właśnie tak chyba, że świat tenisa po prostu z jednej strony chciałbym zjeść ciastko, jednocześnie nie tknąć tego ciastka, bo pozostać takim właśnie eleganckim, wiecie, wykrochmalonym światem, a z drugiej strony, żeby tutaj popkultura zaglądała, żeby tam, nie wiem, żeby tam Brad Pitt gdzieś się pojawił z tyłu, żeby faktycznie influencerzy, o których mówi, żeby się pojawiali, ale na przykład, wiecie, hałasowanie na korcie jest absolutnie niedopuszczalne, nie? Jest to stępione przez sędziego. Sędzia po prostu może na przykład prosić publiczność o to, żeby nie hałasowała, no, a z drugiej strony chcieliby pewnie, żeby, wiadomo, w jakim celu? Celu pomnażania zysków z reklam, oglądalności i tak dalej, i prestiżu podnoszenia. A z drugiej strony, wiesz, że na przykład, nie wiem, nie można się wkurzyć na meczu, podnieść głos, co jest naturalnym jakby, naturalnym odruchem, i ludzie na przykład dostają kary finansowe za to, nie? Ja teraz się przygotowując do tej rozmowy z Szymonem sprawdziłem, że na przykład na tym turnieju US Open, bo o nim będziemy rozmawiali, 19 zawodników i zawodniczek otrzymało kary finansowe.
0: Wow, a co w takim razie, bo jeszcze będziesz rozwijał ten temat w swoim programie, co jeszcze w sportach dzisiaj?
1: Będę mówił oczywiście o sprawach bieżących, powiem o kilku rzeczach, które się działy albo dziać się będą w najbliższym czasie w Warszawie i okolicach, no i w Polsce również, bo dzieje się trochę rzeczy, ale też będziemy rozmawiali dzisiaj z Bartkiem Skubiszem, a.k.a. SKUBI, który opowie wam, drodzy radiosłuchacze, na czym polega całe zamieszanie z Igorem Miliciczem juniorem, ponieważ parę dni temu gruchnęła w mediach sportowych, nie tylko sportowych, informacja, że Igor Miliciç junior podpisał kontrakt z New York Knicks, co oczywiście jako jedno zdanie brzmi jak bomba w ogóle sportowo-popkulturowa nawet, no bo mamy drugiego zawodnika w NBA, co nie do końca jest prawdą, bo chodzi po prostu o to, że on oczywiście formalnie się w jakiś tam sposób związał z drużyną Knicks, ale polega to na tym, że on ma szansę na to, żeby w NBA zaistnieć, a co się musi stać, żeby zaistnieć, to Bartek opowie. Ja mu się postaram pomóc, bo też oczywiście mam w tym temacie wiedzę. I oprócz tego zagramy jego jeden z nowych numerów, bardzo fajny, rapowy kawałek.
0: A jaki Bartek?
1: SKUBI, Skubisz.
0: Powiedziałeś to już?
1: Powiedziałem to, tak.
0: Dobra, widzisz. nie stykają się te zwoje, ale już przynajmniej nazywam twojej audycji wiadomościami sportowymi.
1: No ja ostatnio, no tak.
0: W takim razie to wszystko już za 8 minut u Jacoba. Dzięki,
1: zapraszam,
0: że wpadłeś.

0: Demotion od Drake'a, tym kończymy audycję. Ja nazywam się Ewa Ekła, słyszymy się już za tydzień. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że podrzucaliście zakorkowane ulice i że właściwie byliście takim dodatkowym prowadzącym całą audycję. Za kilka minut program sportowy Jacoba, a ja tymczasem żegnam się z wami. Miejcie wspaniały dzień. Bye!
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Reklama.
5: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
6: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Dzień dobry Państwu, Jakub Sadowski, LJKP audycja Sporty, Radio Campus.fm 97.1 FM, Tucen The Mitals, w utworze Louis, historia z Tucem Hibbertem, wokalistą tej formacji jest taka, że kiedyś narzekał na to, że ponieważ zdarzyła mu się niestety odsiadka kryminalna w latach 60., to przegapił w ogóle cały Rocksteady. Wykonywał muzykę ska, potem kiedy Rocksteady wbijało się na listy przebojów, on siedział w przysłowiowym pierdlu, a potem wyszedł po to, żeby robić takie rzeczy, jak przyjście przed chwilą. Ale to całkiem na marginesie, bo audycja sportowa właśnie zaczyna się. Jest z nami Szymon Stępień z Break the Ace. Cześć!
1: Cześć, witam was serdecznie.
0: Cieszę się, że znalazłeś chwilę, wiem, że jesteś teraz w podróży, ale fajnie, że możemy pogadać sobie, podsumować zakończone przed tych paroma chwilami US Open i zacznę od rzeczy, która chyba najgłośniej wybrzmiała w ramach tego turnieju i po tym turnieju, czyli detronizacja królowej. Czy mógłbyś powiedzieć o tym, co wydarzyło się w finale US Open i jaki to ma wpływ na ranking WTA?
1: Mhm. A czy to już, jeśli chodzi o zmianę w rankingu, no bo tak jak już tu mówisz, co powiedziałeś, to nową liderką rankingu WTA została Jelena Rybakina. Jelena Rybakina tak naprawdę już tą liderką stała się wcześniej, więc już grając w tym finale wiedzieliśmy, że Aryna Sabalenka zostanie zdetronizowana, już nie będzie tą liderką rankingu. No i tak, więc tutaj jeśli chodzi o sam finał, no to wiadomo, wygrany tutaj przez Kazaczkę w trzech setach. Myślę, że bardzo pewny występ w wykonaniu Jeleny Rybakiny. Tam widać było po prostu w tym meczu, że Aryna Sabalenka bardzo chciała, ale tam było tyle nerwów, tam było tyle emocji, co zresztą widzieliśmy, jeżeli oglądaliście ten mecz, no to tam było sporo nerwów w grze Sabalenki. No, czego dowodem choćby były kary, ostrzeżenia, kary, które potem zapłaciła Białorusinka. No i tak, więc tutaj mamy zmianę na pozycji liderki, ma nową mistrzynię US Open, została Rybakina. Tutaj Sabalenka no, nie dostanie po raz trzeci tą mistrzynią tego turnieju, choć bardzo by chciała. No i kończy w ogóle ten rok wielkoszlemowy, no bez żadnego tytułu, więc jakiś mały smutek jest zadra tutaj, jeśli chodzi o Arynę Sabalenkę. No a dwa zwycięstwa z kolei ma Jelena Rybakina, więc ona tutaj i Australian Open, i teraz US Open, także dwa te tytuły na jej koncie w tym roku.
0: Powiedziałeś o tych nerwach, powiedziałeś o karach i ja przygotowując się do audycji znalazłem taką wypowiedź no wielkiej postaci oczywiście światowego sportu i światowego tenisa Andy'ego Roddicka, który powiedział coś takiego, że kurczę, właściwie to no oczywiście jest to powiedzmy może nie eleganckie w takim znaczeniu, że te emocje okazywane poprzez na przykład nie wiem, niszczenie rakiety czy coś takiego nie przystoją być może sportowcowi na takim poziomie, ale z drugiej strony, jeśli nie jest to wymierzone w rywala, to znaczy nie jest to obraza rywala, nie wiem, jakieś obelgi, czy nie wiem, czy nie podanie ręki, czy coś w tym stylu, to tak naprawdę ta kara jest absolutnie niewspółmierna do przewiny i chciałem poznać twoje zdanie. Czy twoim zdaniem tenis powinien trzymać się takiej reguły, że wszelkie takie wykroczenia poza ten savoir vivre to są kary, czy uważasz, że to jest... Czy to jest zasłużone, czy nie wiem, czy po prostu powinniśmy już w tym momencie, kiedy to jest popkulturowa tak naprawdę zabawa, było nie było, czy powinniśmy już jakby sobie z tym dać spokój?
1: Znaczy no zabawa zabawą, wiadomo, no, to jest sport, tu są emocje, my chłoniemy grę, my się tutaj pasjonujemy tą grą, no, natomiast no sportowiec jest pewnego rodzaju no tutaj przykładem, też trzeba pamiętać, że ten sport, znaczy okej, okay, no miliony ludzi na świecie go uprawia, no ale też masz tenisista taki dorosły, to jest przykład dla młodszego tenisista, trzeba pamiętać, więc no tenis też w pewien sposób powinien uczyć, więc no tego typu zachowania, czyli właśnie walanie rakietą, czy nie wiem, takie właśnie wrzaski na korcie, czy no wiadomo, ten kodeks, że tak powiem, wykroczeń takich kortowych jest dosyć szeroki. Natomiast no, tenisiści moim zdaniem po prostu powinni być takim przykładem dla tych młodszych, żeby to właśnie no, oni wychowywali te młodsze pokolenia, żeby to nie było tak, że skoro ja się teraz wydzieram, to dziecko też ma prawo. No nie do końca, no, to jest też taka jakaś forma edukacji, No a ta kara, myślę, no okej, może są czasem za niskie, może powinny być czasem wyższe. Trochę mnie mi oceniać, nie wiem, nie umiem tego jakoś, że tak powiem, wyliczyć.
0: Rozumiem.
1: Bo załóżmy, że mamy, nie wiem, rakietę tenisową, tak? Rakieta tenisowa, załóżmy, kosztuje w przeliczeniu, teraz tak powiem, oszacuję, no 1500 zł, taka dobra rakieta. No to Arena Sabalenka nie ma, chyba tam wyliczono, że nie wiem, 7,5 tysiąca, tak, dolarów, nie, jeżeli tam sprawdzałeś, to ja teraz nie pamiętam.
0: Tak, to było tak, tego typu kara.
1: No to myślę, że z uwagi na to, że to jest po prostu duży turniej, no i zawodniczka tego kalibru, że tak powiem, że to jest teraz wiceliderka rankingu, no to gdzieś ta kara powinna może taka być i to jest taka też przestroga, że następnym razem może lepiej nie walić. Wiadomo, no, że pewnie się gdzieś to może powtórzyć, no ale no cóż, no to jest jakby nie powstrzymasz zawodnika. No, to jest, że tak powiem, czasem odruchowe emocje i rakieta idzie i pęka. O.
0: I to teraz chciałem cię zapytać taką rzecz, bo oczywiście gospodarzem turnieju były Stany Zjednoczone, wielki szlem US Open i chciałem cię zapytać, czy zgodzisz się z takim stwierdzeniem, że to był wielki turniej dla amerykańskiego tenisa, bo tak jak spojrzymy w półfinałowe obsady, to tak naprawdę mieliśmy, o ile dobrze widzę, aż pięcioro zawodników pochodzenia lub też no, narodowości amerykańskiej. Duży turniej chyba dla Stanów.
1: Zdecydowanie myślę, że tak. Ja się tutaj zgodzę, że Amerykanie mogą się cieszyć z tego turnieju, z występu swoich tenisistów. Tenisistów, tutaj mówisz pięciu. Tam mieliśmy Pegulę, Goff w półfinałach u panów to był Tiafoe, miałeś Sheltona, no Shelton zagrał w finale. I teraz mi jeszcze jedno nazwisko umknęło, ale to, no dobrze, no ale generalnie tak, no tych zawodników się trochę tam nazbierało. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio tak Amerykanie szaleli. Wiadomo, tam pewnie gdzieś może jeszcze liczyli, że może Taylor Fritz coś tam bardziej zwojuje w tym turnieju, natomiast tak się nie stało. On dosyć wcześnie odpadł w tym turnieju. Ale ogólnie Francis Tiafoe, myślę, że jak najbardziej tutaj piękny występ, że tak się w ogóle mówi, ja to też często powtarzam w rozmowach w swoim podcaście, jak rozmawiam z kolegą Jarkiem, że US Open to jest generalnie turniej na przykład dla Sheltona i Tiafoe, że oni po prostu lubią grać u siebie, że oni jak mają ten taki pik formy w sezonie, to on akurat to wszystko się dzieje właśnie na US Open albo właśnie gdzieś w tych turniejach satelickich, jak to tutaj mówię. Czyli właśnie jak mieliśmy Cincinnati czy nie wiem, Toronto, że oni się po prostu wtedy dobrze odnajdują i ta forma rzeczywiście jest ta najwyższa. No i tak, no, znaczy wiadomo, żaden Amerykanin nie wygrał, ale Shelton tym dojściem do finału pokazał, że jest stać go na wiele i to myślę, że to nie będzie jego ostatni taki... Takie zagranie, że myślę, że on też z wiary w to podkreślił, że jego stać na wiele i on się jeszcze w tym finale pojawi nie jeden raz i jeszcze pewnie wygra. Jest młody zresztą, 24 lata.
0: Powiedziałeś, że Arena Sabalenka kończy ten wielkoszlemowy sezon bez zwycięstwa i przy okazji chciałem cię zapytać, żeby poprosić o to, żebyś powiedział radiosłuchaczom kampusa, co się dzieje w życiu i karierze takiego zawodnika, takiej zawodniczki z totalnego topu, po tym jak te wszystkie cztery turnieje Wielkiego Szlema przelecą w dobrej lub gorszej formie, czyli ze zwycięstwami, bądź też z jakimś no, słabszym wynikiem. To jak wygląda reszta tego sezonu? Zostało jeszcze 3 miesiące do końca roku 26. Czy są jakieś takie jeszcze turnieje, które budzą naprawdę duże emocje, albo też możemy spodziewać się, że zbiorą naprawdę topową obsadę?
1: Znaczy tak, no to, tak jak tutaj już rozmawiałem, no skończył się ten wielkoszlemowy, to szaleństwo wielkoszlemowe, US Open było ostatnie. No teraz to już jest takie trochę dogrywanie sezonu, mianowicie no teraz będziemy przenosić się powoli do Azji, tak zwany Asian Swing. Tam będą turnieje teraz choćby w Seulu, w Ningbo, w Chinach, Pekin będzie, tam też będą turnieje rangi 1000. Więc tam pani się teraz przeniosą, no a takim creme de la creme tak naprawdę dla tego świata tenisa pań, no to WTA Finals. Czyli ten najważniejszy turniej, który gromadzi najlepsze tenisistki z całego sezonu. Wiadomo, Iga Świątek, o której też często rozmawiamy, ona jeszcze tego miejsca nie ma w tej ósemce. Jeszcze nie jest pewne, czy w ogóle się tam zakwalifikuje, no bo walka trwa, że tak powiem, o punkty do samego końca, ale no, gdzieś tam przewidywania są takie, że może tak się stać, że Iga się tam nie pojawi. Ale to się jeszcze zobaczy, no Iga jeszcze jest, że tak powiem, w grze, no tutaj wiemy, że choćby w Seulu się nie pojawi, ona tam rok temu wygrywała, więc w tym turnieju nie zagra i nie będzie broniła punktów. No i cóż, tak naprawdę chyba z takich większych turniejów, no to już nic większego nie będzie, WTA Final skończy i trzeba tu postawić kropkę.
0: A ty prywatnie na jaki turniej najbardziej czekasz jeszcze w tym roku?
1: Prywatnie? Znaczy ja to akurat bardziej u pań to myślę, że bardziej na to WTA Finals, bo to jest, mówię, no taka ścisła czołówka, te najlepsze panie z całego sezonu. No u panów tam też będą turnieje, mnie też ciekawi choćby jak Hubert Hurkacz się będzie prezentował, bo mam tutaj turnieje. No też te jazdy, no ten Szanghaj na przykład, bardzo lubię ten turniej w Szanghaju. No ale też jestem fanem choćby turnieju tutaj w Wiedniu, czy też w Bazylei, to są turnieje rangi ATP 500. Bardzo ciekawe, gra na hali, też topowi zawodnicy i myślę, że tutaj też takie turnieje, na które lubię zwrócić uwagę.
0: Ja myślę, że my jeszcze na pewno w tym roku będziemy wracali do tenisa i na pewno przypomnimy o których turniejach, o których powiedział właśnie przed chwileczką Szymon. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Szymon Stępień z Break the Ace był moim rozmówcą. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.

Tak jest, o tenisie z Szymonem Stępniem i o sprawach, trochę o kołokortowie też pogadaliśmy. Cieszę się bardzo, że mogłem porozmawiać z nim na ten temat. Z rzeczy aktualnych, Polacy na Mistrzostwach Europy w siatkówce radzą sobie wyśmienicie. Idealnie można by powiedzieć i nawet należy powiedzieć, dlatego że są po 4 spotkaniach z kompletem zwycięstw, z kompletem wygranych setów. Odwrotnie, z kompletem zwycięstw, z zerowym bilansem straconych setów, bo wiadomo, żeby wszystkie mecze wygrać, trzeba wszystkie sety wygrać. To jest truizm, ale zostałem samodzielnie zagoniony w taką właśnie pułapkę. Także 12-0 w setach, 4-0 w meczach bezpośrednich z rywalami, wśród których takie drużyny jak Ukraina, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna. Ostatni mecz grupowy Polacy zagrają już dzisiaj o godzinie 18:00 i ostatnim rywalem będą Bułgarzy. Natomiast ten mecz nie będzie miał już wpływu na to, jakie miejsce zajmą Polacy w tymże w tej fazie kwalifikacyjnej, w tej fazie grupowej, bo po prostu zbyt dobrze szło im do tej pory, więc mecz z Bułgarią oczywiście bardzo istotny, ale jeśli chodzi o pozycję w tabeli, to nic już a nic nie zmieni. My za chwileczkę przejdziemy do tematu koszykarskiego, bo jak pewnie wiecie, drodzy radiosłuchacze, jakiś czas temu, 2-3 dni temu, pojawiła się informacja, że oto nasz reprezentant Igor Miličić Junior, który od dłuższego czasu starał się o angaż w NBA, otrzymał coś na kształt szansy na to, żeby w tym NBA się pojawić. Nie jest to jeszcze bezpośredni kontrakt, ale jest to stosunkowo szeroko otwarta furtka do tego, żeby znaleźć się w najlepszej lidze świata w koszykówce. I o tym za parę chwil pogadamy z Bartkiem SKUBI z Kubiszem.

0: co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Reklama.
4: Godzina 10.30, Basia Jankowska.
5: Akademicki Radio Campus.
4: Europa z nowymi planami na klimat i bezpieczeństwo, L'Oreal z zarzutami o greenwashing, a w Warszawie rusza tematyczny tydzień mobilności.
5: Wiadomości.
4: Ursula von der Leyen zapowiedziała, że w październiku Komisja Europejska przedstawi plan na rzecz odporności na zmiany klimatu. Zajmie się też ubezpieczeniami. Więcej informacji, Ala Gocławska.
6: Przewodnicząca Komisji Europejskiej.

0: Europejska przedstawi ramy działań na rzecz odporności na zmiany klimatu.
1: Von der Leyen ogłosiła również utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa na podstawie artykułu 4 traktatu NATO, dzięki której kraje Unii Europejskiej będą szybciej koordynować odpowiedzi wobec zagrożeń. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował komunikację L'Oréal Polska dotyczącą właściwości środowiskowych kosmetyków Garnier i postawił spółce zarzut naruszania zbiorowych interesów konsumentów.
2: Spółka stosowała system ocen od A do E, zielone grafiki i ekologiczne hasła, co miało odzwierciedlać wpływ danego produktu na środowisko. Sposób prezentacji mógł sprawiać wrażenie, że im wyższa litera w alfabecie, tym produkt jest lepszy dla środowiska. Tymczasem ocenom nie były przyporządkowane konkretne obiektywne kryteria środowiskowe, a konsumenci nie wiedzieli, że kosmetyki porównywane są wyłącznie z innymi produktami grupy L'Oréal, a nie z szerszą ofertą rynkową.
1: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Za te działania spółce grozi kara do 10% obrotu. To kolejne działania prezesa UOKiK-u dotyczące greenwashingu. Wcześniej zarzuty usłyszały Allegro, DHL, DPD, InPost oraz Bolt, Chibo i Zara. Skrzyżowanie przewodowe z mozaikową nie będzie rondem, a mozaikową będzie można pojechać tylko w stronę obwodnicy. Jutro ruszy budowa wodociągu na ulicy Ciekawej. Teraz robotnicy muszą zrobić wykop przy przewodowej. Pas w stronę wału Miedzeszyńskiego przed rondem będzie zwężony. Zamknięty będzie chodnik i przejścia dla pieszych przez przewodową od strony Radoszyckiej. Prace potrwają do poniedziałku. Wystartował Europejski Tydzień Mobilności, czyli coroczne wydarzenie promujące transport publiczny. W ciągu najbliższego tygodnia stołeczne spółki przewozowe przygotowały wiele bezpłatnych atrakcji, w tym m.in. punkt kulminacyjny, który przypada 22 września i jest nim Dzień Bez Samochodu. Wówczas komunikacja w stolicy będzie bezpłatna. Tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności w Warszawie będzie pod hasłem Mobilność dla każdego. Chodzi o transport publiczny, ruch rowerowy i pieszy.
3: Akademickie Radio Campus.
4: I beg we sort the scene out. Find a man who put the leaks out. Take it back and push the neeks out. Rappers don't be what they speak.

0: Drugim moim dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Skubisz, którego znacie również jako SKUBI. Raper, dziennikarz muzyczny i, co najważniejsze być może w kontekście naszej rozmowy, miłośnik koszykówki, między innymi w wydaniu NBA. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Powiedzieć, że temat, o którym będziemy rozmawiać, jest dynamiczny, to byłoby naprawdę niewiele, bo chciałem porozmawiać z tobą dzisiaj o temacie Igora Mirčića juniora, który parę dni temu został ogłoszony jako człowiek, który podpisał kontrakt, taki bardzo wstępny, bardzo, bardzo wstępny kontrakt z New York Knicks, który miał dać mu szansę pojawić się na obozie przygotowawczym mistrzów NBA, powalczyć o miejsce w rosterze, albo chociaż o ten two-way contract. I jakbyś mógł drogim naszym radiosłuchaczom powiedzieć, co się dzisiaj wydarzyło, bo wydarzyło się naprawdę śmiesznie.
1: To prawda, to znaczy jeszcze jak wczoraj umawialiśmy się na tę rozmowę, to mieliśmy te informacje na temat tego, że Igor Mirčić w zasadzie podpisał kontrakt typu Exhibit 10. To taki kontrakt, który pozwalałby mu się przygotowywać na obozie przygotowawczym New York Knicks. I być może dawał mu szansę na znalezienie się w rosterze na sezon zasadniczy, a jeżeli nie, to przynajmniej na podpisanie kontraktu two-way, czyli możliwość rozgrywania meczy zarówno w NBA do 50 meczy w sezonie bez playoffów oraz gry w G League, czyli w tej siostrzanej niższej lidze, gdzie odpowiednik Knicksów to jest Westchester Knicks. No i też jakąś tam premię finansową w związku z tym. I tak naprawdę dopiero wczoraj wieczorem ukazała się informacja, że Igor Mirčić Junior podpisał tę umowę, o której mówimy. To było o 19.48, natomiast o godzinie 20 pojawił się tweet, że Knicksi zwolnili Igora Mirčića.
0: Całe 12
1: juniora,
0: minut.
1: Także całe 12 minut, ale te 12 minut to podpisanie i zwolnienie pozwoliło na tam gwarantowaną premię dodatkową pieniężną za grę w Westchester Knicks, czyli w tej siostrzanej drużynie w niższej lidze G League. I myślę, że to był też taki, no być może to jest taka praktyka, bo to nie tylko Igor Mirčić został podpisany i za chwilę zwolniony, tylko iluś tych zawodników, także myślę, że jest to jakaś też praktyka, która pozwala na, no nie wiem, po to, żeby dać być może znać danemu zawodnikowi, że jednak zależy w jakimś stopniu klubowi na nim, no bo wcale nie jest powiedziane, że Igor Mirčić Junior rozgrywający najbliższy sezon właśnie w G League nie dostanie jakiejś szansy w trakcie sezonu i to niekoniecznie nawet z samego Nowego Jorku, bo teoretycznie grając tylko dla G League jest teoretycznie wolnym agentem, może zostać tak naprawdę zakontraktowany przez dowolny zespół NBA. No i to zaplecze ligi trochę do tego służy. Oczywiście są ludzie, którzy grają tam po prostu, bo zawodnicy, którzy nie chcą opuszczać Stanów Zjednoczonych, grają tam, ale już bez większych szans na kontrakt. Ale akurat w przypadku Igora Mirčića juniora, który jest młodym, perspektywicznym i świetnie rozwijającym się zawodnikiem, no to być może to stwarza jakieś szanse. On miał jasno sprecyzowany cel. Po tym okienku kadry ostatnim, po dwóch meczach z Izraelem i z Niemcami, gdzie Igor Mirčić był w zasadzie obok Mateusza Ponitki najlepszym zawodnikiem naszej kadry i bardzo wszechstronnym, to trzeba dodać. W porównaniu do tego, co widzieliśmy tam powiedzmy rok czy dwa lata temu, to naprawdę była spora różnica. Poza jakąś tam masą mięśniową, kwestia decyzyjności, kwestia takiej odwagi na boisku w podejmowaniu decyzji, wszechstronności, bo i podania, i bloki, i zbiórki, i walka pod koszem, i rzuty za trzy. To wszystko Igor Mirčić, mam wrażenie, poprawił. I on miał jasny cel. On mówił, że nie ma alternatywy, że sobie nie stawia żadnej alternatywy. Chce grać w NBA i tak naprawdę być może gdyby na sezon przyjechał do Europy, do jakiegoś silniejszego klubu, być może w jakiś sposób bardziej mógłby się rozwinąć. Przecież ligi w Europie i kluby w Europie są przecież bardzo mocne, ale jednak Igor Mirčić celuje w Amerykę. Już zeszły sezon spędził też na zapleczu Philadelphia 76ers. Myślę, że no jest obserwowany przez skautów i był obserwowany na tym okienku. I chociażby to, że Knicksi go podpisali jednak, no to jest jakieś w jakiejś orbicie ich zainteresowań. No wybrali akurat teraz Johna Conchara i Drew Eubanksa na takie kontrakty, też jeszcze niepewne do sezonu przygotowawczego, bo szukają zawodników doświadczonych, szukają zawodników podkoszowych, więc tutaj celując w obronę tytułu, a nie będąc drużyną, która się dopiero rozwija czy buduje, no naturalny jest ten ich wybór. No ale gdzieś w tej orbicie Igor Milicic jest i moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim jest to, że on cały czas tam jest w Stanach, cały czas jest gdzieś tam w obiegu i cały czas mogą go obserwować skauci drużyn NBA i że po prostu się rozwija też jako koszykarz. Wydaje mi się, że to jest podstawa, żeby tam nie utknął w tej G League, tylko żeby ten jego proces rozwoju przebiegał tak jak dotychczas, czyli ja oceniam bardzo, bardzo dobrze ten rozwój jego jako koszykarza.
0: Czyli dużo lepiej widać zawodnika i widać jego rozwój, widać jego postępy, kiedy gra na parkietach J-League, nawet lepiej niż gdyby grał w jakiejś bardzo dobrej lidze europejskiej. To musimy się tutaj chyba zgodzić, tak? Jeśli chodzi o scouting, o przyglądanie się również przez trenerów, przez sztaby szkoleniowe drużyny NBA.
1: Pewnie tak. Też nie ma gwarancji, że w silnym klubie europejskim Igor Milicic dostałby dużo minut. No też w tej siostrzanej drużynie Philadelphia 76ers w zeszłym sezonie grał po 19 minut na mecz. To nie jest mało generalnie, no bo to jest sporo, ale dopiero pod koniec sezonu, kiedy miał okazję się dłużej poprzebywać na parkiecie, to miał okazję się wykazać i zanotował kilka bardzo dobrych statystycznie występów, więc wydaje mi się, że może to być też jakiś przełomowy sezon, być może będzie jednym z liderów tej drużyny Westchester Knicks. No i też, wiesz, no, być może sam fakt, wiesz, przebywania w Nowym Jorku, no tam na pewno różne czynniki wchodzą w grę, kiedy dany człowiek, dany zawodnik podejmuje jakąś decyzję, co chce robić, gdzie się chce rozwijać, gdzie chce grać. Igor Milicic postawił na stan junior i no ja wierzę w to, że możemy mieć drugiego Polaka na parkietach NBA, aczkolwiek też zobaczymy jeszcze co z Jeremim Sochanem. No wiem, że jest już w Portland, wiem, że trenuje z drużyną Trailblazers, ale tam też jeszcze nie jesteśmy na 100% pewni, czy Jeremi zostanie, choć ma dużo większe szanse i też wszyscy eksperci oceniali jednak szansę Jeremiego Sochana dużo wyżej na zostanie w Blazers niż szansę Milicicza juniora na pozostanie w głównym składzie Knicks. Raczej tutaj były no, takie ostrożne te wypowiedzi ekspertów, dlatego no, stało się trochę tak, jak większość przewidywała, mam wrażenie, ale to nie skreśla drogi Igora Milicicza juniora do NBA. To w zasadzie może się jeszcze wiele rzeczy wydarzyć. Kontuzje jakieś, bardzo różne sytuacje. Drużyny z całej ligi sięgają nieraz po graczy z G League, ponieważ jest to też, no, nie obciąża to ich budżetów aż tak i często są to bardzo zmotywowani gracze, którzy chcą się pokazać, więc kto wie, no, co się stanie jeszcze w nadchodzącym sezonie.
0: Bądźmy jak najlepszymi myśli i bądźmy, wierzmy w to, że Igor Milicic Junior zakotwiczy w NBA już na dobre za jakiś czas i że ta jego ambitna postawa i rozwój bez wątpienia pozwoli mu się do NBA przebić. Bartek, przedstawiłem cię dzisiaj jako dziennikarza muzycznego, jako fana NBA, ale przedstawiłem cię w pierwszej kolejności jako rapera i o rapie chciałem teraz jeszcze z tobą porozmawiać, dlatego że wraz z producentem Tropiki wypuściliście kilkanaście dni temu bardzo stylówkowy, że tak się wyrażę, nie wiem, czy tak się jeszcze mówi, ale bardzo, bardzo klimatyczny kawałek. Powiedz mi, jak daleka jest droga z Podkarpacia do zachodniopomorskiego, że spotkaliście się muzycznie właśnie z Tropikami?
1: No droga jest daleka, ja się śmieję, że po prostu w tych moich zespołach na przykład jazzowych, no to głównie współpracuję z Piotrem Lemańczykiem, który mieszka na Kaszubach, a tutaj w kwestiach hip-hopowych współpracuję ostatnio z producentem, który mieszka w Szczecinie, a ja mieszkam w Rzeszowie, więc rzeczywiście no jest to kawał drogi, ale w dzisiejszych czasach no nie musimy się za każdym razem spotkać, szczególnie jeżeli to jest właśnie współpraca raper-producent. Ja się oczywiście spotkałem, poznałem z Michałem Urbanem, czyli Tropiki, ale tutaj do naszego spotkania muzycznego doprowadził Groch z You Know Me Records,
0: którego pozdrawiamy oczywiście. Do wydania,
1: pozdrawiamy Grocha serdecznie, który przygotowując się do wydania audycji wieczornej, czyli takiego beat tape'u producenckiego Tropiki, zaproponował mu, że może zaprosić by kilku raperów do tego instrumentalnego materiału i zaproponował mnie. Ja oczywiście się ucieszyłem, posłuchałem świetne rzeczy produkuje Tropiki. Miałem problem z wyborem konkretnego utworu, ale udało się, nagraliśmy utwór, który się bardzo fajnie przyjął, razem jak cała ta zresztą płyta, audycja wieczorna. No i w pewnym momencie gdzieś tam się zgadaliśmy. Chyba ja gdzieś zapytałem go o jakieś produkcje. On wysłał mi 5 tak naprawdę jakichś szkiców, bitów i w zasadzie już do wszystkich z tych utworów nagrałem wokale, tylko tak to wszystko, troszkę nam ta współpraca, ta praca nad materiałem nam troszkę spowolniła, więc powiedziałem, słuchaj Michał, spróbujmy wydać ten jeden singiel, który już mamy praktycznie gotowy, bo tam jeszcze są katy Mr. Crime'a. Generalnie trzeba było tylko doprowadzić do wypuszczenia, zmiksować ten utwór, ale nagraliśmy też teledysk, żeby jakoś szerzej ten utwór się rozszedł. I rzeczywiście utwór pod tytułem Pracownia został bardzo tak ciepło przyjęty, z czego się cieszę. Świetnie brzmi, jest rzeczywiście taki stylowy, bujający utwór. Ja też, w sensie, no ciężko mi o sobie samym mówić, ale no po prostu starałem się w jak najlepszy sposób korespondować z klimatem muzycznym tej produkcji. No i to nam dało takiego kopa, dało nam takie siły, determinacji, żeby dokończyć ten materiał. I no planujemy taką epkę. Ciężko mi powiedzieć, w którym momencie ona się ukaże, natomiast na pewno jest bliżej niż przed premierą tego singla. Także wszystkim bardzo polecam utwór Pracownia, tak samo utwór Prostota, nasz poprzedni utwór z Tropiki, i myślę, że będzie z tego coś więcej, wydarzy się z tego coś więcej, a ja w Szczecinie czasem bywam, także spokojnie.
0: To ja trzymam za słowo, w takim razie liczę, że te 5 kawałków, o których powiedziałeś, faktycznie obróci się w pełną prawną epkę, ale póki co pocieszmy się utworem Pracownia, przypomnijmy Tropiki, SKUBI oraz katy od Mr. Crime'a, także naprawdę mocna obsada, wydawnictwo z katalogu You Know Me. Bartek, SKUBI i Skubisz był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję ci za rozmowę, no i co, i gramy Pracownię.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i ciebie.

0: się zająć tylko słowem.
1: Yo, yo, yo, check me out, check me out.
2: Yo.

sprawdzajcie rzeczy od Tropików, sprawdzajcie rzeczy od SKB i sprawdzajcie rzeczy z katalogu You Know Me, bo You Know Me nie chybi, jak to się mówi. Bardzo klimatyczny utwór. Polecam również teledysk Rzeszów, które jest pięknym miastem. Warto też zobaczyć na tym krótkim obrazku. Będziemy się powolutku żegnać, to znaczy ja z wami będę się powolutku żegnać, dlatego że audycja Sporty powolutku dobiega końca. Jeszcze z rzeczy, które chciałem wam serdecznie polecić, to śledzenie poczynań Polek, polskiej reprezentacji w piłce nożnej kobiet Under 20, które to dziewczyny rywalizują obecnie w świetnym, naprawdę świetnym stylu na Mistrzostwach Świata. Najbliższy ich mecz to mecz z Kolumbią w czwartek, czyli jutro o godzinie 18:30 w Bielsku-Białej. Ten mecz bardzo istotny. Dziewczyny są totalnie rozpędzone i twierdzą, że będą bić o finał. I ja oczywiście za ten finał trzymam kciuki. Jeszcze mam ciekawostki. Miałem okazję w minioną niedzielę spotkać z samego rana na lotnisku reprezentację Beninu Under 20, która to reprezentacja też parę dni temu grała z Polkami, przegrywając 1-4 w tym meczu. Zuzanna Grzywińska strzeliła dla Polek hat-trick. No i całą tę ekipkę spotkałem właśnie na Okęciu, ale to tak zupełnie na marginesie. Delikatnie zahaczając jeszcze o piłkę, chciałem tylko powiedzieć, że warszawska Legia zostaje niepokonana w lidze i tylko te kilka remisów sprawia, że nie jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu jest Górnik, który ma co prawda jedną porażkę, ale wszystkie pozostałe 7 meczów wygrał i prowadzi z 21 punktami, także bardzo ciekawa sytuacja w Ekstraklasie. I Legia Warszawa jedzie za kilka dni, bo w niedzielę do Białegostoku, gdzie zagra z tamtejszą Jagiellonią, ten mecz o 17:30, także Jagiellonia na pewno chciałaby dobić do czołówki, a Legia Warszawa chciałaby w tej czołówce pozostać i bić się o tego lidera, chociaż w tej kolejce to się nie uda, dlatego że ta przewaga Górnika jest ciut za wysoka. No i oczywiście oprócz tego wszystkiego dochodzi jeszcze dość gorąca, nazwijmy to, atmosfera towarzysząca spotkaniom Jagiellonii z Legią, czy Legii z Jagiellonią. Zawsze te mecze budzą dodatkowe emocje, może nie całkiem nawet sportowe, czego ja oczywiście z tej pozycji pochwalać nie zamierzam, bo sport jest najważniejszy, pamiętajcie o tym, mili państwo. Jeśli chodzi o warszawską Polonię, powiedzmy sobie tak, gra w kratkę. Widziałem ostatni mecz z Polonią Bytom, mecz zremisowany praktycznie w końcówce, 2-2, i na pewno sporo do życzenia pozostawia postawa obecnie drużyny Piotra Stokowca, ale żeby poprawić atmosferę i żeby poprawić wyniki, punkty, najbliższa okazja już 19 września w sobotę o 15:30 przy Konwiktorskiej. Rywalem będzie bardzo dobrze radzący sobie Chrobry Głogów na 5. miejscu, Polonia na miejscu 7. Także to są mecze, tego typu mecze są bardzo emocjonujące, bo stawką jest to, żeby się rozgościć w tych pierwszych 6 pozycjach, które, przypomnijmy, 2 pierwsze to awans, a 4 kolejne to bitwa o awans w ramach baraży, także dużo się jeszcze może wydarzyć. Dziękuję dzisiejszym gościom moim, dziękuję Szymonowi Stępniowi, który opowiedział wam o US Open i o tym, co dzieć się będzie w reszcie sezonu tenisowego 2026. Dziękuję Bartkowi Skubiszowi, który opowiedział trochę o sytuacji Igora Milicicza i o swojej drodze artystycznej i wydawnictwie, które mam nadzieję już wkrótce. Dziękuję Tomkowi za realizację, dziękuję wam, że byłyście przed radioodbiornikami, czy też w samochodach, czy też na słuchawkach w innych

miejscach. Słuchajcie Radio Campus na radiocampus.fm na 97.1 FM i my się słyszymy bez pudła za tydzień 23 września o 10 na falach kampusa. Dzięki.

The Chemical Brothers i ich Chemical na antenie Radia Campus. Jest godzina 11:10, co oznacza, że rozpoczynamy Campus Główny. A porozmawiamy dziś o tym, jak zanieczyszczenia transportowe wpływają na zdrowie nas wszystkich, w tym także dzieci. Nazywam się Max Zwalewski i będę z wami do 13:00.

0: Kampus Główny.
1: Unia Europejska nie nadąża za zmianami w edycji genów roślin, które są roślinami hodowlanymi, w tym zbóż. To zdanie Nico de Storme, czyli profesora na Uniwersytecie Leuven w Belgii, który zajmuje się hodowlą i genetyką roślin. Wszystko to echo najnowszych, chyba pochodzących z czerwca, regulacji Unii Europejskiej, które dotyczą właśnie tych nowych odmian roślin, które są uzyskiwane przez precyzyjną edycję genów. To odróżnia je od znanych nam wszystkich, przynajmniej ze słyszenia, organizmów modyfikowanych genetycznie, tak zwanych GMO, które zwykle powstawały przez dość losowe wstawienie do genomu fragmentu genów z innego gatunku po to, by uzyskać rośliny na przykład odporniejsze na warunki bądź dające wyższe plony. Nowa regulacja Unii Europejskiej dzieli te bardziej precyzyjne modyfikacje i rośliny, które wskutek nich powstają, na dwie kategorie. Jedna z nich to dość ograniczona pod względem możliwych edycji genomu kategoria, która podlega dość luźnym regulacjom. Między innymi nie trzeba ich oznaczać na opakowaniach czy w taki sposób przygotowywać, by były łatwe do identyfikacji. Natomiast poza tą kategorią roślin z ograniczonymi do około 20 miejscami, gdzie te geny edytowano, wprowadzono także kategorię NGT2, czyli roślin z bardziej złożonymi modyfikacjami, które podlegają w skrócie tym samym regulacjom, co wcześniejsze GMO. Zdaniem Nico de Storme jest to swego rodzaju problem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że wiele z modyfikacji pozwalających na przeżycie roślin w nowych warunkach klimatycznych, czy także na uzyskiwanie wyższych plonów, wymaga edycji w wielu miejscach genomu. I nie oznacza to, że rośliny te same w sobie są niebezpieczne, bądź że wyników tych edycji trudno jest przewidzieć, z tego względu właśnie, że są one niezwykle precyzyjne. Swój pogląd na tę sprawę Nico de Storme ujawnia na łamach czasopisma Nature, gdzie znajdziecie także właśnie artykuł na ten temat i możecie poczytać tam więcej nie tylko o zawiłościach nowych regulacji, ale także ich możliwych konsekwencjach.

0: Kampus Główny.
1: Z nami profesor Artur Badyda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Naukowiec z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, ze którym porozmawiamy dziś o tym, jak zanieczyszczenia związane z transportem wpływają na nasze zdrowie, na zdrowie płuc. Wszystko to w kontekście świeżych badań z Londynu, gdzie grupa badaczy wykazała, że wprowadzona tam strefa ultraniskich emisji dość znacząco poprawiła stan zdrowia dzieci, dość małych dzieci w wieku takiej wczesnej podstawówki. Wyjaśnijmy na początku, jak w ogóle działa strefa ultraniskich emisji w Londynie, czy można ją porównywać do warszawskiej strefy czystego transportu i co udało się badaczom znaleźć.
2: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Raz jeszcze tak, oczywiście strefa czystego transportu to jest bardzo powszechne dzisiaj rozwiązanie w wielu dużych aglomeracjach na świecie. W Londynie faktycznie obowiązuje już dzisiaj w całym mieście, tak? Całe miasto Londyn, około 1500 km kwadratowych, jest objęte strefą ultra, tak? Strefą, która tak naprawdę powoduje, że tylko samochody spełniające restrykcyjne normy mogą wjechać do praktycznie całego miasta. Tak? Ta strefa ewoluowała, bowiem na samym początku ona obejmowała tylko i wyłącznie ścisłe centrum Londynu i to było trochę podobne do tej naszej obecnej strefy czystego transportu w Warszawie, która tak naprawdę obejmuje, jeśli ja dobrze pamiętam, około 7% powierzchni Warszawy. Tak? W Londynie natomiast uznano po kilku latach, że to nie jest bardzo efektywne rozwiązanie i uznano, że trzeba to rozwinąć na całe miasto, żeby ten efekt tak naprawdę można było osiągnąć. I faktycznie badania, które wokół tego przedsięwzięcia przeprowadzono, wykazały szereg istotnych efektów, również tych ważnych z perspektywy zdrowia ludzi, zdrowia przede wszystkim dzieci.
1: Porozmawiajmy w takim razie, co dzieje się w płucach dzieci, które są narażone na emisje. Rozumiem, że tutaj mowa o spalinach, ale także o pyłach zawieszonych, które w

0: dziecko rozwijające się w środku jest narażone na zanieczyszczenia i tego typu badania też już były prowadzone, wskazujące na to, że płód także może być narażony i może to generować efekty dla zdrowia bardzo niebezpieczne. Tu badanie, co prawda niezwiązane z zanieczyszczeniami transportowymi, a bardziej z tymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z tak zwanego sektora komunalno-bytowego, czyli z, mówiąc po ludzku, ze spalania węgla czy drewna w gospodarstwach domowych, prowadzono już niemalże 30 lat temu w Krakowie. I tam wówczas wykazano, że oddychanie zanieczyszczonym, wówczas w Krakowie było znacznie gorzej, jeśli chodzi o jakość powietrza niż dzisiaj, ale że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem w Krakowie sprzyjało przedwczesnym porodom, sprzyjało rodzeniu się dzieci z obniżoną wagą urodzeniową, z mniejszym obwodem główki. Prowadzone w następstwie tego dalsze badania wykazały, że te dzieci również cechują się widocznym w różnego rodzaju testach spadkiem z tak zwanego ilorazu inteligencji. Tak? Czyli ten rozwój poznawczy wśród tych dzieci był słabszy, aniżeli wśród porównywalnej grupy, która zamieszkiwała i wzrastała na terenie o znacznie niższych stężeniach zanieczyszczeń. Więc to już jest ten etap, kiedy zaczyna się niekorzystne oddziaływanie na zdrowie. Tak? Natomiast w kontekście zanieczyszczeń transportowych przede wszystkim dostrzegamy ten związek z chorobami układu oddechowego, chociaż oczywiście to nie jest wyłącznie ograniczone do tego typu chorób. Tak? Natomiast to jest to, co widać bardzo wyraźnie w rozwoju układu oddechowego, że narażenie na zanieczyszczenia komunikacyjne sprzyja ograniczonemu rozwojowi tego układu oddechowego, jak również, czyli sprawności oddychania, sprawności płuc.
1: Ilości powietrza, które jesteśmy w stanie nabrać?
0: Jak najbardziej, dokładnie tak. A w przyszłości może prowadzić do rozwoju bardzo poważnych chorób. Takie długotrwałe narażenie może spowodować rozwój chorób takich jak astma oskrzelowa, a w życiu dorosłym również innych chorób układu oddechowego, jak na przykład przewlekła obturacyjna choroba płuc, czy nawet choroby nowotworowe.
1: Profesor Artur Badyda jest z nami do rozmowy o tym, jak ograniczenia w rodzaju strefy czystego transportu wpływają na nasze zdrowie, na zdrowie także dzieci. Powrócimy za chwilę.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Kampus główny.
2: Rozmawiam z profesorem Arturem Badydą. Badania przeprowadzone w londyńskiej strefie ultranińskich emisji wskazały, że dzieci w wieku od 6 do 9 lat, które w tej właśnie strefie mieszkały, istotnie poprawiły swoje parametry oddechowe, takie jak ilość powietrza, którą są w stanie nabrać, czy sprawność w jego wydychaniu. Ja natomiast chciałbym wrócić do Warszawy. Warszawa od ponad 2 lat także ma swoją strefę czystego transportu. Co wiemy obecnie o tym, jak transport wpływa na zdrowie mieszkańców stolicy?
3: To ja jednak jeszcze mimo wszystko wrócę do tego badania londyńskiego, bo trzeba mieć na uwadze tak, że badania prowadzono w Londynie, znaczy prowadzono, tak naprawdę one są cały czas w trakcie realizacji, tak? Znaczy, to nie jest tak, że to badanie się zakończyło, tam na kolejne etapy badacze z Londynu pozyskują kolejne środki finansowe po to, żeby to badanie mogło być kontynuowane i żeby można było dalej rozpoznawać te efekty, zarówno niekorzystne, jak i pozytywne. Badanie prowadzono w Londynie i prowadzono w Luton, tak? Miejscowości, która jest oddalona, tam nie pamiętam, o kilkadziesiąt kilometrów od Londynu, gdzie warunki, jeśli chodzi o ruch drogowy i o wyjściowe stężenia zanieczyszczeń, były bardzo podobne jak w Londynie, natomiast w Luton nie planowano i nie planuje się wprowadzenia strefy tego typu jak w Londynie, czyli strefy, powiedzmy, tej low emission zone, prawda, to jest ta strefa ograniczonej emisji, my ją nazwaliśmy strefą czystego transportu, bo u nas ta tak zwana niska emisja się zupełnie z czymś innym kojarzy, natomiast w Luton nie planuje się wprowadzania takiej strefy i z tego względu te dwie lokalizacje wybrano do porównania. Tam była podobna liczebnościowo grupa dzieci zbadana w jednym i w drugim mieście i trzeba mieć na uwadze, że na początku ta sprawność oddychania i wskaźniki tak zwane spirometryczne, czyli te świadczące właśnie o nie tylko o pojemności płuc, ale również o tym, jak sprawnie dziecko jest w stanie powietrze z płuc wypuścić i nabrać, ono było wśród dzieci mieszkających w Londynie mniejsze, aniżeli wśród dzieci mieszkających w Luton. Te parametry były słabsze. Natomiast to badanie prowadzono przez kilka, czyli jakby pierwsze badanie było przeprowadzone przed wejściem w życie strefy ULEZ w Londynie. Następnie to badanie powtarzano w kolejnych latach i okazało się, że w 4. roku funkcjonowania strefy ta sprawność oddychania między dziećmi z jednego i drugiej lokalizacji wyrównała się. To znaczy, bo tak, jakby naturalnie rzecz biorąc, dziecko w fazie rozwoju, tak, zwłaszcza jeżeli to mówimy o takim wieku 6-9 lat, no tak naprawdę ono siłą rzeczy rosnąc poprawia te swoje parametry, no bo płuca rosną wraz z dzieckiem, tak, więc tu dlatego tak bardzo ważne było porównanie tych dwóch grup. Dzieci praktycznie w tym samym wieku, cechujących się jakby można powiedzieć, bardzo zbliżonymi parametrami, porównanie tych dwóch grup zamieszkujących dwie różne lokalizacje. Dlatego, bo wtedy możemy uchwycić właśnie ewentualne zmiany w trakcie tego procesu rozwoju organizmu, tak? I okazało się, że ta pojemność oddychania i parametry spirometryczne w ogóle u dzieci mieszkających w Londynie po wprowadzeniu strefy czystego transportu zwiększały się szybciej, aniżeli wśród dzieci zamieszkujących Luton. I to jest tak naprawdę ten kluczowy efekt, który przypisuje się spadkowi stężeń zanieczyszczeń. Dlatego, bo jednocześnie zaobserwowano znacznie większy spadek zanieczyszczeń charakterystycznych dla transportu drogowego. I tutaj tu przede wszystkim to jest dwutlenek azotu. Większy spadek zaobserwowano w Londynie, aniżeli w Luton.
2: Podróżmy w takim razie jeszcze ten temat. Ta różnica wynikała z ograniczania ruchu drogowego, czy raczej z tego, że do Londynu zaczęły wjeżdżać auta emitujące inne spaliny, mniej pyłów zawieszonych?
3: No myślę, że to jest jakby trudne do określenia, czy to jest efekt tego, czy tego, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, sam fakt wprowadzania strefy spowodował, że na pewno musiały do Londynu zacząć wjeżdżać samochody emitujące mniejsze ilości zanieczyszczeń, tak? No bo to widać we wskazaniach z systemu monitorowania jakości powietrza, że ten spadek stężeń zanieczyszczeń, w szczególności właśnie dwutlenku azotu, był bardzo wyraźnie, teraz nie pamiętam, ale to było rzędu 40%, ale to mogę się mylić, bo z głowy tych danych tak dokładnie nie pamiętam. Znacznie mniejsze różnice stwierdzano przy pyłach zawieszonych, które no, nie są zanieczyszczeniem charakterystycznym dla transportu, chociaż z transportu również powstają z tych procesów, o których tutaj pan redaktor wspominał wcześniej, czyli z procesu ścierania opon, nawierzchni jezdni czy systemów hamowania, to jednak w tym przypadku nie zaobserwowano tak znaczących zmian, jak w przypadku spadku stężeń dwutlenku azotu, który jest typowym zanieczyszczeniem powstającym w wyniku procesów spalania paliw, tak? Czyli spalanie paliw stosowanych w pojazdach z napędem tradycyjnym generuje znaczne ilości dwutlenku azotu, tak? Pył zawieszony powstaje również w przypadku samochodów nawet elektrycznych, tak? Ponieważ one również mają opony, również jeżdżą i również ścierają te opony i nawierzchnie, jak również mają systemy hamowania, tak? Które może w mniejszym stopniu, tam w pewnym stopniu się to hamowanie odbywa niekoniecznie poprzez naciśnięcie pedału hamulca i dotknięcie klocków hamulcowych do tarczy, tak? Ale jednak co jakiś czas taki proces również następuje.
2: Rozmawiam z profesorem Arturem Badydą o wynikach najnowszych badań nad tym, jak strefa ultraniskich emisji wpłynęła na stan płuc londyńskich dzieci, do tego jak to wygląda w Warszawie, i do rozmowy powrócimy za moment.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
4: Reklama.
5: Same sztosy.

0: Ręki pana Fisza!
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit. Z ręki do ręki, flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab, dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie

cel. Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Tyle

0: Wschód i Wschód.
1: Kampus Główny.
2: Wracamy do rozmowy z profesorem Arturem Badydą. Rozmawiamy o wynikach londyńskich badań poświęconych temu, jak strefa czystego transportu tamtejsza wpłynęła na zdrowie płuc dzieci. Badania, o których mówimy, przypadły jednak częściowo na okres pandemii. Czy jest możliwe, że ta poprawa w funkcjonowaniu płuc wynikła raczej z zwyczajnego ograniczenia ruchu samochodowego w tym czasie niż z wprowadzenia restrykcji na rodzaj samochodów, które mogą do strefy ultrańskich emisji wjeżdżać?
3: No, trzeba mieć na uwadze, że tak naprawdę ograniczenia związane z pandemią wpłynęły bodajże na jeden rok tego badania. Samo badanie zaczęto w 2018 roku, w związku z tym jeszcze na kilka lat przed pandemią, w 19, 20 powtórzono, chyba w 21 był ten najbardziej taki widoczny wpływ w ogóle na możliwości wykonania badań u dzieci, bo tam zauważalnie zmniejszyła się wtedy grupa dzieci, które uczestniczyły w badaniu, natomiast to wróciło do można powiedzieć, stanu wyjściowego, jeśli chodzi o liczebność uczestników w kolejnym roku. I chyba w 23 było robione ostatnie badanie w ramach tej oceny sprawności oddychania. I oczywiście no, jest taka możliwość, że jakiś efekt tutaj był widoczny, natomiast no, to on powinien być widoczny i w jednym, i w drugim mieście, bo te ograniczenia podejrzewam, że były zbliżone i tu, i tu. Więc no, trudno to przypisywać jednoznacznie pandemii, no bo ten efekt wzrostowy większy wśród dzieci zamieszkujących Londyn, efekt wzrostowy w poprawie parametrów spirometrycznych był widoczny już w tych badaniach przed pandemią. Więc wydaje się, że tu pewien efekt oczywiście mógł być z tym związany, natomiast myślę, że jednak istotna część tego pozytywnego skutku to jest właśnie wprowadzenie tych ograniczeń, które jednak obowiązują na stałe.
2: Wróćmy w takim razie na nasz lokalny grunt. Przeciwnicy wprowadzania stref czystego transportu, bo mówimy tutaj nie tylko o Warszawie, mówimy o Krakowie, mówimy o innych miastach, argumentują często, że są to ograniczenia, które uderzają w najbiedniejszych, tych, którzy nie są w stanie sobie pozwolić na nowsze samochody emitujące mniej zanieczyszczeń. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli także na drugą stronę tego medalu. Co wiemy o systemowych kosztach związanych z pogorszeniem stanu zdrowia mieszkańców wskutek emisji zanieczyszczeń transportowych?
3: No właśnie, tak naprawdę bilans kosztów i korzyści zdecydowanie wskazuje na to, że trwając przy wysokich stężeniach zanieczyszczeń, ponosimy koszty dramatycznie wyższe, aniżeli ewentualne korzyści wynikające z tego, że na przykład nie zmienimy źródła ciepła na droższe, czy nie wymienimy samochodu na taki, który spełnia bardziej restrykcyjne normy. Już lata temu Bank Światowy robił takie analizy dla Polski, no to jeszcze na długo przed tym, kiedy wprowadzono w Polsce te regulacje związane z tak zwanymi uchwałami antysmogowymi, już nie wspominając o strefach czystego transportu. I te koszty były, one szły w dziesiątki miliardów dolarów dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce. I to znaczy, to były oszacowane koszty nie tylko dotyczące bezpośrednich tych kosztów związanych z leczeniem, ale z całymi kosztami pośrednimi wynikającymi z na przykład z przedwczesną koniecznością rezygnacji z pracy wskutek przewlekłej choroby, z przedwczesnymi zgonami i kosztem z tym związanym dla gospodarki, również z tymi kosztami, które trudno jest to są również te koszty, które trudno jest wymiernie wyrazić w pieniądzu, tak? Bo przecież to, że w Polsce cały czas z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 30 kilka tysięcy ludzi, no to jest to tragedia dotykająca kilkadziesiąt tysięcy rodzin, tak? Więc rocznie. Więc to trudno jest tutaj jedno zważyć z drugim, tak? Z pewnością To, co widać też po działaniach, które wprowadzono właśnie w tym obszarze emisji komunalno-bytowych, tak? No widać w Polsce diametralnie lepszą jakość powietrza, aniżeli ta, którą wyjściowo mieliśmy w momencie, kiedy te przepisy były uchwalane. Tak, w 2015 roku jak popatrzyliśmy na mapę Polski pod kątem zanieczyszczeń takich typowych dla spalania paliw stałych, czyli węgla i drewna w gospodarstwach domowych, to praktycznie cała mapa Polski świeciła się na kolor czerwony, wskazujący na przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Dzisiaj dość sporadycznie występują takie sytuacje, gdzie cała mapa Polski jest na czerwono, albo nawet chociaż część tej mapy Polski jest na czerwono. Myśmy w większości regionów Polski tak naprawdę doprowadzili do stanu, w którym te regulacje dotyczące pyłu są spełnione. Cały czas brakuje nam dość sporo do spełnienia dosyć restrykcyjnych, ale też ważnych z perspektywy zdrowia wymagań odnośnie stężeń benzoapirenu. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że to nie są statyczne przepisy, które obowiązują raz na zawsze, tylko one za chwilę ulegną zmianie, a ulegną zmianie nie dlatego, że ktoś sobie wymyślił, żeby uległy zmianie, tylko dlatego, że w międzyczasie prowadzono szereg badań związanych z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i wykazano, że również przy niższych stężeniach zanieczyszczeń niż te, które wcześniej uważano za bezpieczne, występują te negatywne efekty. I tak było na przykład, czy taki jest przypadek dwutlenku azotu, charakterystycznego zanieczyszczenia dla transportu drogowego. Można powiedzieć, liberalne z dzisiejszej perspektywy regulacje, które obowiązują od 2008 roku w Unii Europejskiej dla dwutlenku azotu, powodują, że my trochę jakby nie widzimy tego skutku, dlatego, bo tak naprawdę te przekroczenia dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu, one w Polsce obecnie występują w 3, 4, 5 miastach, tam w zależności od roku, tak? Warszawa jest niemal zawsze wśród tych miast, ale to też jest Kraków, Katowice, Wrocław, to też te miejscowości się pojawiają wśród tych lokalizacji, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu, ale trzeba mieć na uwadze tak, że już 5 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia, właśnie wskazując na to, że w międzyczasie przeprowadzono masę badań wskazujących na ten negatywny wpływ dwutlenku azotu również przy niższych stężeniach, aniżeli wcześniej uważanych za bezpieczne, WHO zarekomendowała dramatyczne obniżenie tych stężeń dwutlenku azotu, które uważa obecnie za względnie bezpieczne dla zdrowia. I następstwem tego między innymi były zmiany w dyrektywie o jakości powietrza, której regulacje nie tyle, że powinny wejść w życie, bo one już weszły w życie, tylko że powinny zostać osiągnięte do 1 stycznia 2030 roku. I patrząc na te regulacje, które wynikają z dyrektywy, które i tak są bardziej liberalne niż to, co zaleca WHO, to my dzisiaj w znacznie większej liczby miast tych regulacji nie spełniamy. W związku z tym trzeba mieć na uwadze, że w tych miastach w związku z tym to narażenie na zanieczyszczenia transportowe również występuje i to, że przepisy wskazywały, że jest bezpiecznie, to nie znaczy, że było bezpiecznie. Tak? Więc te efekty dla zdrowia prawdopodobnie również niestety widać również i w Polsce, spowodowane wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych.
2: Badania są potrzebne nie tylko, żeby planować regulacje, ale także uzasadniać je przed tymi grupami, które w prowadzeniu rozwiązań takich jak strefa czystego transportu się sprzeciwiają. A czy warto, to można sprawdzić się także na naszym lokalnym gruncie. Do planów zespołu profesora Artura Badydy powrócimy za moment.

0: Kampus Główny.
1: Profesor Artur Badyda z nami w studiu Radia Campus. Rozmawiamy o tym, jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie płuc, nie tylko dorosłych, ale także dzieci, także rozwijających się płodów. I rozmawialiśmy o badaniu przeprowadzonym w Londynie, które przyniosło tutaj obiecujące skutki. Przymierzają się Państwo do wykonania podobnych badań na terenie Warszawy. Kogo dokładnie chcielibyście przebadać i co zmierzyć?
2: To oczywiście dodam, że to są plany, tak? Plany, które trochę zależą od tego, czy uda nam się uzyskać na realizację tych badań finansowanie. Staramy się o takie finansowanie. Tutaj no, można powiedzieć, zespół, interdyscyplinarny zespół specjalistów od jakości powietrza, inżynierów środowiska, lekarzy, epidemiologów. Wspólnie staramy się o pozyskanie środków na wykonanie badań. No, byłoby idealnie, gdyby to były, gdyby udało się zrobić coś podobnego jak w Londynie, natomiast no, musimy uczcić proporcje tutaj. Z pewnością nie uda nam się w krótkim czasie pozyskać takiego finansowania, żeby zrobić aż tak wyrafinowane badania, jak zrobiono w ramach tego badania CHILL w Londynie. Natomiast no, chcielibyśmy przynajmniej móc sprawdzić, jak wygląda obecnie sprawność oddychania u dzieci zamieszkujących i uczących się w szkołach znajdujących się wewnątrz strefy czystego transportu, jak również w lokalizacjach cechujących się zbliżonym natężeniem ruchu pojazdów, ale w tych lokalizacjach znajdujących się poza strefą czystego transportu. I tu fakt faktem, no bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, ta strefa w Warszawie już w pewnym stopniu funkcjonuje. Natomiast no, mając na uwadze, że ona jest wprowadzana stopniowo i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo jednak pozwala przygotować się mieszkańcom do tych bardziej restrykcyjnych wymagań, to daje nam jednak możliwość dzisiaj jeszcze sprawdzenia tego stanu, no powiedzmy quasi wyjściowego, tak? Tego, który jeszcze nie jest związany z tymi bardzo restrykcyjnymi ograniczeniami, bo tak naprawdę mieszkańcy Warszawy dzisiaj jeszcze nie odczuwają tych ograniczeń, bo mogą poruszać się do 2028 roku pojazdami, również tymi, które nie spełniają obecnych rygorów strefy. Tak? Dopiero w 2028 roku faktycznie te restrykcje będą bardziej widoczne. No i zakładam, że to również w bardziej widoczny sposób przełoży się na poprawę jakości powietrza w tym rejonie, który jest objęty strefą. Mam nadzieję, że nie przyniesie to niekorzystnych efektów dla tych rejonów poza strefą. Natomiast no, liczę na to, że będziemy w stanie wykazać poprawę jakości zdrowia również wśród dzieci, tych, które zamieszkują i uczą się w strefie czystego transportu. Więc tutaj, tak jak wspomniałem, chodzi o dzieci, czyli my chcemy zrobić badanie bardzo podobne, jeśli chodzi o grupę docelową, jak zostało to zrobione w Londynie. Czyli chcemy to zrobić wśród dzieci, może nie wśród dzieci w wieku 6-9, tak, bo to jest wyzwanie, natomiast może to będzie tak bliżej pewnie 8-9, w tego typu grupę docelową chcielibyśmy celować.
1: To są badania, które są konieczne, które są potrzebne polskim samorządom, żeby odpowiednie regulacje planować. Od czego zależy, kiedy będziecie w stanie rozpocząć te badania, no i w konsekwencji także uzyskać z nich jakieś wyniki?
2: No, zależy od tego, czy uda nam się uzyskać finansowanie. Na razie nie chciałbym zdradzać tutaj źródła, bo tutaj dyskusje na ten temat trwają, prowadzimy rozmowy, natomiast liczę na to, że taka możliwość się pojawi, bo tak naprawdę to jest ostatni moment, żeby takie badania zrobić, tak? To znaczy, jeżeli nie zrobimy tego w przyszłym roku, to zrobienie tego później nie ma sensu, bo nie uchwycimy tej sytuacji sprzed wejścia w życie tych najbardziej tych bardziej restrykcyjnych regulacji związanych ze strefą czy z tego transportu. I tak, uważam, że wyniki takich badań są potrzebne samorządom, bo to, że na świecie tego typu badania są i wykazują pozytywne efekty, no to nie znaczy, że w Polsce nie warto ich przeprowadzić. No jednak każdy kraj, każde miasto ma swoją pewną specyfikę i z tego względu, no myślę, że bardziej dotrą do samorządowców argumenty z badania wykonanego tutaj na gruncie polskim, niż badania, które były wykonane gdzieś w jakimś innym zupełnie miejscu na świecie. Stąd zależy nam na przeprowadzeniu tych badań tutaj, natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że to jest koszt, tak? To są koszty związane z samym badaniem, z zatrudnieniem personelu, który te badania będzie prowadził, również personelu medycznego, więc to nie są badania, które da się zrobić skrzykując ludzi chętnych do wzięcia udziału i robiąc to w ramach, że tak powiem, swoich codziennych obowiązków zawodowych. Tak? Tu potrzebne jest działanie jednak takie o charakterze projektowym, gdzie będzie na to wykrojony specjalny budżet, gdzie będzie można również doposażyć się w aparaturę niezbędną do przeprowadzenia tych badań, no i będzie można wypłacić wynagrodzenia ludziom, którzy będą w te badania zaangażowani.
1: Trzymamy kciuki za powodzenie projektu. Profesor Artur Badyda z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej był z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: was because of Górecki's string.
1: Niesamowita historia polsko-litewskiego szlachcica, który, jak się po czasie okazało, stał się wynalazcą struny między innymi do gitary elektrycznej. Historia niesamowita, gdyż jako kalwinista musiał emigrować do Wielkiej Brytanii z naszej tolerancyjnej Rzeczpospolitej. Obojga narodów, nie przeszkadzało mu to, gdyż języki znał doskonale i, jak widać, miał z nich dobry użytek. A całej rozmowy z dr Emily Peppers posłuchacie w podcaście Campus Nauka, gdzie znajdziecie takie wybrane, ciekawe rozmowy, najciekawsze rozmowy z audycji Campus Główny.

0: Kampus Główny.
1: Pod koniec Kampusa Głównego porozmawiamy o przyjemności. O tym, że czytanie potrafi sprawiać przyjemność, wszyscy bowiem wiemy. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge postanowili pójść jednak o krok dalej i sprawdzić, jak czytanie wpływa na nasze psychiczne i intelektualne funkcjonowanie. O tym przeczytamy w artykule na portalu New Scientist, który opisuje szczegóły tych badań. Naukowcy pod wodzą neurobiolożki Barbary Sahakian przeanalizowali bowiem wyniki kilkunastu wcześniejszych badań, w których uczestniczyli łącznie uczestniczyły dziesiątki tysięcy badanych. W badaniach tych zgodnie wykryto, że czytanie dla przyjemności dobrze wpływa zarówno na zdrowie psychiczne, pamięć, jak i empatię. Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku dzieci, które, jak dowiedziono, poprzez czytanie nie tylko zwiększają powierzchnię swojej kory mózgowej, ale także uczą się lepiej regulować swoje emocje. Wszyscy to zresztą dobrze wiemy, że kawałek lektury wieczorem przed zaśnięciem pozwala nam po prostu się uspokoić i zrelaksować, ale jak się okazuje, ma to znaczenie także po obudzeniu się. Co ciekawe, gatunek ma znaczenie. Literatura piękna pozwala bowiem nie tylko pobudzić naszą wyobraźnię i zmusić nasz mózg do myślenia, jak zachowalibyśmy się w pewnych niestandardowych sytuacjach, ale też poczuć swego rodzaju łączność z niektórymi bohaterami, i samemu wybrać sobie faworyta spośród pary Wokulski-Łęcka. Literaturze fakty oczywiście to nie umniejsza, pobudza bowiem ona inne części mózgu. Po te szczegóły odsyłam Was jednak do New Scientist.

0: tym mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: To była etiuda numer 12 w wykonaniu Jimka i Jana Jakuba Brendala. Dobiega godzina 13, co oznacza, że kończymy kampus główny i ja także już się z wami żegnam. Mówił do was Max Walewski. Do usłyszenia.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest pan profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Po 4 latach impasu na froncie, rebelianci z ruchu Huti przeprowadzili ofensywę, która pozwoliła im zdobyć ważne miasto Mokka oraz przejąć kontrolę nad zachodnim wybrzeżem Jemenu oraz wyspą na cieśninie Bab al-Mandab, co z kolei, to jest bardzo ważne, może im pozwolić kontrolować ruch statków z i do Morza Czerwonego i kanału Sueskiego. O tych wszystkich reperkusjach, możliwych reperkusjach tego sukcesu Huti powiemy za chwilkę. Na początek, panie profesorze, dlaczego w ogóle i skąd, może tak, skąd ten sukces? No skoro na tym froncie wydawało się, że już za dużo się nie dzieje, siły rządowe trzymały ten teren, który kontrolowały, Arabia Saudyjska bombardowała Hutich i to jakoś pozwalało ich utrzymywać na froncie, no a właśnie, a teraz taki sukces i taka ofensywa.
1: No tu jedną informację należy sprostować, o tyle, że Arabia Saudyjska nie bombardowała ostatnio Hutich, bo właśnie panowało od 4 lat zawieszenie broni na tym froncie. Także jeżeli Huti w ostatnich latach byli przez kogoś bombardowani, to były to Stany Zjednoczone, w mniejszym stopniu Wielka Brytania i Izrael. To były kraje, które w ostatnich latach były aktywne. Natomiast główny regionalne mocarstwo zainteresowane sytuacją w Jemenie, czyli Arabia Saudyjska, no oczywiście wspierała koalicję związaną z międzynarodowo uznawanym rządem, ale aktywnie no, nie walczyła właściwie z Hutimi. Ograniczała się do wspierania właśnie tych swoich sił jemeńskich prorządowych, które trudno jednym słowem jakoś ładnie nazwać, ponieważ jest to koalicja bardzo rozmaitych ugrupowań, które łączy to, że no, nie chcą poddać się władzy Hutich i w jakimś stopniu są sprzymierzeni z międzynarodowo uznanym rządem jemeńskim, na czele którego stoi Rashad al-Alimi. Zatem tak wyglądała ta sytuacja i no, było wysoce prawdopodobne, że coś się zmieni. Ponieważ o ile na przykład jeszcze wiosną, gdy zaczęły się bombardowania Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael, Huti byli bardzo spokojni, to znaczy nie garnęli się do ofensywy, nie dołączali tutaj do, nie solidaryzowali się z nimi, aktywnie nie włączyli się w tą wojnę. Wydaje się, że nie byli wtedy na to gotowi. To już teraz w tej właściwie sierpniowej intensyfikacji konfliktu amerykańsko-irańskiego Huti już nawet werbalnie zadeklarowali gotowość do wsparcia Iranu i do realizacji własnych celów. To przerodziło się w początek ofensywy, która zaczęła się 3 września. Ten początek ofensywy przeszedł zupełnie niezauważony przez media światowe, bo oczywiście jest to sprawa dość odległa od zainteresowania głównych newsroomów, ale miejmy świadomość, że te walki Hutich rozpoczęły się właściwie na całym froncie. A front ten liczy, no myślę, że jakby to zliczyć tak łącznie, to jest około 1800 do 1000 kilometrów. Bardzo rozległy front i do przełamania doszło właśnie na tym odcinku nadmorskim, który jest strategicznie najbardziej istotny właśnie z punktu widzenia gospodarki światowej. Ciekawe są jakby szczegóły, które wypływają z Jemenu dotyczące tego przełamania frontu przez Hutich. Oczywiście Huti są dobrze wyszkoleni, dobrze zorganizowani. Otrzymują też wsparcie doradcze ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Oficerowie tej formacji na stałe są niejako umieszczeni w strukturach armii ruchu Hutich. Ale dużo wskazuje na to, że tłem do tego sukcesu było, czy też głównym czynnikiem w tym sukcesie był sukces tak naprawdę wywiadowczy, to znaczy Huti dzięki przejęciu rozgłośni, nadajników radiowych i ale też komunikacji poprzez telefony komórkowe po prostu zmylili kilka brygad brygad broniących tego odcinka, zachęcając je, czy też wydając mylne rozkazy do odwrotu. I właściwie można powiedzieć, że te kluczowe nadmorskie miejscowości, czyli Mokke, a następnie Zubab, zajęli, z tego co informują lokalni dziennikarze, właściwie bez większych walk. Także można powiedzieć, że był to podstęp, ale podstęp na wojnie jest oczywiście niekiedy równie ważny, co siła ognia, i zajęli ten właśnie kluczowy południowy odcinek wybrzeża, zachodniego wybrzeża Jemenu, przylegający do cieśniny Bab al-Mandeb, do tego miejsca, gdzie cieśnina Bab al-Mandeb jest najwęższa. I teraz, o ile nadal zajmują, a co do tego nie jestem pewien, te tereny w pełni, no to mogą tanimi środkami bojowymi, takimi jak artyleria czy tanie drony, atakować potencjalnie przepływające statki. Nie to, że wcześniej nie mogli atakować, bo oni też już zajmowali wybrzeże, tyle tylko, że w tym miejscu, gdzie Morze Czerwone się rozszerza, musieliby uderzać droższymi efektorami, czyli pociskami przeciwokrętowymi, których mają niedużo. Tak więc tak wygląda w zarysie te wydarzenia, które przykuły uwagę naszego świata, które są oczywiście częścią szerszego dramatu wojny domowej w Jemenie.
0: Ja tylko na swoją obronę dodam, że Arabia Saudyjska bombardowała, ale siły w Jemenie, znaczy na południu Jemenu, które były stowarzyszone ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, nie Hutich, oczywiście, to panie profesorze, tak, pospieszyłem się z tymi Hutich. Tak.
1: To jest zdarzenie, które jest tłem tego wszystkiego, czyli to, co zaszło w Jemenie około 10 miesięcy temu, czyli pokrótce o tym powiedzmy słuchaczom, bo to jest istotne, to znaczy do tej pory, do listopada 2025, można powiedzieć, że siły tego południowego Jemenu, te anty-Huti siły, były utrzymywane przez dwóch patronów zewnętrznych i wspierane, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ale te dwa państwa ze sobą miały sprzeczne interesy w Jemenie i właśnie w listopadzie i w grudniu 2025 doszło do wyparcia Zjednoczonych Emiratów Arabskich i podporządkowania sobie wszystkich sił wojskowych i politycznych na południu Jemenu operujących właśnie Arabii Saudyjskiej. Więc to był ten konflikt pomiędzy sojusznikami, konflikt wewnątrz koalicji anty-Huti. No ale też można powiedzieć, że skutki tego są takie, że o ile jeszcze właśnie 10 miesięcy temu było dwóch zamożnych patronów, ten ruch miał zwalczący z Hutimi, to teraz już tylko tego patrona ma jednego.
0: Stawiamy kropkę za sekundę do rozmowy o sytuacji w Jemenie, ale nie tylko w Jemenie, bo oczywiście ta sytuacja rezonuje też na region i dalej. O tym za chwilkę powiemy.

0: the dog. Doggy
1: dog. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja. Campus. Radio Campus.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista zajmujący się Bliskim Wschodem, jest moim i waszym gościem. My rozmawiamy o sytuacji w Jemenie po kilku miesiącach impasu na froncie. Rebeliantom z ruchu Huti udało się przeprowadzić ofensywę, zajęli ważne miasto Mokka, mieli zająć, bo tutaj też różne są te informacje, no ale mieli zająć kontrolę nad częścią zachodniego wybrzeża Jemenu i tym samym cieśniną Bab al-Mandab, czyli bardzo wąską cieśniną, która pozwala im teoretycznie kontrolować ruch statków z i do Morza Czerwonego i Kanału Sueskiego, czyli drugiej ważnej arterii po cieśninie Ormus. No i stąd oczywiście dlatego te reperkusje nie są tylko regionalne, ale mogą być także światowe. Huti, panie profesorze, równolegle zaatakowało Arabię Saudyjską. No mówi się, że ten dron, który uszkodził rurociąg wschód-zachód, miał zostać wystrzelony albo przez Hutich, albo z inicjatywy Hutich. Ten rurociąg miał być saudyjską alternatywą dla zamkniętej ciśniny Ormus. Teraz został wyłączony z użytku, co oczywiście nie pomoże, jeśli chodzi o sprzedaż ropy, handel ropą i ceny ropy. I moje pytanie jest do pana takie, czy ten atak i w ogóle działania Hutich jest testem dla świeżo powstałego, też mówiliśmy o tym w Róży Wiatrów nie tak dawno, sojuszu z Mekki? No bo na razie Turcja i Pakistan wydaje się, że nie rwą się z pomocą swoim sojusznikom, czyli Saudom.
2: Tak, do tego ataku na przepompownię rurociągu wschód-zachód, rurociągu, który uchodzi w porcie Yanbun na wybrzeżu Morza Czerwonego, doszło z terytorium Iraku. To jest już potwierdzona wiadomość. Czy to był to ruch Hutich, czy ugrupowanie ściśle irackie, bo pamiętajmy, że mamy w Iraku dużo szyickich milicji proirańskich, inspirowanych przez Iran i działających w interesie Iranu. No tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że był to atak bardzo skuteczny, przeprowadzony prawdopodobnie z dobrym rozpoznaniem, bo ten ropociąg, dodajmy tak może dla jeszcze narysowania tej pana, on jest nie taki łatwy do zniszczenia, ponieważ Saudowie go wkopali, mówiąc krótko, pod ziemię. Natomiast no, uderzona została naziemna instalacja w przepompowni, dość wrażliwa, także jeden z niewielu takich wrażliwych elementów tego ropociągu. Zatem no, widać tu niewątpliwie działanie bardzo dobrego rozpoznania, zapewne irańskiego, a być może także partnerów Iranu, czy to no, z Moskwy, czy z Pekinu na przykład. Choć bardziej Moskwa jest prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że no, to uderzenie w ten ropociąg podważa interesy Chin, które są zależne od ropy saudyjskiej i poprawia pozycję Rosji, przetargową pozycję, co już widać zresztą w deklaracjach Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Ale wracając tutaj do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska postawiona wobec tego ruchu Hutich, ona próbuje równoważyć to osłabienie swojego bezpieczeństwa z uwagi na wycofywanie się i nieprzewidywalne działania swojego głównego partnera, czyli Stanów Zjednoczonych, poprzez układ sojuszy. Sojusz z Pakistanem to jest rzecz, można powiedzieć, już dość odległa w czasie, bo te relacje, bliskie te relacje z zakresu bezpieczeństwa trwają od dekad. Natomiast relacje z Turcją to jest rzecz nowa, ale zostało to spięte w tym porozumieniu z Mekki. Obydwa kraje są zdeterminowane, sądzę, żeby to tak można określić, żeby bronić Arabii Saudyjskiej, ale rozważmy dobrze motywację tych krajów. Znaczy, to jest to, czego populacja pakistańska albo większość ludzi w Turcji byłyby, te sytuacje, w których ludzie w tych dwóch krajach byliby gotowi poprzeć wysłanie swoich żołnierzy, swoich współobywateli na pomoc Arabii Saudyjskiej, to byłaby sytuacja, gdyby zagrożone zostało święte terytorium islamu sunnickiego. Prawda? To jest pewna linia bazowa, dobrze rozumiana przez wszystkich, dobrze rozumiana też czy przez premiera Pakistanu, czy prezydenta Turcji. W momencie, w którym Iran albo jemeńscy Huti zagroziliby fizycznie terytorium, inwazją na terytorium Arabii Saudyjskiej, to z całą pewnością ten sojusz, znaczy z całą pewnością, z dużym prawdopodobieństwem, ten doszłoby do udzielenia pomocy militarnej, bo byłby to na tyle duży też wstrząs, że no nie byłoby to problematyczne politycznie dla żadnego z tych krajów. Ale jeżeli mówimy tutaj o operacji zasadniczo ekspedycyjnej, czyli udziałowi w wojnie domowej w Jemenie, no to to jest zupełnie inna sytuacja i tu NATO nie ma najmniejszych apetytów klasa rządząca w Pakistanie, a w Turcji, no to jest już w ogóle, można powiedzieć, Jemen jest, otwiera w pamięci zbiorowej Turków pewną no, taką traumę wielopokoleniową, ponieważ no i wojna w Jemenie to była ostatnia ekspedycyjna interwencja Imperium Osmańskiego, zakończona hekatombą w 1911 roku. Oczywiście są to wydarzenia sprzed ponad 100 lat, ale no, uwiecznione na, chociażby w folklorze wsi anatolijskiej, więc no, dość powiedzieć, że jednym z haseł Nowej Republiki Tureckiej tworzonej przez Atatürk'a było to, żeby nasi anatolijscy chłopcy nigdy nie musieli ginąć na pustyniach Jemenu. Więc to bardzo silnie rezonuje w kulturze politycznej Turcji. I tym bardziej nie należy się spodziewać, żeby Erdogan ani żaden inny turecki przywódca był skłonny wysyłać korpus ekspedycyjny akurat do Jemenu, mając jakby takie historyczne zaszłości w pamięci.
1: Panie profesorze, to jeszcze w tej części krótko bym prosił, 2 minuty mamy. Gdzie w tym wszystkim jest Iran w tej układance, jeśli chodzi o Jemen? Czy to jest tak, że oczywiście no, Huti są ruchem niezależnym, no niemniej są, Iran jest dla nich patronem, oni są klientem Iranu. Czy to jest tak, że Iran wykorzystując pewne słabości sił rządowych, nazwijmy to, czy podległych rządowi w Sanie, no, skłonił Hutich do przeprowadzenia tej ofensywy z myślą właśnie o tym, żeby kolejna cieśnina była zagrożona, co oczywiście szachuje z kolei też Stany Zjednoczone, prawda, wywindowywuje ceny ropy. Otwiera kolejny front też, który oczywiście jest bólem głowy dla Amerykanów, bo Arabia Saudyjska, prawda, prosi o pomoc Stany Zjednoczone. Czy to jednak za dużo i to już się układa taka trochę spiskowa teoria?
2: Jest spiskowa teoria, ale pamiętajmy, że mamy tutaj dwóch partnerów nierównorzędnych, ale też no, Huti mają swoje własne interesy. Oni chociażby deklarują, że nie zamierzają zamykać się na Bab al-Mandeb. Można powiedzieć, problemy rynku, problemy z ceną ropy są w jakimś sensie nad reakcją rynków, ponieważ oni mówią, wysyłają taki komunikat, zresztą Donald Trump o tym mówił i akurat tutaj sądzę, że można mu wierzyć, że oni nie zamierzają atakować czy przerywać żeglugi w Bab al-Mandeb, no tylko chcą walczyć z Arabią Saudyjską, chcą, żeby Arabia Saudyjska przestała blokować Hutich, w zamian za to oni odwdzięczą się przestaniem blokowania z transportów saudyjskiej ropy. Zatem no miejmy świadomość, że mamy tutaj do czynienia z sojusznikami, ale nie jest to pełna kontrola ze strony Teheranu. Huti, jeżeli tak jak wiosną, nie są gotowi, nie czują możliwości, okna możliwości, to nie walczą w momencie, którym Iran by chciał, ale w momencie, kiedy widzą swój interes, widzą, że są gotowi do ofensywy, no to korzystają też z tego, że no nie ma tu sił amerykańskich, bo odwracając trochę logikę pana pytania, gdyby nie doszło do wojny, do amerykańskiej interwencji w Iranie, to siły amerykańskie patrolowałyby Morze Czerwone i mogłoby nie otworzyć się i byłyby gotowe do udzielenia wsparcia na prośbę Arabii Saudyjskiej wojskom rządowym jemeńskim. Natomiast w tym momencie tych Amerykanie nie mają sił do wydzielenia jeszcze do pilnowania Morza Czerwonego i to Huti też doskonale postrzegają, doskonale to widzą, wysyłają sygnały uspokajające do Stanów Zjednoczonych, a zarazem korzystają z tego, że uwaga i właściwie wszystkie zasoby morskie Stanów Zjednoczonych są w tym momencie skoncentrowane na blokowaniu Iranu.
1: Do rozmowy za chwilkę powrócimy.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu, jest cały czas naszym gościem. My rozmawiamy o Jemenie, gdzie po kilkumiesięcznym impasie na froncie ruchu Houthi, czteroletnim niemalże impasie na froncie, Houthi przeprowadzili ofensywę, udało im się odbić miasto Mokka, udało im się zająć część zachodniego wybrzeża Jemenu, no i tu pojawiła się takie obawy, że mogą zablokować cieśninę Bab al-Mandab, czyli cieśninę pozwalającą wpływać i wypływać z Morza Czerwonego, no i dalej kanału Sueskiego. To oczywiście już wpłynęło na rynki ropy. No właśnie, panie profesorze, czy interwencja Stanów Zjednoczonych, gdyby do niej doszło, chociaż wydaje się, no właśnie, że Donald Trump raczej się nie pali do kolejnej, mogłaby coś zmienić? No bo Riad prosi o pomoc w walce z ruchem Houthich. Amerykanie ostrzeliwali już rebeliantów, no i tak naprawdę za dużo to nie przyniosło, prawda? No mamy teraz tą ofensywę. Więc właśnie pytanie, czy to jest podobna sytuacja jak z Iranem, bez interwencji naziemnej niestety nie da się powstrzymać Houthich przed na przykład właśnie zajmowaniem kolejnych terenów, które należą do rządu wiernego, znaczy do armii wiernej rządowi w Sanie.
2: Rządowi w Adenie, bo Sana jest aktualnie, tutaj się muszę skorygować, rząd międzynarodowo uznany, on został wygnany przez Houthi. Międzynarodowo uznanej stolicy Jemenu, jaką jest Sana, i udał się do największego Adenu, miasta tak południa, czyli do Adenu. I tam teraz rząd tak zwanej prezydenckiej rady Rashida Alimiego rezyduje, no a częściowo część jego ministrów jest w Arabii Saudyjskiej. To jest wszystko niestety dość skomplikowane, jak to na Bliskim Wschodzie zresztą często bywa. Ale wracając do pana pytania. Musimy, żeby zrozumieć tu rolę Stanów Zjednoczonych, musimy pamiętać, że sytuacja jest jednak jakościowo inna pomiędzy Houthimi a Iranem. To znaczy Stany Zjednoczone w jakimś sensie odniosły sukces, odstraszając Houthich od atakowania żeglugi, bo po tych interwencjach przede wszystkim lotnictwa amerykańskiego Houthi przestali atakować statki towarowe płynące przez Morze Czerwone. Przypomnijmy słuchaczom, że robili to przede wszystkim z uwagi na solidarność z Palestyńczykami, to znaczy atakowali statki, wobec których uznawali, że transportują towary do Izraela albo towary związane z Izraelem. I amerykańska interwencja lotnicza w dużym stopniu okazała się skuteczna, to znaczy te ataki ustały. Także dlatego, że no po prostu zniszczona została infrastruktura Houthich do radarowa i w obszarze pocisków przeciwokrętowych, które były wykorzystywane do ataków. I w tym sensie polityka amerykańska wobec Houthich jest w jakimś sensie pragmatyczna i stawia sobie ograniczone cele. To jest ważne, ponieważ Stany Zjednoczone mogą być nadal efektywne na Bliskim Wschodzie, o ile sobie będą stawiać właśnie cele proporcjonalne do swoich możliwości. W przypadku Iranu tego nie czynią, ale w przypadku Houthich to robili. I Stany Zjednoczone póki co jakby koncentrują się na tym swoim ograniczonym celu. To znaczy w momencie, gdy Houthi nie atakują żeglugi cywilnej, Stany Zjednoczone nie atakują Houthich. Oczywiście Stany Zjednoczone są sojusznikiem Arabii Saudyjskiej, ale podobnie jak wspomniane już tutaj omówione Turcja czy Pakistan, nie chcą uczestniczyć w stabilizowaniu Jemenu, czy też wspierać Arabii Saudyjskiej, jeżeli chodzi o wojnę domową w Jemenie, choć oczywiście wolałyby, i to jest każdy kolejny rząd Stanów Zjednoczonych, oczywiście wolałby, żeby to rząd raczej bliższy Arabii Saudyjskiej niż Iranowi stał na czele tego kraju. Także tak można powiedzieć, przedstawia się ta niełatwa relacja pomiędzy Houthimi a Stanami Zjednoczonymi. I wydaje się, że to jest ten kurs, no, zostanie najprawdopodobniej utrzymany. Też myślę, że amerykańscy wojskowi i dyplomaci oraz służby wywiadowcze mają świadomość tego, że istnieją pewne naturalne ograniczenia terytorialne, które ruch Huti może przyjąć. To znaczy, pamiętajmy, że Huti to jest ruch fundamentalistyczny, ale ruch zajdytów, czyli ludności wyznania właśnie zajdyckiego, czyli wyznania islamu szyickiego, odłamu od islamu szyickiego, który zamieszkuje w północnym i centralnym Jemenie, a nie w południowym. A zatem no, jest wysoce prawdopodobne, że Huti będą nadal, pomimo swoich sukcesów militarnych z ostatnich dni, napotykać na problemy z utrzymaniem tych terytoriów, które teraz zajęli w ostatnich dniach, albo z przesunięciem się dalej na południe, ponieważ no, lokalna ludność będzie się im opierać nie tylko z uwagi na interesy wielkich mocarstw czy mocarstw regionalnych, ale też z uwagi na pewną odrębność wyznaniową. I to sprawia, że mając te elementy, te informacje, Stany Zjednoczone prowadzą taką pragmatyczną i powiedziałbym samoograniczającą się politykę wobec Hutich i miejmy nadzieję, że taką będą prowadzić, bo ona wydaje się być w miarę skuteczna.
1: To ostatnie pytanie, panie profesorze. Jaka pan patrzy tak analitycznym okiem i zna pan ruch Huti w sensie też, prawda, ich cele, czy zakłada pan, że właśnie może być zagrożony transport przez cieśninę, czy jednak Huti nie będą chcieli narażać się, no właśnie, na przykład reperkusje, odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych, no bo oczywiście już nagłówki w mediach są takie, prawda, że cieśnina Bab al-Mandab zaraz zostanie zablokowana. Pojawiły się już analizy szlaków handlowych i konieczności wysyłki ropy wokół Afryki, co nadkładałoby czas o 2 tygodnie, już nie mówię o cenach, jak te ceny by wzrosły. Arabia Saudyjska, i to Reuters donosi z dzisiaj, poinformowała rafinerii w Europie o anulowaniu części dostaw zaplanowanych na drugą połowę września. To ma oczywiście związek z ostrzałem rurociągu wschód-zachód. Natomiast gdyby doszło do blokady drugiej cieśniny po Ormuzie, no to oczywiście to by nie pomogło. Jak pan myśli, będą chcieli wykorzystać tą pozycję, czy jednak nie będą chcieli aż tak skupiać na sobie uwagi całego świata i złości całego świata?
2: Bezwzględnie będą chcieli wykorzystać tą pozycję. Pytanie, czy uda im się utrzymać w tych miejscowościach nadbrzeżnych, to jest jeszcze pytanie takie z
1: no tak, oczywiście.
2: Niższego militarnej taktyki, ponieważ tak naprawdę kluczowa bitwa toczy się, chociaż nasze oczy są zwrócone na te najbliższe miejscowości Mokka, Zubab, przy cieśninie Bab al-Mandeb, ale to jest terytorium równiny nadmorskiej. Nad tą równiną górują pasma górskie z miastem, twierdzą Taiz, które ciągle jest w rękach rządowych, i jeżeli tego miasta Huti nie zdobędą, to będzie im trudno utrzymać te nadmorskie niziny. Natomiast w momencie, jeżeli by rzeczywiście zdobyli to Taiz, to wtedy można powiedzieć, że ta sytuacja, to ich panowanie tam się utrwali i to niełatwo ich stamtąd będzie usunąć. Więc to jest takie jeszcze zastrzeżenie, że nie wiemy jeszcze jak długo, czy ta ich kontrola jest elementem trwałym, czy jest zjawiskiem trwałym, czy tymczasowym. Ale zakładając, że jest zjawiskiem trwałym, to no, Huti mają interes, znaczy ich plan i cele polityczne sprowadzają się do tego, żeby zostać uznani jako rząd Jemenu przez społeczność międzynarodową i no, otrzymywać i jakby ustabilizować swoją sytuację, swoje panowanie nad Jemenem, też od wspólnoty międzynarodowej, czy to pomoc humanitarną, no czy właśnie jakieś inne formy wsparcia finansowego, chociażby wynikające z tego, że no, rządy międzynarodowe uznają, że będą chciały płacić Hutim za zabezpieczenie, eufemistycznie rzecz mówiąc, ruchu statków w cieśninie Bab al-Mandeb. I to jest ich cel polityczny, o to się toczy gra. W pewnym sensie są znacznie łatwiejszym partnerem niż Iran, ponieważ Huti nie zbudują broni jądrowej, nie mają ambicji panowania w regionie, są no, ruchem fundamentalistycznym stojącym na czele, czy quasi rządem no, najbiedniejszego państwa arabskiego, choć są też grupą dobrze zorganizowaną i zdeterminowaną do walki i sprzymierzoną z Iranem, ale jednak mającą swoje pewne odrębne cele. I w tym sensie Łatwiej będzie wspólnocie międzynarodowej negocjować z Hutimi i ewentualnie po prostu kupować sobie spokój w tej części Morza Czerwonego. No ale zanim to nastąpi, to oczywiście rynek czeka zapewne wiele wstrząsów i oprócz tej sytuacji na ziemi w Jemenie mamy właśnie tę zdolność projekcji siły, czyli kinetycznych ataków na terytorium Arabii Saudyjskiej i albo Arabia Saudyjska przy pomocy swoich sojuszników albo bez tej pomocy wzmocni swoje działania przeciwko ruchowi Hutich i militarnie będzie w stanie rozwiązać tą sytuację, albo jak to wielokrotnie bywało wcześniej, dojdzie do jakiegoś upublicznionego albo nieupublicznionego porozumienia między Arabią Saudyjską i Hutimi, które znowu zawiesi broń i prawdopodobnie będzie się to łączyło z tym, że jakieś dostawy Arabia Saudyjska dla Hutich będzie przepuszczać, być może nawet jakieś wynagrodzenie będzie
1: Musimy
2: im płacić
1: kończyć.
2: w zamian za spokój, w zamian za brak ataków na terytorium królestwa.
1: A sytuację w Jemenie nie tylko przybliżał nam profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: To Baron Żabiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

0: co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie. Poznaj dostęp.

0: Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

Reklama. Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.

jesteśmy już po godzinie 15. Tutaj Franek Kowalewski w Normalnie o tej porze. Cześć wam wszystkim. Mam dla was dzisiaj przygotowany dosyć bogaty repertuar. Usłyszycie, co ciekawego dzieje się w Warszawie w najbliższy weekend, jakie koncerty zostały ostatnio zapowiedziane oraz o 15.30 będzie 97F1, czyli rozmowa o formule. Dowiecie się też, jak to jest stworzyć krótkometrażowy film w 48 godziny. Zapraszam.

0: Normalnie o tej porze.
1: Tak jak obiecywałem, już wam mówię, co dzieje się w nadchodzący weekend. Od 18 do 20 września potrwają Bike Days, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych, który ponownie odbywa się w Warszawie. W tym roku przewidziane są seanse filmowe zarówno dla fanów graveli, szos, MTB, jak i ostrego koła. Filmy obejrzycie w Kinie Murano w piątek, sobotę i niedzielę. W sobotę i niedzielę od godziny 12:30, a w piątek od 18:00, ponieważ wtedy jest wielkie otwarcie filmem Our Erika, reżyserii Germana Goluba. Bilety na seansy kupicie w Kinie Muranów na miejscu oraz na stronie internetowej. A po więcej informacji kulturowo-koncertowych zapraszam Was już za chwilę.

0: przez replay.
1: Normalnie o tej porze.
2: Jestem z powrotem i już wam mówię, co dzieje się w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o koncerty. Bogatym dniem zapowiada się 10 października, bo przyjeżdża wtedy do Warszawy Acid Soldier, amerykański raper, który jest niezwykle ważny dla podziemnego cloud rapu i alternatywnego hip-hopu. Jego koncert będzie w Under Yolo, piwnicy restauracji Pizza Yolo na Nowym Świecie 22/28A w pawilonach. Impreza ma rozpocząć się o 22, a oprócz Acid Soldier usłyszycie DJ sety Trash Toda i Blade D. Daj Pojarę. Wlota jest całkowicie darmowa. A tego samego dnia, bo również 10 października, do Warszawy przyjeżdża również Feng, który ma swój koncert w Proximie. Jest to undergroundowy raper z Wielkiej Brytanii, który bardzo szybko ostatnio zdobywa na popularności i wybił się dzięki swojemu albumowi What the Feng. Możecie go znać chociażby z takich utworów jak Princess czy XOXO, które mają ponad 35 milionów odsłuchań na Spotify'u każdy. Dlatego jest co robić 10 października, a już za chwilę usłyszycie 97F1, czyli rozmowę o formule.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Mamy 15.30, na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
2: Akademickie Radio Campus.
4: Zgłoszenia na nagrody prezydenta miasta stołecznego Warszawy o kontrowersyjnej decyzji Eda Sheerana w sprawie trasy koncertowej oraz trochę o świecie Formuły 1.
2: Wiadomości.
4: Do 9 października można zgłaszać kandydatury młodych ludzi działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego do nagrody prezydenta miasta stołecznego Warszawy imienia Tadeusza Mazowieckiego. W tegorocznej edycji nagrodzeni zostaną kandydaci za działania i projekty na rzecz miasta, rozwoju społeczności lokalnej oraz praw człowieka zrealizowane w 2025 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń kapituła wyłoni laureatów i laureatki w dwóch kategoriach wiekowych: 15 i 19 lat i 20-26 lat. Nagrodzeni otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 50 tysięcy złotych. Formularze zgłoszeniowe znajdziecie na oficjalnej stronie Miasta Stołecznego Warszawy. Kolejni artyści rezygnują z udziału w trasie koncertowej Eda Sheerana po Stanach Zjednoczonych. Jest to spowodowane ostatnim zdarzeniem, w którym to raper Macklemore został wycofany z trasy Loop Tour, gdzie miał zagrać support na łącznie 10 koncertach. Amerykański raper napisał na swoich social mediach, że powodem, dla którego podjęto taką decyzję, było jego otwarte wsparcie Palestyny podczas jednego z koncertów, na którym artysta pokazał flagę Palestyny oraz zaśpiewał utwór wspierających Palestyńczyków. Ed Sheeran podkreśla jednak, że szanuje Macklemore jak artystę, jednak zostało mu postawione ultimatum przez właścicieli stadionów. Jeśli raper będzie dalej supportem, koncerty zostaną odwołane. W geście solidarności pozostali artyści, którzy także mieli być supportem Sheerana na koncertach w USA, poinformowali, że rezygnują z występów. Pośród nich są artyści Finneas, Lucas Graham, Aaron Rowe oraz irlandzki zespół Bioga. Najbliższy koncert Sheerana na trasie w Stanach odbędzie się w ten weekend w Filadelfii, tym razem bez supportującego artysty. A teraz przenosimy się do świata Formuły 1. Już wiemy, jak będzie wyglądał przyszły sezon Królowej Motorsportu. Po 14 rundzie wyścigów, która odbyła się na Grand Prix w Hiszpanii, Międzynarodowa Federacja Samochodowa, znana jako FIA, potwierdziła, jak będzie wyglądał harmonogram wyścigów na przyszły rok. Co nowego więc czeka fanów Formuły 1? To Grand Prix Bahrajnu ma zinaugurować mistrzostwa 14 marca, a oficjalne testy na torze Sakhri zaplanowano na koniec lutego. Tydzień po Bahrajnie gospodarzem wyścigu ma być Arabia Saudyjska. Jak podkreśla agencja Reuters, organizacja zawodów w rejonie Zatoki Perskiej stoi pod znakiem zapytania ze względu na trwający konflikt w tym regionie. W przyszłym sezonie odbędzie się 10 sprintów w porównaniu do 6 w tym roku. Spowodowane jest to zwiększającą się liczbą odbiorców podczas dodatkowo punktowanych krótkich wyścigów. Pierwszy sprint zaplanowany już na Grand Prix Bahrajnu, po raz pierwszy na inaugurację sezonu. Poza tym sprinty premierowe odbędą się także w Monako, Australii, Japonii i Abu Dhabi, a kolejny raz w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Brazylii i Katarze.

0: idealnie o tej porze.
1: Minęła 15.30, to oznacza, że wracamy w Formule 1 do Radio Campus. W Radio Campus wracamy do Formuły 1. Ja nazywam się Franek Wójcicki, a ze mną jest oczywiście...
2: Kamil Kuć, dzień dobry.
1: I wracamy do Was po pierwszym inauguracyjnym, w sensie konkretnym, a nie w sensie ogólnym, inauguracyjnym wyścigu, jeżeli chodzi o nowy tor Madring w Madrycie. To był wyścig o Grand Prix Hiszpanii.
2: Podoba mi się nazwa Madring.
1: Madring, tak?
2: Że szalony w ogóle, co nie, i że powinno być... Trochę myślałem, że będziemy oglądać Mario Karty na tym, ale niestety to nie nastąpiło.
1: Wiesz co, ja się tak trochę spodziewałem, trochę liczyłem, że tak będzie, że ten tor okaże się być bardziej...
2: No bo on jest pełen, jak ja to bardzo lubię mówić w kontekście odwiedzania nowego kraju, jest pełen kontrastów ten tor. Bo z jednej strony ma szeroki monumental tak zwany, czyli zakręt taki ogromniasty, który tam jest, na bankingu założony, cały pochylony, to bardzo fajne. A z drugiej strony mamy masę ciasnych zakrętów, w których nic się nie da zrobić. Więc dlatego myślałem, że faktycznie będzie bardziej mad.
1: Tak, ale wiesz co, po tym wyścigu myślę, że przyszedł już do sedna, bo jeden kierowca konkretnie jest mad trochę na wynik tego wyścigu. Lando Norris, on w klasyfikacjach poradził sobie najlepiej, był pierwszy. On nawet potem w wywiadach mówił o tym, że do klasyfikacji ten tor jest po prostu świetny, tak? Fajnie się na nim jeździ, jeżeli chodzi o to, żeby wykręcić to jedno najszybsze okrążenie, ale problemy się zaczynają, kiedy faktycznie musimy się ścigać z innymi kierowcami, wtedy jest dużo ciężej. Ale też nie chodzi o to, że Lando miał problemy z tym, żeby się ścigać na tym torze, bo jego problem było to, że pojawił się samochód bezpieczeństwa. I to w momencie, w którym Lando nie mógł już zjechać na pit stop. Przypomnijmy tak pokrótce, o co chodzi. Samochód bezpieczeństwa, w tym przypadku był to wirtualny samochód bezpieczeństwa, czyli doszło do sytuacji na torze, która wymagała, żeby kierowcy zwolnili. No i wirtualny samochód bezpieczeństwa, wyświetla się taka informacja właśnie na kierownicach bolidów. Wszyscy muszą zwolnić do określonej prędkości, która sprawia, że odległości między bolidami są mniej więcej zachowane, te czasowe odległości. Natomiast prędkość jazdy u każdego jest dużo, dużo niższa. No i też to jest dobry moment, bo ta prędkość jazdy sprawia, że jeżeli w trakcie, kiedy jest wirtualne samochód bezpieczeństwa, zjedziemy na zmianę opon, to tracimy dużo mniej czasu na tej zmianie, no bo wszyscy wolniej jadą.
2: No i na tym torze wychodziło to 25 sekund.

0: sekund przy normalnym pit stopie?
1: Sporo.
0: Sporo, ale przy skróconym zaledwie 13. Czyli przy wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, który wyjeżdżał na torze. No i tak oto, pan Lando Norris nie był zbyt pocieszony, kiedy akurat wirtualny samochód bezpieczeństwa pojawił się tuż po jego przejechaniu pit stopu i zakończył się tuż przed nim, przed zjazdem.
2: Tak, a w tym czasie jego rywale no, w większości pozjeżdżali właśnie po to, żeby zmieniać swoje opony. No i Lando po prostu na tym stracił. Potem też wypowiadał się na ten temat w ten sposób, że jest już któryś raz, kiedy ten temat się pojawia, że właśnie te takie sytuacje z wirtualnym samochodem bezpieczeństwa są po prostu krzywdzące dla niektórych kierowców i to nie od nich zależy po prostu jakby, że on nie miał tej możliwości.
0: I też bardzo często nawet nie od zespołów, prawda? Po prostu źle wszyscy trafili w czas. Nic więcej.
2: Taki los. Natomiast właśnie on mówił o paru propozycjach, między innymi albo, żeby w trakcie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa Aleja Sterwisowa była zamknięta. Wtedy na przykład nikt by nie zyskiwał tego darmowego, prawie darmowego pit stopu.
0: A co z safety carem, ze zwykłym samochodem bezpieczeństwa? Dlaczego wtedy nie zamkniemy Alei Bezpieczeństwa, przepraszam?
2: To też jest dobre pytanie. Inną propozycją, która się pojawiła przy właśnie wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, to było to, żeby w czasie, kiedy jest ten wirtualny samochód bezpieczeństwa, żeby ten wirtualny samochód bezpieczeństwa miał określony minimalny czas, tak żeby każdy ewentualnie mógł skorzystać z tego darmowego pit stopu.
0: Czyli minimalnie dwa okrążenia na przykład, prawda? Żeby już każdy mógł się załapać na ten wirtualny samochód pociąg, co nie?
2: No ja szczerze mówiąc nie wiem, czy chciałbym coś takiego, bo jednak to jest jeden z tych aspektów, który dodaje pewnego, no właśnie, pewnych emocji. Szczególnie na takich torach jak ten, bo to jest to, o czym rozmawiamy teraz najbardziej, bo jeżeli chodzi o samo ściganie, to nie było go zbyt wiele.
0: Nie było zbyt wiele tego ścigania. No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że technicznie nawet samym kierowcom wiesz, dodajesz możliwości rozważania tego w ogóle w strategii, prawda? Na przykład w tej Ferrari widzieliśmy dokładnie w tym wyścigu. Do samego końca liczyło na to, że może się pojawi, może coś się stanie jeszcze na tym torze i może uda się spitować jeszcze i coś w tym wyścigu ugrać. Niestety nic takiego się nie wydarzyło. Kiedybyśmy mieli bardziej restrykcyjne zasady samochodów bezpieczeństwa, czy wirtualnych samochodów bezpieczeństwa, to nie byłoby takich rozegrań strategicznych. I wydaje mi się, że nawet daje to dodatkową motywację kierowcom, którzy gdzieś są z tyłu, że kurczę, a nóż widelec. Widzieliśmy takie historie, że przyfarci mi się ten samochód. Moja drużyna zrobi dobre... Bo jednak, żeby zyskać na samochodzie bezpieczeństwa, trzeba też dużo czynników dodatkowych, poza tym, że dobrze ci się trafi czas. Musi twoja drużyna zdecydować dobrze, musisz być w dobrej pozycji na torze, musisz w dobrym momencie być na swojej mieszance opon, żeby w ogóle podejść do tego pit stopu. Inni muszą być winni. No, dużo rzeczy się musi wydarzyć, więc wydaje mi się, że nawet eliminując wirtualny samochód bezpieczeństwa, żeby była zamknięta aleja serwisowa, czy może byłoby rozciągnięte, to i tak nie wykluczymy czynnika szczęścia w tym wszystkim. On się i tak będzie pojawiał. Niestety nie jest to do uniknięcia. Pan Lando Norris płacze. Kropka.
2: Znowu trudno nie powiedzieć, że z perspektywy kierowcy to jednak jest trochę zrozumiałe. Lando Norris ostatnio miał taką dość dobrą passę, także nie dziwię się, że po tym początku sezonu, który był różny, teraz jego apetyt trochę wzrósł i narzeka na to, co się wydarzyło. No, ale... Jeżeli ktoś traci, to ktoś musi zyskać i do tego, kto zyskał na tym torze, przejdziemy za moment.

0: Wracamy do Formuły 1 na tor Madring. W Madrycie jest to Grand Prix Hiszpanii po raz pierwszy na tym torze.
1: Max Verstappen zdobył drugie miejsce, ale jeszcze i tuż po tym wyścigu powiedział, że te bolidy do niczego się nie nadają. W ogóle co to za ściganie jest w tych bolidach? Wszyscy mogą się w nich ścigać i każdy może wchodzić i wszystko jest super. I w ogóle tragedia. Że zobaczcie takiego Yukiego Tsunodę. Tsunoda co? Wchodzi i wygrywa. No niesamowite. No zobaczcie, jest od razu konkurencyjny. Wchodzi taki Lindblad i co? I od razu umie jeździć jak król. No i mówi, że no ja się śmieję i nawijam się z pana Maxa Verstappena w tym momencie, ale ma trochę racji mimo wszystko, patrząc na to, jak bolidy się zachowują. Przypominamy, jesteśmy w zmianie sezonowej, te bolidy są zupełnie inne, mamy system odzyskiwania energii na każdym zakręcie, no i Max też wspominał o tym, że no on teraz bardziej niż się ściga, to myśli o tym, jak by tutaj zachować więcej energii i czy więcej energii przyda mi się bardziej później niż teraz.
0: To jest zabawne, bo w kontekście tego toru, ten tor, tak jak mówiłeś, jest dość widowiskowy, jeżeli chodzi o to, jak ta nitka jest przeprowadzona. Tak jak mówiliśmy, w kwalifikacjach fajnie się po nim jeździ, natomiast gorzej z tym ściganiem. No i Max też wspominał właśnie o tym pochylonym zakręcie. Tym
1: Monumental,
0: tak? Że jest to zakręt, który być może innym bolidem przejeżdżałoby się dużo, dużo bardziej widowiskowo i fajniej, a właśnie jeżeli w tym zakręcie chcemy pojechać jakby z gazem do dechy, najszybciej jak się da, to po prostu musimy liczyć się z tym, że jeżeli przejedziemy ten zakręt szybko, to potem na prostej stracimy całą prędkość.
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi. Wydaje mi się, że ten zakręt był najbardziej denerwujący ze wszystkich zakrętów, bo tak samo jak na Suzuce mamy zakręt 130R, który wcześniej był taki wyznacznik dobrego bolidu, że możesz przejechać ten zakręt bez odpuszczania gazu. I to trzeba mieć jednak, wiesz, duże kochonec, żeby przejechać ten zakręt bez odpuszczania gazu. Tak tutaj też ten Monumental do tego by służył w takim wypadku, ale niestety nie ma takiej możliwości, no i odbiera to trochę widowiskowości tego sportu, bo w normalnym bolidzie przejechałbyś ten zakręt i jesteś na prostej i jesteś rozpędzony na prostej i wszystko jest spektakularne. I jeszcze może byśmy na tym Monumentalu zobaczyli jakieś wyprzedzenia. A tak to nie widzieliśmy żadnych. No, powiem ci, Franek, że ja tu z czasem, patrząc po całym tym sezonie, to naprawdę coraz z wyścigu na wyścig coraz bardziej negatywnie odnoszę się do zmian, które zaszły z bolidami. Mam nadzieję, że wszyscy to widzą.
0: Wiesz co, jakby poza samymi bolidami, które też no, jakby będą zmieniane, będą dostosowywane, no i ogólnie wydaje mi się, że taki sentyment wśród kierowców jest raczej negatywny, to jeszcze wrócę na chwilę do toru, bo tam też już teraz są zapowiedziane, że będą wprowadzone zmiany właśnie związane z tym, jakie są wnioski kierowców po wyścigu, bo też znowu w tej kwestii kierowcy w większości narzekali i narzekali też kierowcy, którzy wygrali, na przykład Andrea Kimi Antonelli, który, uwaga, po raz kolejny wygrał i powiększa swoją przewagę nad resztą stawki. On sam też swoją drogą zwraca uwagę na to, że jego zdaniem to Lando powinien był wygrać.
1: Tak, nawet na radiu mówił od razu, że kurczę, nie przyfarciło mu się. No ale taka jest Formuła 1. Z jednej strony jesteś na jednym wyścigu ci się przyfarci, a na drugim będziesz miał ciemiężnego pecha. Taka jest prawda i taki jest sport. Nie tylko Formuła 1 taka jest.
0: No tak, tak. Ale jeżeli chodzi jeszcze o samego Andreę, tutaj też warto zaznaczyć, że to jest jego 8 zwycięstwo w Formule 1 i tym sposobem ma tych zwycięstw już więcej niż jego kolega z zespołu, czyli George Russell, który jest no od 2019 roku.
1: O, pan Russell musi być niepocieszonym człowiekiem.
0: W ogóle ja, no w przeszłości już mówiliśmy o Russellu, tak? Ale to jest kierowca, który jak teraz na to patrzymy, ma trochę pecha w całej tej historii, bo przypomnijmy, on przez wiele lat był właśnie juniorem Mercedesa i szef Mercedesa Toto Wolff mówił o to, że to jest jakby ich nadzieja na przyszłość, ich plan na przyszłość po Lewisie, jak Lewis pójdzie, to George Russell wejdzie. George jeździł też w Williamsie razem z Robertem Kubicą, właśnie zaczynał w tym zespole w 2019 roku.
1: Tak, przypomnieć, że Robert Kubica go pokonał.
0: Jednym punktem, tak.
1: Jedynym punktem. Bo George Russell zdobył całe zero w tym sezonie.
0: Tak, Williams był okropnym zespołem w tamtych czasach i właśnie Russell musiał się męczyć w tym Williamsie, który był na końcu stawki. Miał parę sezonów właśnie bez punktów w ogóle. No i w końcu doczekał się tego, żeby przejść do Mercedesa.
1: Do zwycięskiej drużyny.
0: W momencie, kiedy ta drużyna przestała być zwycięska. Tak, i no dobrze, ale okej, doszedł do tego Mercedesa, który i tak był na topie, jakby przynajmniej bardzo wysoko, po czym z Mercedesa odszedł Lewis Hamilton, który był, no właśnie, no,
1: i jednym to jest jego moment, żeby zabłysnąć.
0: I to jest właśnie, tak jak mówisz, konkretnie moment Russella, żeby zabłysnąć, ale w tym momencie do Mercedesa przechodzi Andrea Kimi Antonelli.
1: Młody geniusz, który... syn koleżanki twojej mamy.
0: Właśnie, który już w swoim drugim sezonie zaznacza, no, przewagę po prostu.
1: No i ma szansę na zwycięstwo, zostanie mistrzem, majstrem tego sezonu, no więc kłopoty Russella.
0: Ja, o ile prywatnie nie jestem fanem Mercedesa, no to ta historia, no śledzi mi się to z ciekawością, tym bardziej, że no jakby jest to włoski kierowca, więc prawie jak Ferrari, ale nie do końca, ale to już jest jakby jakieś tam odruchy obronne w głowie fana Ferrari, bo to, co się dzieje w tym zespole, ale znowu, no to tam się dzieje to samo, co zwykle. Lewis na przykład nie dojechał do końca wyścigu, on też miał uszkodzenia na samym starcie wyścigu, a potem po prostu stracił hamulce.
1: W ogóle mieliśmy fajny wyścig ze względu na walkę trzech pierwszych bolidów, dlatego że one cały wyścig jechały bardzo blisko siebie, no i tutaj moglibyśmy gdybać, że gdyby Lando Norris miał szczęście, to czy by dojechał, ale tak naprawdę Max Verstappen był też bardzo mocno w tempie cały wyścig i gdyby może nie oddał pozycji Lewisowi, to może też byłby pierwszy w tym wyścigu. No każdy miał tu trochę szczęścia, a Andrea miał go najwięcej po prostu w tym wyścigu, ale tempo było podobne. I tempo trzech różnych bolidów, jak jest podobne, to szykuje się ciekawy sezon, moi drodzy. Jeszcze ten sezon się nie skończył, ale wydaje mi się, że Kimi wygra. Ale to inna sprawa.
0: Dobrze. To jeszcze jedna taka sprawa na sam koniec, związana z tym torem. Mówiłem, że będą zmiany w tym torze. Z jednej strony przez to, jakie wnioski mają kierowcy, a z drugiej strony być może też się pewien dlatego, że w tej chwili toczy się proces sądowy związany z prawami do własności intelektualnej. Tor Mudring został początkowo projektowany przez jedną firmę, a następnie no jakby osoby odpowiedzialne za ten tor, czy organizacje odpowiedzialne za ten tor zerwały tę umowę i przekazały dokończenie tego toru drugiej firmie. No i teraz ta pierwsza firma twierdzi, że właśnie własność intelektualna, plany tej firmy zostały wykorzystywane przez drugą firmę, która potem miała kończyć ten tor. Ta druga firma, czyli znana też w świecie Formuły 1, Tilke Group, od nazwiska znanego właśnie projektanta torów Formuły 1. Ta firma broni się tym, że po prostu no, specyfika tego miejsca, które jest wyznaczona tor i specyfika też wymagań Formuły 1 sprawia, że po prostu niektórych miejsc nie dało się inaczej zaprojektować.
1: Okay.
0: Także jest to ciekawa sprawa, no ale moim zdaniem wydaje się to trochę śmieszne, że mamy tor, który no, nie spełni oczekiwań i mieliśmy w tym sezonie rekordowe 4 wyprzedzenia na torze, czyli mniej niż w Monako, gdzie było 10. No, także krótko mówiąc, czarne chmury. Czarne chmury się zbierają nad tym torem. Zobaczymy, jakie chmury zbiorą się nad Azerbejdżanem i nad Baku. Tam wracamy 26 września, czyli w sobotę. W sobotę będzie wyścig, dlatego że w niedzielę w Azerbejdżanie obchodzone jest święto państwowe, które wspomina drugą wojnę o Górny Karabach. Także tak, to też są pewne, nazwijmy to delikatnie, kontrowersje związane z organizowaniem tego wyścigu w Azerbejdżanie. Natomiast to już jest jakby zupełnie polityka i...
1: My nie o tym
0: no cóż,
1: dzisiaj.
0: My nie o tym.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Wrócimy do was później. Franek Wójcicki.
1: Kamil Kuć.
0: Do usłyszenia. Cześć.
2: Normalnie o tej porze.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: teraz porozmawiamy sobie o tym, jak to jest stworzyć film w 48 godzin. Są dzisiaj ze mną Maria Leśnodorska-Lis, producentka i organizatorka 48 Hour Film Project. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Oraz Katarzyna Kalenkiewicz, kierowniczka produkcji i producentka, której film wygrał poprzednią edycję. Cześć.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, powiedzcie mi, czym jest w ogóle 48 HFP, bo tak to się mówi, prawda?
1: Tak, dokładnie. To jest jeden z najszybszych konkursów filmowych na świecie, a na pewno jeden z największych, ponieważ odbywamy się w 120 miastach na świecie rocznie. I w każdym tym mieście wygrywa jedna ekipa, która później rywalizuje z innymi ekipami z całego świata na etapie międzynarodowym, a następnie ich film może trafić nawet do Cannes, co między innymi się udało Kasi, która myślę też zaraz opowie o tej przygodzie. Co jest też ciekawego w naszym konkursie, to, że faktycznie ekipy mają tylko dwie doby, żeby stworzyć cały film od pomysłu, scenariusza po postprodukcję. No i czekamy na te filmy już w najbliższą niedzielę wieczorem.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy można to nazwać konkursem, ale już mnie uprzedziłaś, że tak, czyli rozumiem, że jest tam jakieś jury.
1: Tak, dokładnie. Co roku dobieramy profesjonalistów z branży filmowej, a także zapraszamy reżysera, który wygrał swoim filmem zeszłoroczną edycję. W tym roku będzie to Piotr Krzysztof Kamiński, który właśnie zrealizował film razem z Kasią. Następnie po tym, jak jury będzie obradować, będą też pokazy tych filmów w kinie, co jest też taką rzeczą, którą bardzo lubimy w tym konkursie, to znaczy wszyscy, którzy oddadzą film o czasie na nasz konkurs, mogą zobaczyć swoje produkcje po około 2 tygodniach w kinie Elektronik.
0: Ciekawe bardzo. A powiedzcie mi, jak konkretnie wygląda ta formuła? Losuje się temat i co dalej?
2: Dokładnie. Najpierw jest wybranie tematu, znaczy wybranie gatunku przede wszystkim, losowanie. Losuje się 2 gatunki, jeden się wybiera. Później wszystkie ekipy dostają tego samego bohatera, linijkę tekstu i rekwizyt, które koniecznie muszą wykorzystać w filmie, żeby organizatorzy widzieli, że ten film jest zrobiony w 48 godzin. No i później już się zaczyna sam weekend filmowy. Trzeba nakręcić ten film i zmontować, i zrobić muzykę, wszystko od początku do końca.
0: Wow, to wydaje się bardzo przytłaczające. A jak to jest, powiedzcie mi, ze sprzętem filmowym? Czy ekipy wynajmują na własną rękę ten sprzęt? Mają go dany z góry?
2: Myślę, że bywa różnie, ale wiem, że organizatorzy 48 też pomagają czasami w wynajmowaniu sprzętu, bo są sponsorzy.
1: Tak, tak. Mamy też, nasi uczestnicy mogą skorzystać ze sprzętu od jednego z naszych partnerów. Dodatkowo zawsze ich zachęcamy do korzystania z rentali warszawskich, ale też, co się zdarza i czasem naprawdę z tego wychodzą wspaniałe filmy, uczestnicy, którzy nie mają dostępu do rentali, czy też nie mają całego zaplecza sprzętowego, kręcą na przykład na telefonie. I tak się już zdarzało parokrotnie. A te filmy, jeżeli się obroniły tylko ciekawą historią i pomysłem na nie, to niekoniecznie muszą być zawsze topką techniczną, a i tak wyglądają bardzo fajnie i w kinie jest czysta przyjemność, żeby je oglądać, i doceniane są przez jury.
0: Okej, czyli nie ma nawet takiej dyskryminacji sprzętowej, to bardzo...
2: Myślę, że żadnej dyskryminacji.
1: Tak, 48 faktycznie, my jesteśmy konkursem ze Stanów Zjednoczonych i zarówno nam, jak i producentom głównym właśnie stamtąd zależy na tym, żeby absolutnie każdy mógł brać udział. I jesteśmy właśnie konkursem otwartym zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów z branży, a udział biorą bardzo młode ekipy, ale też seniorzy na przykład, których też serdecznie zapraszamy, żeby przeżyć tą przygodę i spróbować zrobić film właśnie w 2 doby.
0: To ciekawe bardzo. A widziałem, że w tegorocznej edycji ma wziąć też aż udział 50 ekip ponad.
2: Ponad 50 ekip.
0: Wow, to jest naprawdę dużo. A powiedzcie mi, ile osób jest średnio w takiej ekipie? Czy jest to dużo więcej niż w takich shortach zazwyczaj jest? Czy to
2: Myślę,
0: nie?
2: że to jest bardzo różne. W naszej ekipie było około 20, może 25 osób, ale widziałam też filmy, że była jedna osoba w ekipie, która zrobiła cały film.
0: Tak. Jedna osoba.
2: Tak, dokładnie. I myślę, że ta osoba nawet wygrała jakąś nagrodę w jakiejś kategorii.
1: I nie w jednej, bo mieliśmy parokrotnie takie przypadki. Każdego roku właściwie się zdarza osoba, która podejmuje to wyzwanie samotnie. W sumie, tak jak teraz pomyślę, to za każdym razem jednoosobowe ekipy zgarniały nagrody, czy to publiczności, czy to od naszych jury. Często właśnie między innymi Janek Sztejfry, który realizował te filmy, czy Maciek Bierut, mieli po prostu swój pomysł na to, jak zrealizować film na nasz festiwal właśnie w pojedynkę, i wychodziło im to absolutnie wspaniale.
0: Wow, to jest niesamowite, zupełnie sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. A powiedzcie mi, jak to jest z narzędziami w trakcie tworzenia takiego filmu? Czy są pozwolenia na wykorzystywanie na przykład sztucznej inteligencji, o której jest ostatnio bardzo głośno w takich produkcjach?
1: Nie ma. Kiedyś można było używać, natomiast w tym momencie nasz konkurs to też jest taka rzecz, którą ustaliliśmy sobie na etapie międzynarodowym dla wszystkich naszych edycji. Jedyne użycie AI jest dozwolone przy postprodukcji, w programach do postprodukcji obrazu, natomiast do generowania zarówno obrazów, jak i scenariusza nie można używać sztucznej inteligencji u nas.
0: Okej, okay, czyli na żadnym etapie nie jest
1: dozwolone. Poza tą postprodukcją, tak.
0: A może teraz pytanie do Kasi bezpośrednio. Powiedz, co twoim zdaniem było najtrudniejszym etapem w aż tak krótkim czasie produkcyjnym, bo 48 godzin to jest niewyobrażalnie mało czasu.
2: No nie ukrywam, trochę się przygotowywaliśmy wcześniej i konkurs pozwala na to, żeby znaleźć wcześniej aktorów, lokacje. Myślę, że najcięższe to było zgarnianie wszystkich tych pozwoleń na lokacje, wszystkie dokumenty, każdy członek ekipy musi podpisać taką małą stopkę dokumentów, którą musimy dostarczyć później do organizatorów. Myślę, że to było takie dość wymagające.
0: Właśnie słyszałem, że w tych długoterminowych produkcjach to jest trudne, to co dopiero w tych 48-godzinnych. A czy uczestnicy mają możliwość wcześniejszych jakichś konsultacji może, albo warsztatów?
1: Tak, my przygotowujemy co roku minimum 2 weekendy warsztatów. W tym roku były to scenario pisarskie i reżysersko-producenckie, które mieliśmy właśnie w pierwsze weekendy września, a przed nami jeszcze, więc jeżeli ktoś się zarejestruje jeszcze dzisiaj, to złapie się na wieczornego kola ze mną, gdzie właśnie przechodzę przez wszystkie zasady konkursu, opowiadam o dokumentach produkcyjnych, a także o prawach autorskich, żeby naszych uczestników lepiej przygotować. No i oczywiście jesteśmy dla nich dostępni przed weekendem filmowym na naszych social mediach i na mailach, ale także, żeby trochę ułatwić ekipom, mamy tak zwany numer hotline, na który mogą dzwonić przez te 2 doby konkursowe i pytać, jeżeli coś nie jest jasne podczas z samego trwania konkursu.
2: No ja na pewno korzystałam z tej infolinii, dzwoniłam parokrotnie też jeszcze rok, jeszcze wcześniej, kiedy brałam udział w konkursie, dzwoniliśmy się, pytaliśmy, czy trzeba mieć pozwolenie na psa. Czy pies musi podpisać
0: tak, jakieś dokumenty?
1: Nie, no pies, właściciel psa może ewentualnie podpisać za niego dokumenty, chyba że psu damy smaczkę i przestawimy papier, żeby tupnął łapką, to wtedy też może być podpis psa.
0: Przypomnijmy może naszym słuchaczom, zapisy są do dzisiaj, do godziny.
1: Nie, jeszcze nie. Mogą się zapisywać, ponieważ my startujemy w piątek, a zapisy przyjmujemy do piątku, do południa, także jeżeli się wahacie, to jest jeszcze trochę czasu, ale tak jak mówię, z uwagi na ten call ze mną, to bym się jeszcze dzisiaj zapisała, to wtedy się załapiecie na więcej informacji na start.
0: Także zapisujcie się już teraz, a jeżeli chcecie usłyszeć więcej z naszej rozmowy, to zostańcie jeszcze chwilę na antenie, wrócimy do was po przerwie.

0: Przypominam, że jest dzisiaj ze mną Maria Leśnodorska-Lis i Katarzyna Kalenkiewicz, producentki i kierowniczki 48HFP. Mam do was jeszcze jedno pytanie, konkretnie do ciebie, Maria. Wspominałaś o tym, że to jest festiwal międzynarodowy. Jak to wygląda? Filmy na początku konkurują narodowo i potem międzynarodowo?
1: Na początku konkurują w miastach właściwie, bo my jesteśmy festiwalem, który można powiedzieć, że liczy swoje edycje od każdego miasta, nie od państwa. Więc jeżeli zostaną najlepszym filmem w danym mieście, teraz mamy właśnie edycję warszawską, to później jadą na ten etap międzynarodowy, gdzie będzie można obejrzeć w przyszłym roku w marcu w Curaçao, ponieważ to też zmieniamy miejsca tego etapu międzynarodowego, była już Lizbona, był Paryż, Waszyngton, a w przyszłym roku spotkamy się w Curaçao, żeby obejrzeć ponad 120 właśnie produkcji z całego świata. I tam poznamy zarówno zwycięzców w poszczególnych kategoriach, tak samo jak na edycjach lokalnych, ale również dowiemy się, kto w przyszłym roku pojedzie do Cannes i będzie tam miał pokaz swojego filmu na Short Film Corner, co właśnie między innymi w tym roku miał film Diabeł, nasza zwycięska ekipa z zeszłego roku z Warszawy.
0: Duża trema to była z tym filmem?
2: Dramatu?
0: Czy duża trema była?
2: Trema. Myślę, że tak. My w ogóle się nie spodziewaliśmy, szczerze mówiąc. A się okazało, że i w Warszawie, i w Lizbonie rozbiliśmy bank i wygraliśmy po prostu prawie wszystkie możliwe kategorie. Reżyseria, obraz, dźwięk, muzyka komponowana, scenografia, aktorzy. No po prostu niesamowicie nam się to udało.
1: Ja muszę powiedzieć, że faktycznie Diabeł był pierwszym filmem polskim, który zgarnął aż tak dużo nagród na etapie międzynarodowym. I ja krzyczałam tak z radości, że siedzieli obok mnie producenci z innych miast i moim zdaniem są głusi do dzisiaj, ale naprawdę było to niesamowite przeżycie i bardzo się cieszę, że właśnie powstał ten film w takim kształcie i że zdobył aż tyle nagród, bo było to niesamowite przeżycie obserwować drogę tego filmu.
2: W ogóle też się tak wydaje, że droga do Cannes jest bardzo długa, że musisz zrobić kilkadziesiąt filmów, żeby później jakkolwiek się dostać w film pełnometrażowy, a się okazuje, że droga jest dużo łatwiejsza. Po prostu trzeba w weekend zrobić film. Trochę się namęczyć oczywiście, ale zawsze jest to jakaś szansa. No, ja przyszłam na ten konkurs z taką nadzieją, że nam się uda i się udało.
1: Macie na start.
0: A czy trzeba mieć swoją całą ekipę już, żeby się zgłosić?
1: Nie. Często jest tak, że zapisują się osoby, które chcą wziąć udział, a dopiero później szukają osób. My też mamy swoją grupę na Facebooku, też repostujemy często stories bądź inne formy uczestników, gdzie nas oznaczają, z informacją, że szukają członków ekip, także można sobie znaleźć i można jeszcze zostać członkiem ekipy. Jak nie chce się rejestrować samemu, to właśnie też po to są między innymi te nasze social media, żeby połączyć filmowców poszukujących członków ekip i tych, którzy poszukują swojej ekipy.
2: Tak, tylko podpowiem, jak ktoś szuka ekipy, to widziałam dużo, dużo postów na grupkach filmowych na Facebooku. Szukałam różne stanowiska.
0: Czyli jak szukacie, to patrzcie na Facebooka. A powiedz mi, Kasia, może jeszcze, bo powtarzamy ciągle to, że te 48 godzin to jest mało czasu, ale słyszałem też, że czasem tego czasu na tyle nie ma, że trzeba praktycznie montować ujęcia w tym samym czasie, co się kręcą prawie, że...
2: To jest dokładnie ta sytuacja, którą mieliśmy u nas podczas kręcenia naszego filmu. Postanowiliśmy, że jak rozłożymy to na dwa dni, to będzie strasznie mało czasu, więc montażysta miał swój osobny pokój na innym piętrze i po prostu nakręciliśmy scenę, pozrzucaliśmy mu kartę i on montował równolegle. I tak ledwo się wyrobiliśmy, bo poza montażem jest jeszcze postprodukcja dźwięku, efekty specjalne, więc to jest taka moja rada dla przyszłych uczestników, że warto tak robić.
0: A opowiedz o swoim filmie, który wygrał. Jak w ogóle wyglądało? Co to za film?
2: Film się nazywa Diabeł. Jeśli w skrócie, jest to film o wnukach, którzy przyjechali na wakacje, na weekend do dziadka i podczas tajemniczej nocy dzieci nagle widzą jakiegoś potwora, diaboła i dziadek im pomaga radzić w takiej sytuacji, się z nimi trochę bawi, trochę ich ratuje przed tym, a jak się to skończyło, już musicie zobaczyć filmy.
0: Okej, czyli trochę dobrze wyczuwam taki folklorowy klimat?
2: To jest bardziej horror, fantasy.
0: Okej.
2: Jest dostępny na YouTubie.
0: Okej, dobra, to zapraszamy na YouTuba w takim razie. Pomniałaś o tych kategoriach i kryteriach. Chcecie trochę więcej zdradzić, jakie są?
1: Kasia, chcesz powiedzieć o naszych kategoriach, w których wręczamy nagrody?
2: Naszych kategoriach. Jest ich bardzo dużo. Reżyseria, najlepsze zdjęcia, scenografia, dźwięk, muzyka komponowana, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepsze wykorzystanie rekwizytu, najlepsze wykorzystanie linijki tekstu, najlepiej...
1: Przedmiot był? Przedmiot bohater, tekst.
2: LLB, użyty bohater, bo musi być imię, nazwisko, zawód. 10 naliczyłam.
1: Charakteryzacja. No, ogólnie mamy około 16 kategorii, w których oceniają jurorzy, plus dochodzą nagrody publiczności i mamy jeszcze konkursy specjalne naszych partnerów, jak na przykład na najlepsze zdjęcie z planu, które się zawsze cieszy super popularnością wśród naszych ekip. Także tych kategorii mamy faktycznie sporo.
2: Najlepszy plakat.
1: Tak, tak. Ja podziwiam Kasia, że tutaj w ogóle wymieniłaś aż 10 pod rząd, bo ja to organizując ten konkurs już 11 lat musiałabym mieć ciągę, ale faktycznie staramy się, żeby każdy aspekt filmu, no tak jak na większości festiwalach filmowych, był dostrzeżony, zauważony i nagrodzony, bo no, nasze ekipy wkładają masę serca i pracy w to właśnie, żeby zrobić film w 4:8, co też właśnie często doceniają jurorzy. Obrady potrafią być bardzo burzliwe. Mieliśmy ze 2 razy obrady, które trwały około 3 godzin, natomiast często to są obrady, które trwają naprawdę cały dzień, bo nasi jurorzy dostrzegają ten potencjał, który jest niesamowity wśród naszych młodych twórców, więc te obrady im troszkę często też zajmują, co uważam, że jest bardzo fajne. My oczywiście im dajemy kryteria tutaj w naszym konkursie. Najważniejsza jest kreatywność, później to są kwestie techniczne. Natomiast dużo filmów jest naprawdę na wspaniałym poziomie i nasi uczestnicy mają wspaniałe pomysły, więc...
2: Też myślę, że ten konkurs bardzo otwiera drogę dla młodych filmowców. Jeśli ktoś jest amatorem albo nigdy w życiu nie robił filmu, to jest super okazja, żeby spróbować i być może ktoś później w przyszłości wybierze akurat tą ścieżkę filmową, żebyśmy mieli jak najlepsze kino w Polsce.
1: I dla tych, co się jeszcze wahają, mogę zachęcić, że dużo osób, które wpadło na 4:8 na jedną edycję przypadkowo, to teraz jest to ich 10, 15, 4, 6 edycja, bo faktycznie mówią, że to jest taka niepowtarzalna adrenalina i też dużo osób właśnie zostało później w branży.
0: Raz się wpadnie, już się nie wyjdzie. Ze mną była Maria Leszendorska-Lis i Katarzyna Kalinkiewicz. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
3: Mamy 16.31 na wiadomości, zaprasza Julia Grabowska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Nowe informacje w sprawie dronu znalezionego na plaży w Rusinowie, o kolejnej edycji akcji Łączy nas czysty las oraz o dalszych losach polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
4: Wiadomości.
3: Dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa około Jarosławca miał głowicę z materiałem wybuchowym. Przypomnijmy, dron znaleziony w poniedziałek w Rusinowie został około godziny 2 w nocy wywieziony z plaży przez wojsko. Specjaliści zdetonowali nad plażą elementy drona, które zostały uznane za niebezpieczne. O znalezieniu statku powietrznego poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał on również, iż bezzałogowiec najprawdopodobniej został utracony przez Federację Rosyjską podczas prób manewrów nad Morzem Bałtyckim. Nowe informacje w sprawie bezzałogowca przekazała w środę prokuratura okręgowa w Poznaniu. Śledczy uznali, że w maszynie typu Gerbera 2 znajdowała się głowica bojowa odłamkowo burząca wraz z zapalnikiem. Już w ten weekend miasto stołeczne Warszawa i Lasy Miejskie Warszawa zapraszają na kolejną odsłonę ekologicznej inicjatywy Łączy nas czysty las. W ramach akcji przez najbliższe dwie soboty mieszkańcy będą mogli wymieniać elektroodpady oraz baterie na sadzonki roślin. Uczestnicy będą mieli do wyboru aż 10 rodzajów sadzonek, m.in. aronie, funkie, jagody kamczackie, pigwowce japońskie, rozchodniki okazałe, róże pomarszczone oraz kolorowe wrzosy. Podczas pierwszego dnia akcji w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młociny dla uczestników przygotowano warsztaty, podczas których będzie można tworzyć obrazy z mchu, świąteczne wieńce oraz bryloczki z naturalnego korka. Więcej informacji o tym znajdziecie na oficjalnej stronie Miasta Stołecznego Warszawy. A teraz przenosimy się do świata siatkówki. Polska ma już pewne miejsce w grupie B, ma już pierwsze miejsce w grupie B na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Trener polskiej kadry Nikola Grbicz nie pozwolił jednak na pełne rozluźnienie swoim zawodnikom. Po ostatnim zwycięstwie nad Ukrainą 3-0 selekcjoner zwrócił uwagę przede wszystkim na trzeci set, w którym według trenera biało-czerwony nie utrzymywali już takiej intensywności jak wcześniej.
5: Oczywiście jest kilka rzeczy, które mogliśmy robić lepiej. Ja wiem, że kiedy jesteś 2-0 i grasz, jak my graliśmy pierwsze dwa seta, bez historii, bez możliwości przegrania, jest trudne potem zostać na tym poziomie, jest nie wiem jak to powiedzieć po polsku, subconscious, i od razu zagrywka nie jest ta, która była pierwsze dwa seta, od razu nie jesteśmy precyzyjni w tych sytuacjach, które powiedzieliśmy, taktycznym. O, kiedy piłka jest tutaj, robimy to, kiedy piłka jest tutaj, robimy to.
3: W kolejnym starciu Polacy zmierzą się z reprezentacją Bułgarii. Mecz już o 18:00.
4: Campus 97.1 FM.

A ostatnim wydarzeniem, które dla Was na dzisiaj przygotowałem, to festiwal. Festiwal Ochota X Hip Hop pod tytułem Bloki Startowe 2026, który odbywa się 26 września w sobotę w klubie Proxima na Żwirkiewej Góry 99A. Tegoroczny line-up ma być przemyślanym zestawieniem absolutnych pionierów polskiego hip-hopu z różnymi przedstawicielami młodszego pokolenia. Usłyszycie tam chociażby Tede, Ero, Fu, Sarius, Kabe i wiele, wiele innych. Wszystko będzie działo się, przypominam, w klubie Proxima, a wstęp ma być całkowicie bezpłatny.

Powoli zbliżamy się już do godziny 17, co oznacza, że muszę się już z wami pożegnać. Słuchaliście normalnie o tej porze. Ja nazywam się Franek Kowalewski. Dzięki wielkie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie.

0: 5. facebook.com/radiocampus.
1: Czuję się tu trochę może jak...
2: Zaczynamy od razu od muzyki, bo tutaj wprowadzeń nie trzeba. Bartosz Perguł z tej strony, audycja Alternator, w której to wy wybierzecie, co poleci w całości. Mocna para na początek, bo jedynka to PZ i Sokół, a razem z nimi Tyrmand i Chłasko.
3: Zazdrość, bo wyszedłem na miasto. Czemu ich obchodzę? Nie obchodzi mnie, kto w co gra.

0: wchodzimy tam. Panowie wchodzą tam, gdzie wchodzi się na hasło. Mocne otwarcie, porządny, ponury, rapowy kawałek. Tyrmat i chłasko. Tyrmat i chłasko. Tyrmat i chłasko. Tyrmat i chłasko. Alternator.
1: Wspomnienie dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliski brak, zostałeś tylko tłem. Wiem jak to jest, ufać komuś bezgranicznie. W zamian próbują się ciebie wyprzeć, wokół nie znać istnień.
0: Dwójeczka też, moim zdaniem, porządna. Trochę świeższa i trochę bardziej smutna, bo to etiuda numer 4, czyli Dzimek i OSTR z najnowszej płyty tego pierwszego.
1: Ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem jak to jest, jak potrafi ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe nocy, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy. Jak muzyka pomaga.
2: Alternator.
0: No, tutaj oczywiście Ostry jeszcze będzie rozwijać o czym, to wie jak to jest, ale jeżeli chcecie poznać jego perspektywę w tym rapowym kawałku, no to zagłosujcie na dwójkę, bo tam właśnie czeka etiuda numer 4, a możecie to zrobić oczywiście pisząc do mnie SMS-a albo dzwoniąc i zaraz podam numery, ale o, teraz podam numery, bo ktoś dzwonił, ale zanim zdążyłem odebrać, to już się rozłączył. I wy możecie zadzwonić 228-27-7205. Linia otwarta, czeka na was. Albo napisać SMS-a. Trochę prościej, mniej kontaktowo, ale ja oczywiście wolę telefony. SMS-a na inny numer 886-971-971. A jak to dzwonienie zareklamowałem, no to zobaczmy, kto dzwonił się jako pierwszy. Hallo?
3: No to dzwonię raz jeszcze, Bartek Łomianki. Bo to właśnie ja dzwoniłem i się rozłączyłem.
0: Bartek Łomianki brzmi jak wspaniały sposób, żeby zapisać kogoś w telefonie. Typu wiesz, Maciek Warsztat, Bartek Łomianki, Kuba, Opole.
3: Jest to pewnego rodzaju trauma przypisana do tego przedstawienia, także byście po prostu wszyscy mogli łączyć się ze mną w bólu, bo właśnie jestem w drodze powrotnej do domu, a to oznacza, że po prostu stoję w korkach. No.
0: Do Łomianek chyba się cały czas stoi całkiem konkretnie. No to słuchaj, powiedz w takim razie, czym chciałbyś, żeby umilić ci podróż na jedyneczce PZ i soku na dwójeczce Dzimek i OSTR.
3: Ja zostanę przy dwójeczce. Ta jedynka, poza grubymi nazwiskami, no jednak dwójką przegrywa. No.
0: Dwójka przegrywa. A powiedz, czy byłeś na koncercie Dzimka, skoro jesteś fanem?
3: No właśnie nie, kurczę, połowa mojego osiedla była, ja wtedy akurat nie mogłem, bo nie było mnie w Warszawie i strasznie żal, że się wiedziałem, że nie będzie mnie w Warszawie. Mm-hmm. Strasznie żałuję, bo kurczę, była to kawał naprawdę fajnej imprezy. Fajnego koncertu, o, to lepsze słowo.
0: Może cię pocieszę, że ja też łączę się w bólu, bo ja nawet bilet kupiłem, po czym okazało się, że pilnie muszę być w ten weekend w innym polskim mieście. No i nie mogłem słuchać trzeciej odsłony.
3: Podobny przypadek, dlatego, że kurczę, później oglądałem wszystkie relacje sąsiadów, znajomych i mówię, no cóż, no.
0: No, przynajmniej...
3: Nie powiem, co mi w oko.
0: Przynajmniej może uda się posłuchać na antenie Radia Campus. Twój głos mam zapisany, a SMS-y zaraz przeczytam. Dzięki.
3: Super. Dzięki, miłego popołudnia.
0: Tak jest. Wy możecie zadzwonić 228-27-7205, a ja sięgam do waszych SMS-ów. Muszę się odkopać jeszcze z wcześniejszych, ale już widzę, że ktoś tutaj cyklem standardowym tygodniowym, a my mamy małą zmianę, bo witacie się z Kasią, a Kasi w radiu nie ma, to znaczy jest w radiu tak ogólnie, ale akurat teraz podejrzewam, że w domu, a obsługuje alternator ja. Zawiesiły mi się te SMS-y, no wspaniale. W każdym razie, cześć Kasiu, no Kasia was nie przywita, witam ja, Bartosz i przyjmuję głosowania. 886-971-971, tam SMS-ki. Opa, możecie też pisać na WhatsAppie i to widzę, robicie. Głos na jedynkę i propozycja Grówkojada. Z rozważę. Miły ATZ był też proponowany. Kaśka głosuje, że ze smutkiem, ale na jedynkę. No tak, takie otwarcie troszkę może bardziej... dwójka trochę bardziej taka nostalgiczna, jedynka trochę bardziej ponura, ale spokojnie, rozgrzejemy się zaraz czymś też szybszym. A może tu głosować w alternatorze? Pyta numer 311 na WhatsAppie. Tak, na WhatsAppie można głosować w alternatorze. Nawet w tej chwili delikatnie lepiej niż na SMS-ach, bo ja cały czas nie wiem, co z moją aplikacją. Ale wiecie co, nie będę was zanudzać kłopotami technicznymi. Zasiądę do nich w czasie, kiedy wy będziecie mieli okazję oddać się muzyce. Chyba, że właśnie zadziałały. Pam, pam, pam. No, zadziałały. Ale usunęły kilka ostatnich SMS-ów. No świetnie, dobrze. Już ustawiamy głosowanie od samego początku. Przynajmniej pamiętam, że ktoś miłego ATZ proponował, bo to mi się w podglądzie powieści rzuciło. Proponujecie też Fisza. Dobra, dobra. Do wszystkiego zaraz siadam. Tymczasem Syst i numer Pest. Dla was wracam po nim z kolejną parą.

0: chcesz usłyszeć.
1: Zostaniemy jeszcze w polskim rapie na chwilę, ale w wydaniu oba razy przyspieszonym, oba razy drum and bassowym. Na jedynce Fishemade i Ross Addiction, czyli ich remix, za

0: Jarek proponował coś innego, jeżeli chodzi o fisze, ale po pierwsze nie mam tego w bazie, a po drugie proponował Kasi, a więc nie czuję się jakoś mocno zobowiązany. Fisza Madel tworzyło Ross Addiction Remix. Za mało czasu.
1: Tak sobie to wyobrażam.
2: Alternator.
3: Razem z chłopakami chodzimy po mieście kilkanaście centymetrów ponad chodnikami.
0: I dwójeczka w takim samym drum and bassowym rytmie, ale to paktofonika w wydaniu Wydm ponad chodnikami.

0: Money Baker.
1: SMS-ki wpadają, a ja czekam na wasze telefony. Te do rozmowy to 228 2772 05. Taki jest numer.

0: Alternator.
1: No i od razu wchodzimy z kolejną rozmową z kolejnym dzwoniącym. Halo, halo.
2: Cześć, chcieliśmy zagłosować na jedynkę, tylko mam dwa głosy.
1: Proszę bardzo, jeżeli usłyszę oba głosy, to usłyszę. Halo, drugi głos?
2: Jedynka czy dwójka? O, nie wiem czy... A, dwójka, było słychać.
1: Było, było. Dwójka, proszę bardzo, czyli samochód remisowy, ale powiedzcie, dokąd jedziecie w takim razie.
2: Wiesz co, jedziemy na basen popływać.
1: Popływać, to dobrze. Trochę gorzej byłoby, gdybyście jechali na basen robić coś innego, nie wiem, skakać na skakance albo...
2: Zawsze można pójść na saunę.
1: Można pójść na saunę, nawet miałem przyjemność w zeszłym tygodniu. A to jakieś ćwiczenia, czy już sportowe, czy nauka pływania?
2: Nauka pływania, córki.
1: Rewelacja. Dobrze idzie?
2: Rewelacyjnie.
1: To najważniejsze. Przyjemna sprawa. Życzę udanego treningu i radosnego utrzymywania się na wodzie, a nawet przemieszczania.
2: A, pozdrawiamy jeszcze mamę, która ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego.
1: Pozdrowienia pozostaje przekazać. Dzięki, pozdro.
2: Dzięki.
1: Na jedyneczce w tej parze Fisher Made, Tworzywo i Za mało czasu w remiksie Ross Addiction, a na dwójce dla was Wydmy z numerem Ponad chodnikami, gdzie nawet niewprawne ucho usłyszy paktofonika i ten oryginalny numer tu wrzucony do remiksu. Głosy i propozycje wasze zapisuję. Tych propozycji jeszcze trochę zostało z tych pierwszych taktów Alternatora, ale jestem cały czas otwarty na nowe. Do 19 pewnie wszystkie zdążę zagrać, a w każdym razie te, które wrzucicie na przykład teraz. I odbiorę jeszcze telefon. Halo.
3: Halo. Dobry, dzień dobry.
1: No, dzień dobry, halo.
3: Piotrka dzwonię. Witam.
1: Na co głosujesz? Jedyneczka czy dwójeczka?
3: Dwójka, bo ta jedynka leci cały czas u was w radiu, nie? I dwójka na paktofonikę, tak?
1: No, na wydmy, ale
3: i
1: tak.
3: Ten, na wydmy, no. Jeszcze mam dwóch głosowników. To jest Bazyl, daj głos. Bazyl i Oreo. Mam takie dwa pieski. Ale no. Nie dają głosu. Na dwójkę dajemy.
1: Niestety. No dobrze, zapisuję jeden głos. Życzę smacznego Oreo, jeżeli psu nie zaszkodzi.
3: Grażyna,
1: a zapytam jeszcze.
3: Grażyna, głosujesz na jedynkę czy na dwójkę?
1: No cóż, nie usłyszeliśmy głosu, ale zapisałem głos samego dzwoniącego na dwójeczkę. SMS-ów wpada sporo. Piszcie przy okazji, jak wam mija ten środek tygodnia, czy wracacie z roboty, czy może jeszcze korzystacie z wrześniowego słońca w jakichś planach urlopowych, a może studiujecie, więc dla was urlop jeszcze po prostu trwa. Sport zmieniam, poproszę. A, tutaj głos przeniesiony przez piszącego SMS-a na dwójeczkę. Troszkę musiałem się na nim skupić, co tam jest napisane, ale już wszystko rozumiem. No, nie będę was oszukiwać. Wydmy dominują w tym głosowaniu. Prawdopodobnie wygrają i polecą w całości. Ale nie przesądzajmy, jeżeli jesteście fanami Fisza i Ross Addiction, to szturm SMS-owy możecie jeszcze przypuścić w czasie, w którym lecieć będzie wcześniejszy zwycięzca, a tym mam nadzieję, że nie przekręciłem wyników przez to, że kilka SMS-ów się usunęło, ale chyba nie, bo tam przewaga była w miarę bezpieczna. A czego to była przewaga? To była przewaga Etiudy numer 4 z najnowszej płyty Jimka. Wracam do was po numerze albo po serwisie info. Zobaczę, jak tam wyjdzie to z minutami.

całuje słodkie usta śmierć, gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliski brak, zostajesz tylko tłem. Wiem jak to jest, zaufać komuś bezgranicznie, w zamian próbują się ciebie wyprzeć, wokół nie znać istnień. Ty każdy zyski mierzy ten fakt jak turysty, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myślą czy to korzystne. Wiem jak to jest i jak potrafię ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem jak to jest i jak potrafię ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe nocy, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy, jak muzyka pomaga mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jestem jedyny. Sensu. Wiem jak to jest nienawidzieć po zdradzie, gdy najlepsze wspomnienia potrafią obrzydzić pamięć. Jak dajesz dłoń, wiedz, że po chwili stracisz ramię.

jak to jest zaufać komuś bezgranicznie. Gdy próbują się wyprzeć, wokół nie znać istnień. Gdy każdy zyskiem mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc czy to korzystne. Wiem jak to jest i jak potrafi ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł, ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem jak to jest i jak potrafi ponieść nauk. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Gdy porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe noce, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi, wątpię. Że to ma być w ogóle rozsądne. To powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. To powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi? Wątpię. Jak skromne body kusił postęp. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię. Jak skromne body kusił postęp. Kto powiedział, że to... Kto powiedział, że to ma w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Wiem jak to jest, kiedy całujesz słodkie usta śmierć. Gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie, dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliskich brak, zostałeś tylko tłem. Wiem jak to jest zaufać komuś bezgranicznie. Gdy próbują się wyprzeć wokół, nie znać istnień. Gdy każdy zyski mierzy ciebie jak turystę. A ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc czy to korzystne. Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię. Jak skromne budy kosił postęp.

0: Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.
1: Wiem, jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy. Jak muzyka pomogła mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jest jeden żywy, nawet bez happy endu. Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.

0: Mamy 17.30. Na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Nowa inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, dziesięciolecie galerii Zdzisława Beksińskiego oraz trochę informacji ze świata sportu.
1: Wiadomości.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs na utworzenie i prowadzenie od przyszłego roku okręgowych ośrodków pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz lokalnych punktów pomocy. Ministerstwo podkreśliło, że celem konkursu jest zapewnienie kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, obejmującej m.in. wsparcie prawne i psychologiczne oraz specjalistyczna pomoc dzieciom i osobom pokrzywdzonym najcięższymi przestępstwami. Resort zapowiada także utworzenie specjalistycznych i pilotażowych ośrodków dla dzieci oraz osób pokrzywdzonych m.in. przemocą seksualną, handlem ludźmi i wypadkami drogowymi. Nabór ofert rozpocznie się 29 września i potrwa do połowy października. Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Funduszu Sprawiedliwości. Galeria Zdzisława Beksińskiego, znajdująca się w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie, świętuje jubileusz dziesięciolecia. Obchody rocznicowe rozpoczną się w Nowochódzkim Centrum w ten weekend. Jak zapowiedziała placówka, ma to być podróż przez twórczość Beksińskiego, łącząca tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i teatrem. Pozostałą wystawą 50 obrazów program obejmuje oprowadzenia kuratorskie, ekspozycję wczesnych fotografii artysty oraz debatę z udziałem twórców znawców sztuki. Planowane są również projekcje za pomocą wirtualnej rzeczywistości, które pozwolą na zarówno wejście w głąb surrealistycznych dzieł Beksińskiego oraz obejrzenie spektaklu muzyczno-baletowego Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color Ballet. Z okazji jubileuszu otworzą się również dwie nowe wystawy. Pierwsza z nich będzie otwarta do wtorku, a druga pozostanie otwarta do końca września. A teraz trochę o polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po ostatniej wygranej z Ukrainą 3-0 Polska znajduje się na pierwszym miejscu w grupie B. A tak po meczu wypowiada się grający na pozycji przyjmującego Kamil Semeniuk.
2: No na pewno jest to potwierdzenie tego, że dobrze trenujemy, że dobrze wyglądamy na boisku. W końcu, powiedzmy sobie szczerze, był to rywal z naprawdę wyższej półki niż te poprzednie trzy spotkania. Oczywiście z pełnym szacunkiem do tych reprezentacji, ale tutaj mogliśmy się skonfrontować z reprezentacją, która ma naprawdę bardzo dobrą zagrywkę, fajnie gra w ataku. Także na pewno cenne dla nas zwycięstwo, doświadczenie w tym turnieju, bo tak jak mówię, te pierwsze trzy spotkania to były takie przetarcie i teraz faktycznie mogliśmy sobie zobaczyć, w jakim jesteśmy etapie z naszą dyspozycją.
0: A już za chwilę rozpocznie się ostatni w tym etapie mecz reprezentacji Polski. Tym razem biało-czerwoni staną naprzeciwko Bułgarii, tegorocznym gospodarzom.
1: Radio Campus.

Barry Can't Swim i Return to Bebo. Alternator. Zabieram wam drop, żeby zaproponować dwójeczkę. A jeżeli chcecie Return to Bebo razem z dropem, no to zagłosujcie tam. Na dwójeczce Caribou Never Come Back, ale tego chyba przedstawiać nie trzeba.

Jacek pisze, że głosuje po raz pierwszy i głosuje na jedynkę. Bardzo się cieszę, Jacek, że piszesz. Pamiętajcie, że Alternator to nie tylko audycja dla tych, którzy słuchają jej od lat. Można też włączyć i wyciągnąć telefon, w prosty sposób zagłosować po raz pierwszy, albo nawet po raz pierwszy zadzwonić, powiedzieć, co tam u was. WhatsApp również oczywiście otwarty. Tam też napisał Jacek i tam napisał albo napisała też osoba, która mówi, że smaży naleśniki, od tego nigdy nie ma urlopu. Naleśniki, no takie jak na mój gust, mocno wysmażone, ale żartuję oczywiście, bardzo, bardzo porządne naleśniki. Smacznego życzę, jeżeli chodzi o te kolacje i aż zrobiłem sobie smaka, żeby coś w ten sposób przyrządzić, jak sam do domu wrócę. Bo tej wiadomości towarzyszy oczywiście zdjęcie, to techniczna możliwość, którą daje nam WhatsApp, no naprawdę niesamowite. Ja to normalnie na komputerze otwieram i widzę. Zachwycam się, jakbym został wyciągnięty z jaskini po raz pierwszy w życiu. Na jedynce, jeżeli chodzi o głosowanie, Barry Can't Swim, a na dwójce Caribou. Wychodzimy z klimatów rapowych w każdym razie na chwilę i to dla was okazja, żeby na jeden z tych dwóch szybszych numerów zagłosować. Taki szybszy to chyba Barry Can't Swim i Return to Bebo jest, a Caribou z takim delikatnym, jakimś sentymentalnym, melancholijnym zaśpiewem, chyba że wy tego nie słyszycie. A naleśniki nie przypalone, tylko kakaowe, także cofam moją obelgę rzuconą zupełnie bezrefleksyjnie, bez przemyślenia. Możecie też do mnie zadzwonić, jeżeli chcecie skomentować może naleśniki innego słuchacza albo cokolwiek powiedzieć, może o numerach, które zaproponowałem. Telefony zbieram pod 228277205. A może wolicie, żebym dał spokój szybszym numerom i wrócić do jakiegoś przeglądu rapowego. Jeżeli taka się zebrała grupa słuchaczy, no to dajcie mi znać, a ja to oczywiście wezmę pod uwagę. Powiem też, że z numerów, które proponowaliście, jeden wpada już w kolejnej parze, także o was proponujących muzykę też pamiętam. Wszystko to jest dla was, tak? Przecież Alternator działa i tak będzie działać. A propos, głosowaliście między dwoma drum and bassowymi remixami bardziej klasycznych numerów i wygrał ten z Trójmiasta. Wydmy ponad chodnikami. W sensie wydmy są z Trójmiasta, a nie paktofonika. No ale to chyba nie muszę tego opowiadać.

0: ja tego muszę słuchać.
1: Gdzie utwory proponujecie? No więc czas zacząć te zaproponowane puszczać. Na przykład Skanka Anastazji i Hedonizm. To już leci, tylko tak się rozkręca. O. Słyszymy się po tym utworze z kolejną parą.

0: SMS 886-971-971.
1: Chcieliście, to macie. Skankanazji i hedonizm przed sekundą, a teraz wlatujemy z kolejną parą.
2: Panie kierowniku.
1: Grówko Jad, też zaproponowane przez was. Panie kierowniku na jedyneczce.

0: Alternator.
1: No, wasz wybór, czy wolicie Polaków rapujących po angielsku, czy po polsku, rapujących, nawijających, śpiewających reggae, nie wiem, jak to nazwać. Na jedynce grów Kojad i numer Panie Kierowniku, a na dwójeczce Zjednoczenie Sound System z International. Wasz głos teraz jest do oddania. 886-971-971, tam SMS-ki, albo zadzwońcie 228-27-7205, tak jak ktoś właśnie to uczynił. Halo?
2: Hej, hej, Kaśka z tej strony.
1: Siema, Kaśka.
2: Chciałam zagłosować.
1: Proszę
2: na
1: bardzo.
2: Dwójeczkę.
1: Na dwójeczkę. A uzasadnij.
2: Ach, te rytmy takie jeszcze letnie, takie słoneczne mnie gdzieś porwały troszkę.
1: To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj dzień zdecydowanie był jeszcze letni, chociaż teraz patrzę, że już chmurę Warszawa zaszła. Chmurą. Men to było po francusku. Ktoś pisze, ale dobra, do SMS-a odniosę się później. Jak ci mija wieczór słoneczny, letni, Kaśka?
2: Bardzo dobrze, właśnie wybraliśmy się ostatnim rzutem słońca nad Bóg, żeby tam troszkę jeszcze tego słoneczka doświadczyć. O.
1: Wspaniale. Ale macie tam jakąś działkę, czy tak nad rzekę po prostu, czy do...
2: Nie, tak nad rzekę po prostu.
1: Ach, znaczy też zazdroszczę, ale mieć tam działkę to jeszcze musi być przyjemniejsza sprawa.
2: To już jest wyższa klasa oczywiście.
1: I teraz do domu, tak jest?
2: Teraz dopiero na dwóch i już jesteśmy prawie na dwie.
1: A, to w ten sposób. No to szerokiej drogi, rewelacje. No to w tę stronę dużo lepiej. Dużo lepiej.
2: Pewnie, że tak.
1: Miłego wieczoru i kolejnych dni. Pozdro.
2: Dzięki, bye, bye.
1: I jeszcze jeden odbiorę. Halo, halo.
3: Halo.
1: Halo. Z kim gadam?
3: Z Moniką.
1: Cześć, Monika. Na co głosujesz?
3: Głosujemy z synem na dwójeczkę.
1: Dwójkę! O, głos syna zdecydowanie na dwójeczkę słyszę. Zjednoczenie Sound System i International. A wy też w drodze nad Bóg, czy dokądś indziej?
3: Wracamy do domu z treningu.
1: A treningu czego?
3: Treningu lekkoatletycznego.
1: To wspaniale. No i co? Rzut młotem? Oszczepem? Skok wzwyż?
3: Na razie uczymy się biegać. Syn dopiero zaczyna przygodę z treningami, ale jest świetny i wierzę w niego.
1: Rewelacja. Wszyscy w niego wierzymy. Lekkoatletyka jest super. Jak się w ogóle zaczyna właśnie lekkoatletykę? Bo mnie to ominęło i moich znajomych. W którym momencie się, jeżeli się zostaje przy lekkoatletyce, to się dokonuje jakiegoś takiego wyboru? Już subdyscypliny.
3: To znaczy, no syn dopiero zaczyna, ma 7 lat. Wiem, że w grupie są młodsze dzieci, nawet 6-letnie. Więc myślę, że to już jest taka pora, żeby spróbować swoich sił. Wiadomo, że część dzieci zrezygnuje, bo jest to taki wiek, że tak naprawdę dopiero określa się swój kierunek i swoje wybory. No ale myślę, że właśnie gdzieś tam 6-7 lat to jest taki wiek, że można już spróbować.
1: No a właśnie jaka jest ta chwila, jeżeli się zostaje, w którym momencie wchodzi już ta specjalizacja? Czy ktoś raczej biega, czy raczej rzuca, czy skacze? Nie wiem, koło 13
3: roku życia? Tego to nie wiem, jeszcze do tego nie dotarliśmy i na razie te treningi są takie typowo biegowe. Są jakieś elementy skoku przez płotki, są elementy sprintu, a rzutów jeszcze nie ma, więc ciężko mi powiedzieć.
1: Dobra, fajnie, fajnie to brzmi, trzymam kciuki za dalszy rozwój, a jeżeli ktoś wie, kiedy się wybiera subdyscyplinę w lekkiej atletyce, to dajcie znać, bo szczerze mówiąc, aż się zaciekawiłem, w którym momencie wysyła się już młodych adeptów na ten pierwszy rzut młotem, czy coś takiego, że to jest ta droga. A wam głosy wasze zapisałem i życzę miłej drogi dalej. Pozdro.
3: Dzięki bardzo, pozdrawiamy.
1: Tak jest. 228-27-7205 i tam wy możecie zadzwonić. A numer 767 pisze: men to było po francusku. No tak, no Zjednoczenie Sound System jest po francusku, a grów Kojad. Tam połowa, jak nie więcej, tekstu jest po angielsku też przez Polaków śpiewana, więc to jest porównanie. Czy po angielsku grów Kojada, czy po francusku? Czy po francusku Zjednoczenie Sound System. SMS-ki wpadają, ja teraz się im przyglądam, zapisuję. Na razie pewna telefoniczna dominacja dwójeczki, ale widzę, że w SMS-ach wcale to nie wygląda tak jednoznacznie. A wy posłuchaliście się mojego wyzwania i wysyłacie zdjęcia mazi w plastikowym kubku z napisem, że robicie też placki bananowo-kakaowe. Smacznego, smacznego. Dobry wybór, żeby przy gotowaniu Radia Campus posłuchać. A osoba, która zaproponowała Grówko Jada, teraz na Grówko Jada głosuje. I to jest konsekwencja, którą lubię. Bo czasem coś proponujecie, a potem puszczam dwójkę niezaproponowaną i nagle zmieniacie zdanie. No to po co ja to puszczałem? Dobrze, słyszymy się za chwilę. Return to Bible wcześniej, czyli zwycięzca pary poprzedniej. Cały czas słuchacie oczywiście naturalnie Alternatora w Radiu Campus.

0: Reklama. Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl.
1: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brikomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Kampus.

0: Alternator.
1: I od razu odbiorę telefon, skoro już ktoś na muzyce dzwoni, to chyba ma coś do powiedzenia. Halo.
2: Siemanko, tu Duży.
1: Siema Duży, na co głosujesz?
2: Na jedynkę, żeby kontynuować gruwowy klimat.
1: Proszę bardzo.
2: Mam nadzieję, że gruwowy wcześniejszy parze też wygrał.
1: Zobacz. Zobaczysz, ale dobrze. Głos na jedynkę oddany w każdym razie. Na jedynkę, czyli na Beastie Boys i Don't Play No Game That I Can't Win. Beastie Boys i Santi Gold na dwójeczce Dog Eat Dog Who's the King. Jak ci mija wieczór? Powiedz mi jeszcze.
2: Wiesz co, właśnie wracam z pracy. Jest korek na obwodnicy, więc kampus zawsze miło wchodzi wtedy. No i tyle, no. Obok mnie jedzie przewóz żywych zwierząt. Mam nadzieję, że tam nie jadą zwierzęta akurat tym razem.
1: Też
2: ale jak jadą, to też jakoś trudno. Chyba.
1: No cóż,
2: zrobimy.
1: Bywaj tak, dokładnie nic nie zrobimy. Nie jest tak, że ja się cieszę z tego, że są korki pod Warszawą i we Warszawie, ale przynajmniej więcej czasu możecie spędzić z kampusem ci, którzy słuchacie w samochodzie. Zawsze coś, nie?
2: Tak.
1: Zawsze coś. Słuchaj, a jak już jesteś w takim gruwowym klimacie, to może masz coś gruwowego do zaproponowania na później.
2: Złapałeś mnie off guard. A masz może, a to jest takie turbo, też grubowe, ale turbo inne. EB40 Red Red Wine.
1: Zobaczymy. Zapisuję w każdym razie i sprawdzę w bazie. Na jakiejś muzyce. Tymczasem pozdro, dzięki.
2: Dzięki, hejo.
1: Głos zapisany i wy oddajcie swój 228-27-7205 telefonicznie albo SMS-kiem 886-971-971. Czekam też cały czas na zdjęcie zrobionych placków kakaowo-bananowych, jak już skończycie, bo cały czas mogę się rozkoszować tylko zdjęciem mazi, która myślę, że jednak wymaga obróbki termicznej. Gruwowo jakoś tak wyszło, że jest i chyba jeszcze w gruwowych klimatach coś w pazusze dla was trzymam. Jednak zwycięzcą poprzedniej pary nie był Groove Coyat, wbrew zaproponowaniu, a zjednoczenie Sound System i International. Czy to jest groove? Trochę bardziej reggae? No cóż, wy wybraliście. Ja tutaj tylko proponuję pary. Nic nie mogę dalej zrobić. Wszystko. O, jest! Tak jak powiedziałem, zdjęcie placków. No piękny racuch! Piękny racuch! Naprawdę, wspaniały. No i teraz jest mi naprawdę przykro. I teraz naprawdę zazdroszczę, ale cóż, pozostaje mi płakać w głodzie tutaj w studiu i czekać na wasze telefony.

Teriyaki Boys ma mój głos, pisze numer 400. Nie tylko twój, ma też mój głos, dlatego polecieli spoza konkursu. Teriyaki Boys i Tokyo Drift, ale wystarczy tych spoza konkursu. Wracamy w rejony polskie i rapowe.

0: Detonator.
1: Na jedynce TD, na dwójce transmisja z komunikatem, że palanci palą, a do mnie znów dodzwonił się Duży. Siema.
2: Siemanko, jeszcze raz ja dzwonię.
1: Tak jest.
2: Znowu na jedynkę bym zagłosował. Zadzwonił, to już bym zadzwoniłem, a więc zagłosował na jedynkę.
1: Czyli TD, tak?
2: Tak jest. To taki TD sprzed kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu kilogramów temu.
1: Tak,
2: więc, no. Więc klasyczny TD jest zawsze spoko.
1: Zapisany głos w takim razie. Trochę rapu jeszcze dzisiaj będzie, więc stay tuned i głosuj dalej. Pozdro. Halo, halo.
3: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Z kim gadam?
3: Adam, cześć. Pierwszy raz tu mi się dodzwoniłem. Mówię, ja też spróbuję także. Świetnie
1: no
3: wyszło.
1: Pewnie, no i gratulacje, no i dzień dobry. A jak się nazywasz?
3: Adam, raz jeszcze.
1: Adam. Gadam, Adam. Tak mi się skleiło.
3: Tak jest.
1: Na co głosujesz?
3: Na jedyneczkę oczywiście.
1: Jedyneczkę, ale szturm na Tedego. W SMS-ach też wpadają?
3: Tak jest, to taki klasyk to trzeba. No pozdrawiam wszystkich ludzi z Brywinowa.
1: Z Brywinowa, no to
3: tak jest.
1: Dopisuję się do tych pozdrowień, bo nawet kogoś z Brywinowa znam, a i z Podkowy Leśnej. Fajny rejon dookoła Warszawy. A jesteś teraz w Brywinowie, czy tylko w drodze tam?
3: Nie, no właśnie w Brywinowie odwoziłem syna na trening, zaraz lecę do znajomych, także jest okej. Okay.
1: Klasa, syn zostawiony, można trochę wieczoru spędzić ze znajomymi. A jaki trening jeszcze spytam, zgodnie z moją tradycją?
3: Piłka nożna.
1: No klasyczek, zawsze dobrze.
3: Tak jest.
1: Pozdro Adam, dzwoń częściej i miłego wieczoru.
3: Dzięki, miłego również, pozdrawiam, cześć.
1: A widzę, że dzwoni do nas też stały dzwoniący, halo.
4: Cześć.
1: No cześć Kajko, jak u ciebie? Z psem jesteś?
4: A powolutku, wiesz co, miałem dzisiaj nietypową sytuację, jestem roztrzęsiony cały, bo znalazłem takiego psa pod swoim blokiem, pogryziony cały, taki jork, nie?
1: Jest.
4: I ogólnie strasznie ciężko, więc jakby ktoś jorka chciał przygarnąć, to od razu mówię, że jest do wzięcia, bo on wyjdzie z tego. To jest chłopiec i tam ma ze 12 lat. No to jakby ktoś był zainteresowany, to proszę o kontakt do Radia Campus.
1: Piszcie do nas, a my was skontaktujemy.
4: Bo mi się serce przekroiło na pół, jak zobaczyłem tego psa, naprawdę.
1: Brzmisz, Kajko, przekrojony na pół.
4: Nie,
1: rzeczywiście.
4: Jestem w szoku.
1: Na co głosujesz?
4: Ogólnie głosuję na dobrą muzykę.
1: Mhm.
4: Czyli na jakiś dobry rapowy kawałek.
1: TD czy transmisja i falo palanci? Wyścig szczurów TD-go.
4: A TD czy transmisja, tak?
1: Mhm.
4: Kurczę, wiesz, trudna sprawa. No dobra, niech będzie w sumie jedyneczka tego TD.
1: Jedyneczka.
4: Niech to będzie.
1: Proszę bardzo.
4: Ale mogę coś zaproponować jeszcze przy okazji?
1: Dawaj.
4: Mógłbym poprosić o kawałeczek Noblesse Oblige, Pono i Włodzi. O, Noblesse Oblige.
1: Zobaczę, czy mamy w bazie. Pono puszczę bardzo chętnie zawsze. Ale.
4: No, jak coś.
1: Wiesz,
4: to,
1: jak to jest z polskim rapem? Czasem, jak go nie mam w bazie, to jest niedopuszczenie z innych źródeł na radiowej antenie, więc jestem trochę zamknięty. Słuchaj,
4: mogę wam przyprowadzić do studia.
1: A powiedz jeszcze, bo Majki pisze SMS-a, czy nie ma chipa ten York, co go znalazłeś? Nie, no serio, czy wiesz, może z wiałką musi.
4: Nie, ogólnie zaniosłem do weterynarza obok mnie. Tam ogólnie 6 kleszczy wyjętych było i chipa nie zaczipowana jest, ale ma taką nową obruszkę, taką dopiero co kupioną, czerwoną, więc w sumie na razie to wiadomo, poszukuję właściciela. Właścicielki,
1: no
4: właściciela.
1: No to
4: jest taki York, mniej więcej 10 lat, 12, coś takiego. No.
1: Słuchaj, a jeszcze ostatnia rzecz. Osaczone z życia wzięte? Ten też jest Pono i Włody, a to powinienem móc puścić.
4: Słucham jeszcze raz?
1: A może z życia wzięte Osaczone? Tam też jest Pono, Włody, a mam to na tym, na playliście.
4: A, no niby tak, może być. Dobra, to nie, to ja poproszę inną opcję, to Flumę poproszę jakiekolwiek, dobra?
1: Dobrze, proszę bardzo.
4: Masz Flumę?
1: Mamy.
4: Dziękuję.
1: Pozdro.
4: Może...
1: Siema,
4: no, papa.
1: No. I wy możecie zadzwonić 228-27-7205. To cię kręci, straciło ważność, ale głosuję na jedynkę, Michał. Tak, to już chyba rzeczywiście nie jest kwota, która robi sympatyczna, ale to chyba nie jest, prawda, taka aspiracja marzeń. Raczej, a może nie coś, co wpadło do rapowych kawałków. Dobra, pogadaliśmy z Kajko, pogadaliśmy z Adamem, pogadaliśmy z Dużym. Na wasze telefony czekam przy kolejnej parze, a tymczasem zwycięzca poprzedniej Dog Eat Dog, Who's the King? Dowiedzmy się.

Ja lubię puszczać zwycięzców pary trochę wcześniej niż po jeszcze kolejnej parze, no bo jeżeli ktoś wygrywa z taką przewagą jak Tede, dominacją zupełną, no to znaczy, że po prostu chcecie wyścigu szczurów posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja.
3: Mamy 18:30, na wiadomości zaprasza Julia Grabowska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Nowe informacje w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, jubileuszowa edycja Festiwalu Nauki w Warszawie oraz oburzenie w kobiecym środowisku sportowym po kontrowersyjnej reklamie.
4: Wiadomości.
3: Podjęto decyzję o dyscyplinarnym zwolnieniu kluczowych osób dawnego układu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przypomnijmy, afera dotyczy decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora AWS. W wyniku decyzji oraz jej odrzucenia przez Sopińskiego na uczelni doszło do przepychanek z policją, a od kilku dni w budynku nieustannie przybywa posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurkowska. O dyscyplinarnym zwolnieniu poinformowała wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt, która podkreśla, iż jest to skutek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Oprócz Sopińskiego zwolnieni z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zostali również Mariusz Kurłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel. Były rektor zapowiedział już złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Sławomira Cudaka, który przejął obowiązki po Sopińskim.
4: Wiadomości.
3: Tegoroczna jubileuszowa edycja Festiwalu Nauki już w ten weekend. Z okazji 30-lecia festiwalu odbędzie się cykl 11 wykładów poświęconych m.in. początkom życia na Ziemi oraz tajemnicom ludzkiego starzenia się. Podczas festiwalu naukowcy z warszawskich uczelni wyższych, instytucji i ośrodków naukowych podzielą się swoją wiedzą, osiągnięciami i najnowszymi odkryciami w zakresie nauk medycznych, biologicznych, społecznych, prawnych, najnowszych technologii, historii sztuki czy filozofii. W programie znajdują się również debaty, gry edukacyjne, wycieczki naukowe oraz wystawy. Jak podkreślają organizatorzy, będzie to okazja zarówno do przypomnienia historii festiwalu, jak i pokazania, jak zmienia się nauka, jej wyznania oraz sposoby rozmawiania o niej ze społeczeństwem. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie festiwalnauki.edu.pl. Zamieszanie w kobiecym świecie sportu. Kontrowersyjna reklama z udziałem amerykańskiej aktorki nie bez przyczyny spotkała się z negatywnym odzewem ze strony sportsmenek. Przypomnijmy, Sydney Sweeney, znana m.in. z serialu Euphoria, wystąpiła w reklamie zachęcającej do korzystania z oferty firmy predykcyjnej. Aktorka pokazała się w reklamie niemal całkowicie naga, zasłaniając się piłkami oraz innymi akcesoriami sportowymi. Wywołało to oburzenie w świecie sportu, w wyniku czego wiele lekkoatletek, gimnastyczek, kolarek oraz sportowczyń innych dyscyplin zaczęły pokazywać prawdziwą, pełną potu i wysiłku stronę sportu. Sytuację skomentowały m.in. Natalia Bukowiecka oraz Anna Kiełłasińska, medalistki Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy w biegach na 400 metrów indywidualne i w sztafetach. Zawodniczki stosunkowo niedawno wywalczyły również prawo do bardziej godnego i pozbawionego konotacji seksualnych pokazywania ich wizerunków w transmisjach telewizyjnych. Jak podkreślają w rozmowie dla Eurosport, sytuacja nie powinna mieć miejsca, a one, jak i wiele sportowczyń, nie chcą być kojarzone z takim wizerunkiem.
4: Akademicki Radio Campus.

House is Getting Raw, numer zespołu Pauli, to jedyneczka. Cały czas jestem pod tym numerem. SMS-ki 886 971 971.

0: Dostałem pozdrowienia od techników turbin. Pozdrawiam ich też serdecznie. Zdjęcie, które te pozdrowienia ilustruje, to chyba na morzu albo na bardzo zamglonej ziemi las wiatraków. Pozdrawiam serdecznie, ale to musi być robota. Fotka z Finlandii w ogóle. Wow. Prosicie też o Wu-Tang Clan, ale nie jestem pewien, czy się wyrobię z czymś Wu-Tanga, bo mam też Taco Hemingwaya zamówionego przez słuchacza, więc chyba pozostanie zrobić parę i wystawić polską gwiazdę rapu na starcie z amerykańskimi weteranami. Dajcie znać, co o takiej parze sądzicie, albo po prostu już piszcie teraz, czy wolicie Wu-Tang, czy Taco, ale zanim to piszcie, czy wolicie House is Getting Raw, czy Mike Desert Island Duvet, czyli jedynkę i dwójkę z obecnej pary, a ta osoba, co dzwoniła, to może zadzwonić raz jeszcze, bo nie zdążyłem odebrać, ale widziałem telefon, więc jestem tu, tak? Czekam cały czas. Musiałem zapalić światło w międzyczasie i jestem wstrząśnięty tym, że już o 18.40 robi się ciemno. To oczywiście pewnie przez chmury w jakiejś mierze, ale i tak klimacik końca lata przychodzi mi do serca z trudnością. A ja ten numer, co obiecałem, że odbiorę, to odbiorę. Halo?
1: Cześć, cześć. Karolina z tej strony, z pięknego korka na S8.
0: Cześć, Karolina. Cieszę się, że piękny jest ten korek. Na S8 zawsze miło stać. Zawsze przyjemnie.
1: Tak,
0: sam
1: oczywiście.
0: To robię regularnie. Bardzo dobra ulica, jeżeli stać w korku. całe życie na moście Grota stałem. Można się przyzwyczaić. Czym ci umilić ten piękny korek? Paulin czy Freddy McGinnis Streets?
1: Jedyneczkę poproszę na House is Getting Raw.
0: Proszę bardzo.
1: Bardzo, bardzo. Tak, to był dobry dzień. Pełen dużej ilości pracy i satysfakcji z niej, a nawet docenienia, więc wszystkim tego życzę.
0: Rewelacja. A może chcesz się podzielić tym, w jakiej branży pracujesz? Bo tutaj chłopaki SMS-owo cały czas wysyłają zdjęcia wiatraków, rzucając pewne wyzwanie, jeżeli chodzi o jakość roboty.
1: No nic ciekawego, nie musisz, ja pracuję nie musisz. U wydawcy, który robi rzeczy różne takie związane z różnymi rzeczami, ze społecznymi, kulturalnymi, politycznymi.
0: No gdzie tam, to bardzo ciekawe.
1: Nie chcę żadnych tam, tak, żeby tam było wiadomo, jakiego wydawcy.
0: Nie, chodzi. Nie, oczywiście nie reklamujemy, ale cieszę się, że zostałaś doceniona. Cóż, chyba trochę fizycznie lżejsza robota niż wymiana wiatraków, ale ja też wybrałem fizycznie lżejszą robotę niż wymiana wiatraków, więc absolutnie tutaj nie oceniam. Tylko wiem, brawo.

0: wiatraki, ważna rzecz, bardzo.
1: Ważna. Ważna, ale kiedyś, gadałem kiedyś z gościem, który serwisował wiatraki. Nie wiem, czy to jest ta sama robota, czy coś innego przy wiatrakach. Robił to, platformy wiertnicze. Robił to dla Norwegów. On był wspinaczem, pracował wysokościowo i zaproponowali mu potem w Arabii Saudyjskiej pracę, ale stwierdził, że poznał kodeks karny, który tam obowiązuje za niedopatrzenie jakichś obowiązków i że jednak... woli nie wystawiać się na tam najsroższe kary, bo są to rzeczywiście rzeczy w Europie niespotykane, tylko zostać u Norwegów, nawet jak płacą mniej. Także tak, pozdrowienia cały czas, trochę gadam z tobą, trochę z chłopakami z Turbin. Miłego stania w korku, miłego powrotu do domu, bo rozumiem, że tak jesteś w trasie i twój głos na House is Getting Grow jest zapisany.
0: Pozdrawiam mojego Marcinka, dziękuję.
1: Pozdrow. Pozdrowienia dla Marcinka, jak najbardziej wszystkich Marcinków, a niech mają. Carface Miss Frankie Pulitzer, tutaj numer 194 ze Szturmem, proponuje mi kolejne numery. No nie wiem, czy się wyrobię z tym wszystkim, jeszcze tam tylko nazwę płyty wrzucam, więc ja mam teraz płyty szukać, a jak przecież w bazie płyt nie mam, tylko numery. Chłopie, no dobra, zaraz do tego siądę, coś wybierzemy, a tymczasem napiszcie, czy wolicie House is Getting Grow, czy Mike Desert Island Duvet. Wasze głosy cały czas zbieram i już nie proponujcie nowych piosenek, bo już się nie odgrzebię z tego, co wy tutaj wysłaliście. Między Taką a Utangiem we własnym sercu chyba zadecyduję, co ma polecieć w parze kolejnej. Tymczasem zwycięzca poprzedniej pary już był, a był to Tede, więc teraz dla was Bad Tuner, albo nie, tak zrobię sprytnie, że teraz puszczę tego Taco, co ktoś o niego prosił, a na zakończenie jeszcze się Wu-Tang zmieści w audycji. Taki będę sprytny, proszę bardzo. Taco Hemingway, Kabriolety.

Po tasu, w kraju, w którym ludzie nienawidzą swoich rodaków. Pomoc dla niepełnosprawnych, a z moich podatków? Nie ma szans, ciągle martwię się o młodych Polaków. Jedyny pomysł to się zabić lub spróbować na zachód. Chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów. Boisz pedałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów. Na szyi szubienice obok coraz droższych krawatów. Jedyny sposób to się napić.

Ostatnia para w dzisiejszym alternatorze. No i dałem się przekonać. Method Man, Scarface i Frankie. Jaki on tam jest? Frankie Policer, Mad Technology.

0: Numer zaproponowany przez słuchacza, ale jeszcze inni słuchacze muszą go poprzeć, żeby poleciał w całości. A tymczasem na dwójeczce Cool Kids of Death i Belmondo.
1: Nie ma let go, nie ma let go, nie ma let go!
0: Czekam na wasze SMS-y albo dzwońcie. 22 827 7205.

Taka to jest jedynka, taka to jest dwójka. Pora na wasze głosowanie. Ostatnie już dzisiaj, bo za 10 minut godzina 19. I pora to studio opuścić i tak jak wy udać się w warszawskie korki, wrócić do swojego domu. Na jedyneczce propozycja zagraniczna. Scarface, Frankie Pulitzer i Method Man z numerem Mad Technology. A na dwójce polski akcent. Cool Kids of Death i Belmondo. Nie ma lekko. Piszcie, co woli. Czy polski punk, I guess, w wydaniu we współpracy rapowej, czy porządny hip-hop amerykański. Nie ma lekko, pisze jeden z słuchaczy, wrzucając zdjęcie, jeżeli dobrze widzę, otworzonej maski z samochodu. Mam nadzieję, że to nic poważnego i że jesteś mechanikiem, a nie, że to twój samochód trafił na warsztat. Daj znać, słuchaczu 728, tymczasem zapisuję głos na Cool Kids of Death i Belmondziaka, uznając, że to nie tylko życiowy komentarz, ale również i głos muzyczny. SMS-ki wpadają z samymi numerami, ale też możecie się pożegnać, bo już przyszła na pożegnania pora. To była środa, nie było z tej strony Kasi Rodek, miała inne obowiązki, cokolwiek, ale byłem ja, Bartosz Perguł, i to był Alternator cały czas. No tutaj, o, proszę, pewna przewaga się rysuje. Ja cały czas nie żegnam się w pełni, bo cały czas jestem ciekaw, co z tym samochodem. Czy to wypadek, czy po prostu praca, to znaczy wypadek nie, że drogowy, bo widać, że stoi pod jakimś dachem, ale o, no dawaj, WhatsAppowcu, napisz, widzę, że tam jesteś. Dam też znać, że poprzednią parę wygrał Poli z numerem House is Getting Raw, więc pozdrowienia dla Karoliny i wszystkich innych głosujących na właśnie ten kawałek. I powiem, że... No nie dowiem się, co z tym samochodem. No trudno. Powiem, że tutaj chyba wygra Cool Kids of Death, więc jeżeli jesteście fanami Scarface'a, to musicie szybko SMS-a wysyłać. Jeszcze na kolejnym numerze będę głosy liczył. No, w końcu się odpisał autoteścia. Coś tam ogarnia w samochody i to większy serwis. No to dobrze, to z rodziną, z teściem posiedzieć, w masce pogrzebać, to przecież taka porządny sposób na spędzenie wieczoru. Nawet środowego. Pauli i House is Getting Raw. To był Alternator. Bartosz Perguł. Dzięki.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Reklama. Radio Campus.
4: Siedem i jeden FM.

самые штосы.

0: and find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Nie pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.

just

0: kwestią, aż to nieludzkie. Kurwet, a może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani, czaj się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe,
2: ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?
1: Nie ma

A Gambia, yeah. A Gambia, yeah.

0: Same sztosy. Campus.
1: You locked into the sounds. One 108.9.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

Wystawiłam uważność słuchaczy dzisiaj na próbę ponad 7-minutowym utworem na początku audycji. Dobry wieczór ze studia Radia Campus. Mówi do was Paulina Bioch. W realizacji audycji pomaga mi Tomasz Paziewski. El Barrio otworzyło dzisiejszy blend. Utwór z 1964 roku, silnie naznaczony wpływami muzyki latynoamerykańskiej. Rozbudowane improwizacje Hendersona na saksofonie tenorowym oraz McCoy Tyner na fortepianie, nagrany dla Blue Note Records w znakomitym składzie Bob Crenshaw na kontrabasie oraz Elvin Jones na perkusji. To jest utwór z albumu Inner Urge, który pokazuje Hendersona w jednym z jego najbardziej odważnych i poszukujących momentów kariery. El Barrio szczególnie dobrze oddaje tę cechę albumu, łączy wyrafinowanie hard bopu z rytmiczną i brzmieniową wrażliwością muzyki latynoamerykańskiej, tworząc utwór o wyjątkowej atmosferze. Dla mnie w brzmieniu jakby lato podawało rękę nadchodzącej jesieni, dlatego uznałam, że dobrze się będzie nim przywitać, bo idąc dzisiaj do radia poczułam to w powietrzu i trochę dzisiejsza audycja będzie o tym gładkim przejściu ze schyłku lata do momentu w roku, który ja osobiście traktuję jak nowe rozdanie. Jesień jest dla mnie zawsze bardzo twórczym momentem. Posłuchamy dzisiaj wydawnictw, przy których zatrzymałam się tego lata, ale to nie będzie absolutnie żadne podsumowanie. Będą nowości, przyjrzymy się muzycznej mapie najciekawszych wydarzeń. Trwa awangard. W piątek otwiera się 69. audycja warszawskiej jesieni, a niebawem także rusza Unsound. Przed nami zapowiedź drugiego albumu jednego z najbardziej charakterystycznych zespołów wyłaniających się ze współczesnej sceny jazzowej.

Krakowski kwintet Omasta zapewniają, że będą rozwijać język wypracowany na debiucie. Eklektyczne, zadymione brzmienie bitów kojarzonych z Detroit i Los Angeles z instrumentalnymi hip-hopem oraz fusion lat 70. Mam nadzieję, że panowie z Omasty nie będą mieć mi za złe, jeśli skojarzę ich utwór, który nazwą nawiązuje do mojego ulubionego odcienia szminki Pillow Talk. Hit Different ukaże się 16 października, nakładam Astigmatic Records. Słyszeliśmy także Unfold z drugiego krążka Kacpra Krupy Sekwa, który ukazał się tego lata. Zaskoczenie, które chce się odkrywać na nowo, Unfold to subtelny miraż elektroniki z instrumentalnymi odcieniami saksofonu. Ile mamy czasu? 4 minuty. Dobra.

To był tajemniczy i niemożliwy do wymówienia utwór projektu Fortet, który zawiera jeden z najbardziej dopracowanych i w pełni zrealizowanych produkcji Kirana Hebdena. Tytuł zapisany nieustannie, w nieustannie zmieniającym się ciągu znaków Unicode. Ja wybrałam trzeci utwór z albumu brzmieniem dla mnie przypominającym igły i potłuczone szkiełka, no i urzekające w nim dzwonki, które dodają lekkości i baśniowości. Za nami tylko część ciekawszych wydawnictw tego lata i zapowiedzi, żeby na moment wyrwać was do LA. Am I the one you're looking for?

duet New York, pochodzący z Londynu, niezwykle trudny do wygooglowania. Tworzą go Amerykanka Kumba Samba i Estonka Gretchen Lawrence. New York to jest moje odkrycie zeszłorocznego ansamblu, które zostało ze mną na długo. Uważam, że są bardzo cool i ich muzyka działa niezwykle energetyzująco. Teraz po raz pierwszy w blendzie czas na muzykę Arta Tuma. Jeszcze go nie słuchaliśmy, przy której najlepiej widać, dlaczego jego fenomen robił wrażenie nie tylko na jazzmenach, ale również na pianistach klasycznych, w tym na przykład na Władimirze Horowicu. Wspaniała technika, szybkość, niesamowite zdolności improwizatorskie. Zapętlone Yesterdays pomagały mi ostatnio wrócić z podróży do Polski.

są albumy, które definiują swoją epokę, są też takie, które z czasem zaczynają istnieć poza nią. Introducing zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. To był oczywiście DJ Shadow 16 września 1996 roku. Światło dzienne ujrzał ten album zbudowany z sampli zapomnianych klasyków funku i kiepskich ścieżek dźwiękowych do horrorów. DJ Shadow połączył to, co realne, z tym, co eteryczne. Świętowaliśmy dzisiaj 30-lecie tego ponadczasowego, nieśmiertelnego albumu utworem Building Steam with a Grain of Salt.

Tak, wystudiowanych instrumentalnie smyczków w Bylandzie chyba jeszcze nie było. Floating Points, czyli Sam Shepherd. Album Mere Mortals z 28 sierpnia, czyli całkiem niedawno, wydany przez Deutsche Grammophon. Sam Shepherd, czyli Floating Points, na nowo podjął się interpretacji historii Pandory. Połączył mit, muzykę i ruch wraz ze San Francisco Ballet Orchestra. Stworzył 14 album składający się z 14 utworów, który jest intensywnym połączeniem elegijnych smyczków, apokaliptycznych partii instrumentów dętych i pulsującej elektroniki. Trzeba podkreślić tutaj imponujący wkład skrzypaczki Corduli Merks. Jak sam przyznał, kiedy usłyszał, jak muzyka, którą zapisał na papierze, została przemieniona dzięki niezwykłej grze Corduli na skrzypcach, nabrał ochoty, żeby w przyszłości pisać więcej. Przed nami teraz Tim Hacker w utworze I'm Transmitting Tonight. To nie jest zbieg okoliczności, że wybieram utwór o tym właśnie tytule, bo nadaję, a wy słuchacie Blendu podczas warszawskiej odsłony festiwalu Unsound wspólnie z artystą wizualnym Vincentem de Belvelem będziecie mogli usłyszeć Tima Hackera na żywo.

Letni akcent od Nightmares on Walks Adriana Sheruda teraz, czyli jednej z kluczowych postaci brytyjskiej sceny dubowej. Myślę, że świetnie wpisuje się nastrojem w ten przejściowy stan pomiędzy porami roku. Sięgam po dubową reinterpretację In a Space Ara Sound z 2006 roku, oczywiście wytwórnia Warp Records. To będzie nowa wersja You Wish, czyli You Bliss.

powoli kończymy audycję. Wybrałam dla Was na zakończenie, na przypomnienie, lipcowy drugi album Chęckiego, czyli Deluxe Slay Jazz, ale tym razem w remiksie Hati Vati, czyli Piotra Kalińskiego. No i będzie też nowość od chłopaków z Tonfy. Utwór Zakładam Paferkę, czyli bardzo jesienny klimat. Kolejne dwie audycje będą z gośćmi. Zakończymy wrzesień rozmowami z dwiema wspaniałymi kobietami, ale na razie nie będę nic zdradzać. Słuchaliście Blendu. Mówiła do Was Paulina Bioch. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
1: Wurde, ar, toaleta.

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Wurde, are, toiletta.